0: zrobić gest, płynie wzdłuż przez. Cicha woda, brzegier wie, cicha woda wie. Brzegier wie, trzeba robić gest, płynie wzdłuż przez.
1: SK2 Szczecin.

Wiesz, jaram nie jak tańczysz na stole, ale nie wziąłbym ciebie za żonę. Myślę, co zrobimy wieczorem, ale nie dla ciebie mam pierścionek. I mówiłem, że zadzwonię, że odpiszę potem. W przeprosinach złożę życzenia urodzinowe.

0: Mamy już środę, 6 dzień maja, ja się kłaniam po raz pierwszy dzisiejszego dnia. Z tej strony Mateusz Tomaszewicz, witajcie. Dziś w tym najcieplejszym momencie na termometrach w Szczecinie zobaczymy 11 stopni Celsjusza. Na promienie słoneczne nie ma co liczyć, dużo chmur i do końca dnia spodziewamy się opadów deszczu, więc pamiętajcie o parasolkach, ciśnienie na stabilnym średnim poziomie. Na ulicach Szczecina spokojnie, jednak uważamy przede wszystkim na głównych skrzyżowaniach.
1: Jest 6, Paulina Horbatowska, to są newsy Eski 2. Ponad 300 strażaków wciąż walczy z ogromnym pożarem lasu w powiecie biłgorajskim na Lubelszczyźnie. Ogień objął łącznie ponad 200 hektarów kompleksu, ale na szczęście według ostatnich informacji pożar już się nie rozprzestrzenia. W trakcji ratowniczej rozbił się ratowniczy dromader, zginął pilot. Szczegóły o poranku ma nasz reporter Jacek Werner. Jacku, jak wygląda teraz sytuacja?
2: Katastrofa oraz przyczyny pożaru zbada prokuratura wraz z Komisją Badania Wypadków Lotniczych. Co prawda ogień się nie rozprzestrzenia, ale jak mówią będący na miejscu strażacy, jest jeszcze za wcześnie, aby mówić, że pożar został opanowany.
3: Wystarczy, że będzie silniejszy wiatr i to może się zmieniać. W godzinach porannych ma wspierać nasze działania śmigłowiec Black Hawk. Około południa ma też być drugi.
2: Mówi Tomasz Stachyra, rzecznik Komendy Wojewódzkiej Straży Pożarnej w Lublinie. Służby apelują o to, aby omijać rejon pożaru. Ogień przekroczył linię drogi wojewódzkiej nr 849. Odcinek Józefów Osuchy jest zablokowany, a policja kieruje na objazd.
1: Na miejscu są m.in. szef MSWiA Marcin Kierwiński oraz wojewoda lubelski. Centralna Komisja Egzaminacyjna sprawdza skalę nieuczciwości związanych z maturą z polskiego i matematyki. Do tej pory maturę unieważniono już kilkunastu osobom w kraju, które wniosły na salę telefony lub smartwatche. CKE próbuje namierzyć autorów zdjęć arkuszy.
4: Mamy ponad 5000 szkół, w którym odbywał się egzamin. Oddam sprawę specjalistom policji i prokuraturze.
1: Zapowiada dyrektor CKE Robert Zakrzewski. Ci, których matura została unieważniona, będą mogli do niej podejść za rok. Rekord Polski w zwrocie butelek. 5037, tyle opakowań oddał jednorazowo mieszkaniec Krakowa. Denis Połowniczak przez 4 godziny wrzucał butelki do automatu. Zbierał je przez 2 miesiące, głównie w pracy. Łączna wartość to ponad 2400 zł. Jak zapowiada rekordzista, pieniądze trafią na cele charytatywne.
5: Sponsorem programu jest producent karm suszonych i mokrych dla psów małych ras. Dolina Noteci.
1: Sport. Arsenal zagra w finale piłkarskiej Ligi Mistrzów. Zespół z Londynu w rewanżowym spotkaniu półfinałowym na Emirates wygrał 1-0 z Atletico Madryt. W pierwszym meczu był remis 1-1. Będzie to pierwszy finał Arsenalu od 20 lat. Kanonierzy zagrają w nim z wygranym z pary PSG Bayern. Polscy hokeiści dali sobie wyrwać wygraną z Kazachstanem. W meczu Mistrzostw Świata Dywizji 1A po dwóch tercjach Polacy prowadzili. W trzeciej dali się jednak trzykrotnie zaskoczyć. To ich druga porażka w trzecim spotkaniu turnieju rozgrywanego w Sosnowcu.
5: Sponsorem programu jest producent karm suszonych i mokrych dla psów małych ras. Dolina Noteci.
6: Dobra, ja już zacząłem, nie ma żartów. To już nie ma żartów. Popatrz na mały palec u mojej prawej ręki.
7: No, jest mały.
6: Widzisz go?
7: Jest malutki.
6: Ten najmniejszy.
7: Tak. Jest malutki. Tici, tak.
6: Taki będę do wakacji.
7: mój drogi.
6: A, nie ma żartów.
7: Tak, nie, no to tak, człowiek tak nie działa, że on maleje. Możesz tylko rosnąć.
6: No dobrze, ale ja chcę wszerz zmaleć.
7: Wszerz
6: chcę zmaleć.
7: Wszerz chcę
6: zmaleć.
7: A, no to się trzeba położyć.
8: Wajda i Jarząbek w Radiu SK2.
6: A jak chcesz przytyć, to wstawajcie, ludzie z łóżka.
7: Dzień dobry!
6: 3 po 6 wstajemy. Myslowic zastanawia się z rona. Zanim wypije kawę, mieć czy być?

0: takie dni jak dziś mnie nie złamią.
1: Wspaniały nam dzień dziś nastał.
0: Nie złamią mnie takie dni jak dziś. Nie ma szans. Nie, postanowiłem
1: nie będziesz świętował dzisiaj?
0: Patrzyłeś na mój mały palec u prawej dłoni. Będę taki do wakacji.
1: Zacznij od jutra, mówię ci.
0: Dzisiaj nie obchodzę tego święta.
1: Dzień święty należy święcić.
0: Nie.
1: Koniec, kropka.
0: Nie.
1: No, ale ja będę
0: nawet nie wiedziałem,
1: świętował.
0: Że takie święto. Nie wiedziałem i nie mów mi nawet. Nie chcę. Nie.
1: To państwu nie. Powiem w takim razie. Dzisiaj mamy 6 dzień maja, prawda? A co obchodzimy 6 dzień maja? No, na przykład obchodzimy Międzynarodowy Dzień Bez Diety. Bez
0: że
1: diety.
0: Bez.
1: Nie ma dzisiaj żadnych diet. Żadne diety dzisiaj nie wchodzą.
0: Nie złamiesz mnie.
1: Ja? Mój drogi.
0: Nie złamiesz mnie tym dniem.
1: Zobaczymy, mam 3 godziny na to. A jak na ślubę usiądę, to
0: jedyne
1: zobaczymy.
0: Jedyne wytłumaczenie, jakie widzę, to, że dużo kalorii dzisiaj spalę, więc ewentualnie... Ewentualnie nie zaszkodzi.
1: No dobrze, to powiedzmy sobie tak. Możesz się zastanowić. Ja ci daję czas, żebyś się zastanowił. Wymyśl sobie potrawę, ale taką tak bardzo niezdrową, ale tak bardzo smaczną, na którą masz dzisiaj po prostu ochotę. No nie musisz je na razie jeść. Zjesz ją później. Wymyśl sobie taką potrawę i później państwu powiesz, co sobie wymyśliłeś, a państwo również, nasi słuchacze, kochani, niech dzwonią 7268268268 albo niech się odzywają na Messengerze. Na co? Takiego naprawdę...
0: Kalorycznego.
1: Ale takiego niezdrowego, no takiego, co na co dzień się nie powinno tego jeść. Na co dzisiaj macie ochotę? No?
0: Ale to słodkie, słone, obojętnie,
1: to wszystko
0: tak?
1: Może być.
0: No to tak, to na co wam ślina leci takiego, co normalnie byście powiedzieli, nie no, cholesterol,
1: no, tak, no.
0: Nie,
1: lekarz zakazał,
0: nie. Na co macie dziś ochotę, żeby sobie zjeść tak porządnie, solidnie w dzień bez diety, niech będzie.
1: 726-826-826, odbieramy telefony i czekamy na wasze głosóweczki i teksty na Messengerze również.

0: Aj, chodzą wam po głowie kaloryczne myśli, jak usłyszeliście, że dzień bez diety. Aj, chodzą, chodzą. Na południu Polski na przykład chodzą, w Opolszczyźnie, na Opolszczyźnie. Ryszard z nami, dzień dobry.
1: Dzień dobry.
2: Ja nie wiedziałem w ogóle, że świat nosi tak wspaniałe dania.
0: No, że to tak w ogóle się nazywa i chcielibyśmy wyedukować cały kraj, bo być może jak ktoś nie z tych terenów, bo to takie bardziej regionalne, co Ryszardowi chodzi po głowie, no to już opowiadamy. Ryszardzie, co byś zjadł?
1: Ja bym zjadł pańczkraut, czyli kiszona kapusta z tuczonymi ziemniakami, z boczkiem, cebulką okraszona, przyprawiona, taka na tłusto bardzo, taka elegancka.
0: Elegancka. Pyszna.
2: Pańczkraut, inaczej ciap kapusta, tak się nazywa w innych miejscach.
1: Też tak można mówić.
2: No właśnie. Bo pytanie dzisiaj było szczególnie w dzień bez diety, a się nie oblizuj tutaj przy mnie. W dzień bez diety, co takiego strasznie kalorycznego byście chcieli zjeść? I ja tak sobie patrzę na tego pańczkrauta, no i to jest takie bydla kaloryczne.
1: Bydlak. Jest bardzo. Bo to jest boczek, ta cebulka podsmażona na... Tam jest... Na mazełku jeszcze z przyprawami, tak, to jest...
2: Taka typowa porcja dostarcza 466 kalorii. No to jest 350 gramów. Co to jest dla mnie?
0: Co to jest? To nie typowa, ja to jest dla dziecka. To dla dziecka.
2: Tak jest.
0: Pańczkraut, bardzo ładnie. A powiedz mi, czy to się gotuje na jakieś święta? Przyrządza tę potrawę?
1: Nie, to w tygodniu.
0: Pospolite.
1: Pospolity
0: pańczkraut. Patrz, jaka ksywka fajna.
1: Ale przepyszny.
0: Możesz, od dzisiaj Jarząbek będzie miał ksywkę pospolity pańczkraut.
2: Nie mogę od dzisiaj. No bo jeżeli to się jest pospolite i się nie gotuje od święta, no to dzisiaj nie można
0: świętować. No to jutra będziesz pospolitym pańczkraut. Ryszard, pięknie, zrobiłeś nam smaka. Ja od razu wpisałem, popatrzyłem sobie, jak to wygląda ten pańczkraut i też bym zjadł, chociaż nie skusicie mnie. Ja tylko sobie patrzę. Ślina mi leci, ale ja sobie tylko patrzę. Ryszard, gadżety do ciebie wysyłamy, dziękujemy bardzo za głos. 726-826-826 to nasz numer telefonu. Sekretarkę włączamy i oczywiście możecie do nas dzwonić i nagrywać się na sekretarkę, co byście w dzień bez diety takiego kalorycznego przekąsili.
2: I na Messengerze też zapraszamy. Nie zapominaj o Messengerze.
0: Nie, na Messengerze nie zapominaj. Nie zapominam o Messengerze.
2: Cholesterol ci padł na mózg i powoli zapominasz, więc przypominam.
0: Tyś widział cholesterol w mózgu.

0: 26 minut po 6 ONA, ja Rzębek przegląda gazetę, ale ty nie widzisz, co jest na ostatniej stronie. Złóż tę gazetę.
1: No mam ostatnią stronę.
0: Złożyłeś?
1: Zobacz,
0: jaka piękna pani.
1: Posłuchajcie, ta pani to jest Emily Paligny, jest to ukochana Nikoli Zalewskiego, naszego piłkarza. Aha. Jest taki tytuł: Zalewski zabrał ukochaną nad jezioro.
0: Ale jak ta pani jest pięknie ubrana, jakie ona ma te rozgwiazdy założone na siebie.
1: A właśnie.
0: Muszle jakąś ma założoną na siebie.
1: Czy ona nie wie, że w jeziorze nie żyją rozgwiazdy?
0: Oj, proszę coś, to zrzucić. Coś czuję, że nad jeziorem... I nad jeziorem Nikola strzeli gola.

0: Nadchodzi Kortowiada 2026, powered by Alior Bank. Festiwal, który otwiera muzyczne lato na Warmii i Mazurach. Trzy sceny, ponad 30 artystów i kilkanaście wydarzeń towarzyszących. W line-upie m.in. Guzior, Jan Rapowanie, Kacperczyk, Kizo, Maryla Rodowicz, Michał Szczygieł, Problem, Tymek, Wilki i Żabson. Karnety i bilety jednodniowe kupisz na stronie bilety.kortowiada.pl. Widzimy się od 28 do 30 maja w Olsztynie.
1: A gdyby tak, cieszyć się idealną temperaturą w domu bez troski o wysokie rachunki. Nie przekraczać zaplanowanego budżetu na budowę lub remont. I zabijać nudę, a nie kwiatki w ogrodzie. Z Muratorem to proste. Praktyczne porady i sprawdzone inspiracje bez kosztownych pomyłek. Tej wiosny zapraszaj szwagra na grilla, a do budowy i remontu weź Muratora. Wejdź na murator.pl i zostań mistrzem oszczędności, wybierając prenumeratę z dwoma numerami gratis. Murator. Buduj mądrze, czytaj wygodnie.
2: Castorama.
3: Teoria
2: i praktyka.
3: I po majówce. To co dobre, szybko się kończy.
2: W teorii, bo w praktyce super okazje w Castoramie trwają. Tylko teraz aż 150 zł zwrotu na kupon za każdy 1000 wydany na wszystkie produkty ogrodowe. Akcja trwa do 9 maja. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
4: To będzie ostatnia reklama.
5: Ma niezwykły talent, temperament wojowniczki i charakter, którego nie da się złamać. Poznaj historię Julii Szeremety, dziewczyny, która w wieku 21 lat zdobyła srebrny medal olimpijski w boksie. Chcesz wiedzieć, kim naprawdę jest zawodniczka podbijająca świat pięściarstwa i ile zakrętów miała jej droga na sportowy olimp? Przeczytaj biografię Julia Szeremeta, Polskie Złoto, autorstwa Andrzeja Kostyry i odkryj sekrety królowej ringu.
2: I po reklamie.
6: Na promienie słoneczne w Szczecinie dziś nie ma co liczyć. Będzie dużo ciemnych chmur i z tych chmur do końca dnia spodziewamy się opadów deszczu, więc pamiętajcie o parasolkach. Na termometrach mamy aktualnie 9 stopni Celsjusza, choć temperatura odczuwalna jest nieco niższa. Mocniejszej kawy możecie się napić, bo ciśnienie jest na stabilnym średnim poziomie. Kierowcy, wy uważajcie już przede wszystkim na Wilczej i na przyjaciół żołnierza. Dłużej postoicie też przy Emilii Plater.
7: Minęła 6.30, Paulina Horbatowska, to są newsy Eski 2. Sytuacja powoli się stabilizuje, ogień już się nie rozprzestrzenia. Akcja potrwa jeszcze wiele godzin, a nawet dni. To po potężnym pożarze lasów w powiecie biłgorajskim na Lubelszczyźnie. Strażacy pracowali całą noc. Na miejscu jest nasz reporter Artur Mazurek.
8: Jestem na miejscu, dokładnie w Józefowie, zaledwie 10 kilometrów od miejscowości, w których strażacy walczą z ogromnym żywiołem. Słychać też syreny alarmowe, słychać, że strażacy działają. Bardzo duże zadymienie, które przywiał wiatr i miejscowość była całkowicie zadymiona, a to zaledwie kilkanaście kilometrów od miejsca pożaru.
7: Ogień objął około 250 hektarów, a w działaniach brało udział około 400 strażaków. Ewakuacja 3 pasażerów z objawami hantawirusa. Śmigłowcy zabiorą chorych z pokładu holenderskiego wycieczkowca. Na statku zmarły już 3 osoby, holenderskie małżeństwo i obywatelka Niemiec. Pod Alpami powstaje najdłuższy kolejowy tunel świata. Będzie miał aż 64 km i połączy Austrię z Włochami. Podróż między Innsbruckiem a Bolzano skróci się do około 25 minut.

0: 21 minut zostało nam do 8. Natalia Nykiel ze swoim errorem, ale to nie błąd, to doskonały polski utwór na 100% polskiej muzyki.
1: Posłuchajcie, na mundial to oni nie jadą tak samo jak i nasi biało-czerwoni. Chodzi o Włochów. I tu się okazuje, że w czymś jednak Włosi mogą być najlepsi, bo według prognoz ekonomistów pod koniec tego roku Grecja przestanie być najbardziej zadłużonym krajem strefy euro. Ten tytuł mają przejąć Włochy, których dług ma stanowić już niemal 139% PKB.
0: To takie wróżenie wręcz ekonomistów.
1: Troszkę tak?
0: Oni to przewidują, że to się stanie w tym roku.
1: 139% PKB. No, wiesz, ile to jest?
0: Dużo, ale to jest taki paradoks. W końcu Włochom będzie łyso. SK2.

0: lat.
1: Raz po raz straszą nas. Grupa Perfect w Radio SK2. 10 minut zostało do 8. Przeglądamy sobie cały czas gazetki też w międzyczasie, żebyście wiedzieli co i jak.
2: Te kolorowe, bo te najlepsze są. To jest dużo koloru.
1: Dużo romantyzmu tutaj też jest.
2: Co się stało? To się
1: czasami w prasie. Waldemar Pawlak.
2: A, pan były premier, obecnie on jest tym honorowym strażakiem, generałem strażackim.
1: No to tego, by się zgadzało. No. Czule obejmował się z partnerką.
2: Tak.
1: Paparazzi przyłapali. Partnerka nawet ma zablurowane oczy.
2: Proszę bardzo, więc... żeby nie można było je rozpoznać, tak?
1: Bo to nie osoba publiczna. Pan Waldemar jest tylko osobą publiczną. Romantycznie na randce z ukochaną tu jest opisane i wielki nagłówek, by się zgadzało z tego, co mówisz. Takiego uczucia nic nie ugasi.
2: Na pewno. Nawet pan Waldemar nie ugasi?
1: Nie.
2: Czyli jednak trzeba poprosić o pomoc pana Grzegorza.
1: Którego?
2: No tego od gaśnicy.
1: Od gaśnicy. SK2.
2: Sikawką się nie ugasi, gaśnicą zawsze.

0: przed piątą już jest świt. Tak to się zrobiło. Tak to się zrobiło.
1: Posłuchajcie, no, aktor rano wstaje, ten wiadomo, zakrasuje też w państwo miasta.
0: Po ósmej.
1: Oczywiście, że tak.
0: Tak, tak. Prezent marzeń wartości 500 do zgarnięcia. Od teraz można się zgłaszać. 726-826-826 to SMS-owo. Na Messengerze pamiętajcie, żeby zostawić swój numer telefonu po odpowiedzi na pytanie konkursowe.
1: A dzisiaj pytaniem konkursowym jest na przykład, wyobraźcie sobie, że ganiacie po pokoju muchę.
0: Wyobraziłem sobie, że ganiam po pokoju muchę. Jakie jest pytanie?
1: Pytanie jest takie, trzeba ją utłuc czymś, co leży po waszej prawej stronie.
0: O, i odpowiedzią na to pytanie, co macie po prawej stronie, żeby utłuc muchę. Zgłaszamy się.

0: My, pracownicy Agaty, chcielibyśmy Państwa natchnąć, przepoić wiedzą.
1: Można poinformować po prostu.
2: Nie komplikuj. Mamy promocję na 1000 dodatków, lampy, dywany, akcesoria kuchenne i wiele innych. Teraz drugi produkt 50% taniej, albo trzeci 90% taniej, a do tego można kupować różne produkty, niekoniecznie te same. No i po co komplikować?
3: No w sumie.
4: Powtarzamy! W Agacie 1000 dodatków w promocji. Drugi produkt 50% taniej, albo trzeci 90% taniej. Tylko do 16 maja. Szczegóły w sklepach i na agatameble.pl.
5: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
6: Szukasz auta, które łączy styl, komfort i nowoczesność? Poznaj nową Toyotę Yaris Cross. Wynajem Kinto to czysta wygoda już od 799 zł miesięcznie. Bez stresu i zbędnych formalności. Wsiadasz i cieszysz się drogą. Dodatkowy bonus. Zamów auto do końca maja i odbierz je z pełnym bakiem na start. Toyota Yaris Cross w Kinto. Komfort, który się opłaca. Po szczegóły zapraszamy do salonów Toyota Kozłowski w Szczecinie i Nowogardzie.

0: 9,99, a pomidory malinowe 9,99 kilo. Cena przed obniżką 17,99. Obie oferty z Delikartą, limit 3 kilo i jedno użycie promocji. W Delikatesach Centrum.
1: To będzie ostatnia reklama.
2: Miau! Jak mój koci smakosz ocenia saszetki Wiejska Zagroda?
3: Doskonałe. Przyznaję im gwiazdkę miał szlę.
4: Wiejska Zagroda. Karma dla najbardziej wybrednych kocich smakoszy. Wiejska Zagroda, żeby twój kot dobrze miał.
5: I po reklamie.
6: Po raz kolejny w ten deszczowy poranek kłaniam się nisko. Witajcie z tej strony Mateusz Tomaszewicz. Ale zaczniemy od utrudnień drogowych, bo tych już nie brakuje niestety. Struga, Gryfińska i Gdańska. Tutaj postoicie na pewno o wiele dłużej. Zwalniamy też w rejonie trasy zamkowej. Zderzak w zderzak postoicie na Felczaka i Walei Wyzwolenia. Noga z gazu na Wilczej, na Przyjaciół Żołnierza i na Bandurskiego. Do końca dnia będą opady deszczu, a termometry pokazują 9 stopni Celsjusza.
7: Minęła 8, Paulina Chorbatowska, to są newsy Eski 2. Walka z ogromnym pożarem lasu na Roztoczu trwa. Do akcji wkraczają policyjne śmigłowce i 58 dodatkowych zastępów Straży Pożarnej. Komendant Główny Państwowej Straży Pożarnej Wojciech Kruczek przekazał, że ogień rozprzestrzenia się wolno, ale gaszenie może potrwać nawet dobę. Na miejscu jest szef MSWiA Marcin Kierwiński. Zapowiedział wsparcie policyjnych śmigłowców Black Hawk. Akcję na Lubelszczyźnie relacjonuje nasz reporter Artur Mazurek.
8: Pomóc w gaszeniu pożaru mają policyjne Black Hawki
9: oraz śmigłowiec z Lasów Państwowych.
8: Strażacy liczą głównie na tą pomoc z powietrza, bo obecnie gaszenie z powierzchni ziemi jest nieco utrudnione.
10: Patrzymy też na prognozy pogody. Zapowiadana jest nieznaczna zmiana kierunku wiatru. Też może dodatkowo utrudniać akcję.
8: Obecnie na miejscu pracuje 48 zastępów Straży Pożarnej. Po godzinie 8 ma dojechać kolejne kilkadziesiąt zastępów strażaków.
7: W związku z pożarem mieszkańcy dostali alerty RCB w związku z groźnym zadymieniem w gminach Łukowa, Józefów i Aleksandrów. Projekt o kryptowalutach wraca jeszcze w tym tygodniu, zapowiada premier Donald Tusk. Nowe przepisy mają być podobne do wcześniejszych, ale z jedną zmianą, surowszymi karami dla osób oszukujących i narażających państwo. Szef rządu ponownie zarzucił opozycji i prezydentowi związki z giełdą Zonda Krypto.
11: Mamy do czynienia z największą aferą ostatnich nie lat, ale dekad, którą wplątani bezpośrednio są były i aktualny prezydent.
7: Nowy projekt dotyczący kryptowalut trafi do Sejmu. Dziś trzeci dzień matur. Uczniowie sprawdzają wiedzę z języków obcych. Zdecydowana większość maturzystów wybiera język angielski.
12: Raczej polecę na spontanie, ale jak robiłam arkusze próbne, to zawsze mi tam wychodziło ponad 90%.
13: Angielski to 100%. Teraz to już raczej każdy pisze te angielski naprawdę wysoko.
7: A matura potrwa 2 godziny.
14: Sponsorem programu jest producent karm suszonych i mokrych dla psów małych ras. Dolina Noteci.
5: Sport.
7: Dziś poznamy drugiego finalistę piłkarskiej Ligi Mistrzów. W wielkim finale czeka Arsenal. Zagra w nim z Bayernem lub PSG. Nieco bliżej awansu jest mistrz Francji, który przed tygodniem wygrał 5-4. Dziś w rewanżu trybuny będą sprzyjać Bawarczykom, bo spotkanie rozegrane zostanie w Monachium, a pierwszy gwizdek o 21:00. Polskie tenisistki zaczynają grę w turnieju WTA 1000 w Rzymie. W pierwszej rundzie wystąpi Magda Linet, która o 11:00 zmierzy się z Niemką Tatianą Marią. O tej porze na korcie powinna też pojawić się Magdalena Fręch.
14: Sponsorem programu jest producent karm suszonych i mokrych dla psów małych ras. Dolina Noteci.
15: 8:03.
16: Ja już wiem.
15: Co wiesz?
16: Ja już wiem.
15: Ale co wiesz?
16: Ja nie jestem gruby.
15: Jesteś puszysty.
16: Nie. Ja nie jestem gruby. Ja mam tylko ciężki charakter.
5: Wajda i Jarząbek. Radio SK2.
15: Nie wiedziałem, że charakter może tyle ważyć.
16: Bo widzisz? To jest ciężki charakter. Nie, no posłuchajcie, no ja nie wiem, co się dzieje. No, jem jak ptaszek.
15: No.
16: Co prawda jak pelikan, ale jednak jak ptaszek.
15: Ale nie? Tak. To nie koliberek.
16: Nie działa. Nie działa.
15: Zjadłbyś całe stado kolibrów. Zmieściłoby się.

0: O, to kolejne ciekawe. To może ci się spodobać. Nie wiem, czy ci już rezerwować bilet do Chin, czy nie.
1: Zdaćcie.
0: Wiesz, ty płacisz, nie? Okej. Nie, jest coś takiego jak chińskie obozy odchudzające. No. Tam jest rygor i dyscyplina. Taki nagłówek znalazłem i czytam, że w Chinach powstają ośrodki odchudzające, które przypominają więzienia. No jak ty sobie nie radzisz, to cię zamknąć i może schudniesz.
1: Ile to kosztuje, powiedz mi?
0: Poczekaj, uczestnicy płacą 2200 na nasze.
1: 2200 zł na nasze,
0: miesięcznie.
1: Tak?
0: Mhm. Na miesiąc to wychodzi. Mniej niż kawalerka. Nie oszukujmy się. Za intensywną walkę z nadwagą. Obozy trwają 28 dni, charakteryzują się ścisłym harmonogramem obejmującym codzienne ważenie, wielogodzinne treningi i restrykcyjną dietę.
1: To po co ja mam do Chin lecieć? Po co ja mam do Chin? Zobacz, u nas za coś takiego NFZ płaci, bo tak, najpierw trening cierpliwości w kolejce do specjalisty, prawda?
0: No.
1: Później zderzenie z ordynatorem, który jak wiadomo jest najważniejszy.
0: No, w sumie atak restrykcyjnej diety w polskim szpitalu to Chińczycy mogą nam tylko pozazdrościć.
1: Właśnie.
0: Prawda.
1: Chlebek, masełko i pomidorek, plasterek. Tak.

0: My też was codziennie przeprowadzamy przez meandry polskiej dobrej muzyki, a od czasu do czasu relaksujemy się przy dobrym quizie, bo to można nazwać quizem, prawda?
1: Tak.
2: Na konkurs zaprasza sponsor, właściciel portalu prezentmarzeń.com.
3: Państwa miasta.
4: Państwa miasta w Radiu SK2.
1: Quiz, konkurs.
0: Dla wszystkich, którzy słuchają, będzie to relaksik, a dla tych zawsze co grają, to delikatny stresik chyba jest. Alicja, Roman, dzień dobry.
5: Cześć.
0: Jest stresik, nie ma stresiku?
5: Lekki jest.
0: Jest, dobrze. Wspólnie ustaliliśmy, że lekki jest.
1: Czyli to się wszystko zgadza. Lekki stresik czasami pomaga.
0: Tak. Przypominamy zasady. Decydujecie, w którą stronę kręcimy kołem i z koła losujemy wam w ten sposób literę. Później macie 20 sekund, żeby udzielać odpowiedzi na tę literę. Nie pomijamy żadnych kategorii. Po upływie czasu punktujemy do pierwszego błędu. Kto ma więcej punktów, zgarnia prezent marzeń wartości 500 zł. Druga osoba ma wtedy nagrody pocieszenia. Jak się joker wylosuje, można wybrać sobie literę. Wszystko jasne?
5: Jasne.
0: Dobrze, Ala zacznie.
1: W prawo czy w lewo?
6: Prawo.
1: Prawo, proszę.
0: Piąta litera alfabetu.
1: A, B,
0: czyli
1: C, D, E.
0: Litera E. Litera E, piąta litera alfabetu. Uwaga, 20 sekund.
1: Alu, poproszę o państwo.
6: Egipt.
1: Miasto.
6: Ełk.
1: Znana postać.
6: Einstein.
1: Roślina.
6: Eukaliptus.
1: Kolor.
6: Eukaliptusowy.
1: Zawód.
6: Elektryk.
1: Samochód.
0: Nie ma samochodu. Escort Ford na przykład. Na przykład. Ale nie, no, zaliczamy chyba wszystko.
1: Eukaliptusowy kolor chyba jest. No tak, subtelny, zgaszony odcień zieleni z wyrazistym szarym lub niebiaskawym podtonem. Pięknie, 6.
0: Pięknie, 6. Roman, 6 punktów do przebicia.
5: Grubo.
0: Trudno, w prawo, w lewo?
5: W lewo.
0: W lewo, proszę bardzo.
1: Roman powiedział grubo, a propos dzisiejszego dnia bez diety.
0: Grubo czy trudno?
5: Grubo.
0: A grubo, no, powiedziałeś, ja zrozumiałem trudno.
1: A bo ty na diecie
0: jesteś. Okej, dobra. Obym dobrze rozumiał, jak będziesz odpowiadał. Na, uwaga, literę R, bo się wylosowała litera R. Ry.
1: R, ciekawe jak co?
0: Ry jak rower.
1: No. Tak więc Roman, litera R.
0: 20 sekund, uwaga, państwo.
5: Rumunia.
0: Miasto.
5: Radom.
0: Tytuł filmu.
5: Ronin.
0: Roślina.
5: Rumianek.
0: Potrawa.
5: Risotto.
0: Zawód.
5: Rusznikarz.
0: Samochód.
5: Rower.
0: Znana osoba.
5: Roosevelt.
0: No dobra, już po czasie znana osoba. I teraz tak, powiedziałeś, tytuł filmu był jaki?
5: Ronin.
0: Ronin, to jest pełna nazwa? Film
1: tak.
0: Ronin?
1: Tak.
0: Okej.
1: Proszę bardzo, jest pełna nazwa, tak jest. Ronin, no, 98 rok, z Robertem
0: De Niro. Dobrze. Teraz ten rusznikarz.
1: Rusznikarz, no to nie wiesz, to jest rusznikarz?
0: Rusznikarz, a ty też nie wiesz, bo widzę, klikasz w wujka Google'a. Kliknij wujka Google'a. Rusznikarz, wiesz?
1: Na prawa broni strzeleckie, każdy o tym wie.
0: Tak, każdy wie, czyli to zawód.
1: Tak jest,
0: tak? No dobrze. No i samochód rower.
1: Rower?
5: Jest angielska marka, rover.
0: No ja wiem, ale jest albo Land Rover,
5: Rover.
1: Nie, rover też jest, mój drogi.
0: Jest?
1: Mój przyjaciel jeździ na rowerze, więc on się na samochodach nie zna.
0: No dobrze. Czyli 1, 2, 3, 4, 5, 6, rzutem na taśmę. 7-6, Romanie!
1: Wow.
0: Prezent marzeń jest
1: ale
0: twój.
1: Sprawdzania. Brawo.
0: Tu ci gwizdy, brawa, a ty nic.
1: A bo Roman już na rowerze.
0: O, brawo.
5: Nie, no jadę z tymi papierami, o których pisałem.
1: Bo Roman chce utłuc ten muchę papierami do sądu, tak?
5: Dokładnie tak.
1: No właśnie. Po coś te sądy się jednak przydadzą.
0: No i teraz trochę szczęścia jest, bo prezent marzeń dla Romka, dla Ali, nagrody pocieszenia. Państwa miasta jutro po 8:00.
3: Państwa miasta.
4: Państwa miasta w Radiu SK2.
2: Wygranych w konkursie życzy sponsor, właściciel portalu z prezentami w formie przeżyć, prezentmarzeń.com.
1: Tak na przyszłość, to rower to też film.
0: Rower to
1: tak,
0: też film?
1: Tak, widzisz?
0: Zapamiętajcie. Czyli można odpowiadać, może się dużo przydać. Rowerów może być.
1: Może być
0: i
1: całe państwa miasta z rowerami.
0: Z rowerami i dużo punktów za rower.
1: Tak.
0: No, warto zapamiętać. 23 minuty po 8:00.

0: Formacja nieżywych schabów. Dzisiaj schabik wskazany w dzień bez diety. Też można. On już jest nieżywy, on jest opanierowany, on jest dobrze przyprawiony. Wystarczy go usmażyć i ślina leci o 8.25. A co?
1: W Radiu SK2 taki schab dostajecie zupełnie za friko. I za friko dostajecie bardzo ciekawą informację. Otóż Główny Urząd Statystyczny stwierdził ostatnio, że populacja Polski znowu poszła w dół. Zmierzamy do bycia 36-milionowym krajem.
0: I może to jest jakieś rozwiązanie, jak będzie nas nie 37,2 miliona jak obecnie, tylko na przykład 36,6, to może w tym kraju w końcu będzie zdrowo.

0: Nowa rewolucja cenowa trwa. W Lidlu każdego dnia zrobisz tanie zakupy także bez promocji. Sprawdź nasze nowe ceny produktów oznaczonych rombem z hasłem Twoje niskie ceny na etykietach cenowych. Na przykład mleko UHT 3,2% Pilos 1 litr w nowej cenie regularnej 2,49. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 3,29. Lista produktów dostępna na www.lidl.pl/bez promocji w strefie kas i u asystenta kas samoobsługowych. Więcej szczegółów na stronie internetowej.
1: Lidl, to się opłaca.
2: Kierowco, na stacjach BP czekają na Ciebie wyjątkowe urodzinowe okazje. Wejdź w aplikację BP Me, aktywuj kupon i korzystaj. Teraz w promocji pyszna oferta Wild Bean Cafe. 35% taniej do 12 maja. A do tego konkurs, w którym możesz wygrać rodzinnego kampera Sun Living by Adriamobil i ruszyć w podróż marzeń. 35. urodziny BP w Polsce. Świętuj, korzystaj, wygrywaj. Promocje nie łączą się. Szczegóły i wyłączenia na bp.pl.
3: Miau. Jak mój koci smakosz ocenia saszetki Wiejska Zagroda?
4: Doskonałe. Przyznaję im gwiazdkę miauszlę.
5: Wiejska Zagroda. Karma dla najbardziej wybrednych kocich smakoszy. Wiejska Zagroda, żeby twój kot dobrze miał.
6: To będzie ostatnia reklama.
7: W Leroy promocja trwa. Zrób pierwszy krok do nowej podłogi. Bo teraz 200 zł na kupon w klubie dostajesz, gdy 1000 na panele laminowane, winylowe i podłogi drewniane wydajesz. A do tego usługa montażu 10% taniej przy zakupie paneli podłogowych za minimum 1000 zł. Regulamin promocji w sklepach i na leroymerlin.pl. Leroy Merlin. Z miłości do domu.
8: I po reklamie.
9: Poranny szczyt komunikacyjny w Szczecinie trwa w najlepsze, a to oznacza, że teraz nasi drodzy kierowcy muszą uważać przede wszystkim w alei Wojska Polskiego na wysokości Trauguta i dalej przy Felczaka. Zwalniamy też na Santockiej na 26 kwietnia. Dłużej postoicie na Cukrowej i na Południowej przy dojeździe do Ronda Uniwersyteckiego. Prawa część miasta, tutaj noga z gazu na Struga i na Gryfińskiej. Termometry w Szczecinie pokazują 9 kresek. Do końca dnia dużo opadów deszczu.
10: Minęła 8.30, Paulina Horbatowska, to są newsy Eski 2. Prezydent składa kondolencje rodzinie i bliskim pilota, który zginął podczas gaszenia pożaru na Lubelszczyźnie. Od wielu godzin setki strażaków i służb walczą z ogniem. W działania włączyli się także lubelscy terytorialsi. Wojska Obrony Terytorialnej wspierają strażaków w powiecie biłgorajskim, mówi Marta Gaborek, oficer prasowa lubelskich terytorialsów.
11: Żołnierze z Zamojskiego i Kraśnickiego batalionu wspierają działania Państwowej Straży. Pierwsze zespoły działają już na miejscu.
10: Pozostałe siły utrzymują gotowość do działań. Odzież z Chin zamiast do Hiszpanii została w Polsce. Nieprawidłowości wykryła Krajowa Administracja Skarbowa oraz Europejski Urząd OLAF. Pełne kontenery miały trafić do Hiszpanii, ale nigdy nie opuściły Polski. Funkcjonariusze znaleźli je w województwie mazowieckim wraz z rozładowanym towarem. Zbiórka na Fundację Cancer Fighters bez podatku, potwierdza to Ministerstwo Finansów. Z kolei środki wpłacone na fundację mogą zostać odliczone od podatku dochodowego. Przypomnijmy, podczas streamu prowadzonego przez Łatwo Ganga zebrano ponad 280 milionów złotych na fundację.

0: tu się już nic nie zmieni. La la la la la la la la la. Śpiewaj Shrek. La la la la la. 21 minut do godziny 9. Tu na na utwór. No dosyć dawno zrobiony, to też taki powrót do przeszłości. No i my to kultywujemy w Radiu SK2, bo mamy przecież nasz kącik odkurzający.
1: Odkurzamy stare newsy, które wydarzyły się tego dnia, ale niekoniecznie tego roku, czyli cofamy się dzisiaj. Akurat to będzie o 4 lata.
0: 4 lata, zawsze to coś. To niedaleko, ale
1: jednak przeszłość.
0: Ale jednak.
1: Być może już o tym zapomnieliście, to wam przypomnimy.
0: W 2022 taki na przykład nagłówek był. Piorun trafił w sedes. W łazience rozpętało się piekło.
1: Do osobliwego zdarzenia doszło w miasteczku 160 km na wschód od stolicy stanu Oklahoma. Jak donosiła 6 maja właśnie 2022 roku lokalna telewizja Oklahoma's Own News. W czasie burzy piorun wpadł do mieszkania przez otwór wentylacyjny i uderzył wprost w znajdujący się u jego wylotu muszlę klozetową, rozbijając ją na kawałki.
0: Drobny mak!
1: Totalnie.
0: Jarząbek, powiedz mi, co ty robiłeś 6 maja 2022 roku w Oklahomie?
1: A dlaczego ja akurat?
0: Przecież to ty zawsze szukasz łazienki piorunem.
1: A tu się nic nie zgadza, mój drogi.

0: nas na dobre.
1: Zapomnieć, tego się nie da zapomnieć.
2: Nie, to zostanie z wami na całe życie.
1: Dokładnie.
2: Nie wyzbędziecie się tego.
1: Nie. Jak już z nami będziecie, jak już z nami pogrillujecie, z nami pobiesiadujecie.
2: Ktoś wam będzie ostatnią szklankę wody podawał, a wy będziecie wspominali, ale to była Ognicho, to było...
1: Ale to był koncert grupy Kuba i Kuba.
2: Ale to była Majóweczka z Radiem SK2. Nigdy w życiu nie przeżyłem czegoś takiego.
1: Tak, tak będziecie mówić. Przynajmniej już raz, dwa, trzy, cztery osoby. Dzisiaj będzie 5-6.
2: Jutro będzie 7-8.
1: 7-9-10
2: w piątek.
1: No, proszę, i taką pakę
2: zabieramy do Mikołajek na Mazury i tam będzie po prostu zabawa. Piszecie do nas, zgłaszacie się na sk2.pl, podajecie różne motywy, które wami kierują.
3: Ja dlatego, że chciałabym gdzieś z mężem pojechać.
4: No dobrze, a kto się w tym momencie będzie opiekował dziećmi, jeżeli już ten wyjazd dojdzie do skutku? Tak z troski pytam.
3: Ciocia. Mamy wspaniałą ciocię, także
4: cudownie.
3: I sprzedamy dzieci.
1: Angela chciałaby dzieci sprzedać cioci i z mężem na majówkę jechać i tak się najprawdopodobniej wydarzy.
2: Pytanie, czy ciocia będzie miała na tyle kasy, żeby te skarby kupić?
1: Na pewno wy macie kasę na dojazd, jak już zgarniecie. Słuchajcie, dzisiaj kolejna osoba z osobą towarzyszącą dzisiaj zgarnie taki dwudniowy pobyt.
2: Ale to trzeba wejść na sk2.pl, wypełnić formularz i czekać cierpliwie. Być może to do ciebie, lub ciebie, lub ciebie, lub ciebie zadzwonimy.
1: Lub jeszcze tamtego.
2: Tamtego też?
1: I tego.
2: I to tamtego też.
1: I ten tego.
2: Ale musi się zgłosić.
5: SK2.

0: Nie dałem się przez cały program złamać. Nie dałem się, on jadł pączki, on jadł kanapki, on pił jakiś kefir, ja nie wiem co tu jakiś bufet z tego studia się zrobił.
1: No tutaj tłuszcz się z ciebie wylewał, bo
0: ja nic.
1: Takie maślane oczy po prostu.
0: Czarna kawa bez cukru, czarna kawa bez cukru i jeszcze raz czarna kawa bez cukru.
1: I rozumiem, że teraz na rowerku, tak, do domku.
0: I na rowerku do domku.
1: No dobrze, niech ci będzie.
0: Pamiętasz mój mały palec u prawej albo lewej dłoni? Taki będę do wakacji.
1: Taki będziesz.
0: Taki będę do wakacji.
1: Ale ty wiesz, że to jakaś dietka jest też potrzebna taka.
0: No i jest. I to mnie to nie interesuje, że dzisiaj jest dzień bez diety.
1: Tak?
0: Ja i tak będę dalej swoją dietę utrzymywał. Co więcej, nawet zastanawiam się nad zakupem diet.
1: Tak?
0: Tak.
1: Chcesz taką dietkę sobie kupić?
0: Tak.
1: To weź od razu dwie, bo jedną się nie najesz.
2: Wajda i Jarząbek. Radio SK2. SK2.
0: Na twoją odpowiedzialność.

0: Wybierz auto, z którego nie chce się wysiadać. Skorzystaj z wyjątkowej oferty i odkryj SUV-y Volkswagena dostępne już od 77 400 zł. Szczegóły u partnera.
1: Volkswagen. Po czym najłatwiej poznać prawdziwego fachowca?
2: To jasne, po profesjonalnym sprzęcie. Zawodowcy wiedzą, co dobre.
1: I dobrze wiedzą, gdzie to kupić.
3: Dlatego najczęściej spotkasz ich w Brikomanie, gdzie zawsze znajdują profesjonalne produkty w hurtowych ilościach i cenach zmienionych na dobre. Jak ergonomiczna szlifierka kątowa Makita o mocy 720 W w cenie tylko 227 zł. Ty też zajrzyj do Brikomana i poznaj wszystkie ceny zmienione na dobre. Brikoman. Zmieniamy ceny na dobre.
4: W środę w Kauflandzie nowa oferta jednodniowa. Bierz za połowę z Kaufland Card Extra. W środę winogrona czerwone 9,99 za kilogram z Kaufland Card Extra. Tak, winogrona czerwone 9,99 za kilogram z Kaufland Card Extra. I to jest codziennie nowa oferta jednodniowa. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
5: Lisk w policach. Zmieniliśmy się dla Ciebie. Z tej okazji dodatkowy rabat. 25% na wszystko przy zakupie minimum 2 dowolnych produktów. Zapraszamy do sklepu Lisk. Police, ulica Morelowa 2. Promocja trwa do wtorku 12 maja.
6: To będzie ostatnia reklama.
7: Ptaszki ćwierkają, czyli ja, że w Auchan są odlotowe okazje.
8: Tak, bo teraz płyn do płukania lub perełki Lenor, wybrane rodzaje, tylko 12,98. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 19,98. A sześciopak mleka łaciatego UHT 3,2% tylko 16,45. Cena sprzed pierwszego zastosowania obniżki 26,99. Promocja do 6 maja. Szczegóły na auchan.pl. Auchan. Co zaplanuję, to kupuję. I po reklamie.
9: Aktualnie kierowcy muszą uważać w rejonie węzła Goleniów Południe na S3 w kierunku Szczecina. Tam dachowały dwa samochody osobowe. Utrudnienia mogą potrwać jeszcze kilkadziesiąt minut. W Szczecinie uważamy na Firlika w kierunku Łady. W tej części Szczecina doszło do kolizji tramwaju z samochodem osobowym. Nie wiadomo, ile potrwają utrudnienia. Na termometrach 13 stopni Celsjusza. Do końca dużo chmur i spodziewamy się nadal opadów deszczu.
10: Jest 9:00, Paulina Horbatowska, to są newsy Eski 2. Prokuratura i komisja badania wypadków lotniczych będą ustalały przyczyny katastrofy dromadera, który pomagał w działaniach gaśniczych lasów w powiecie biłgorajskim. Pilot maszyny zmarł na miejscu, mówi szef MSWiA Marcin Kierwiński.
11: Czekamy na komisję badania wypadków lotniczych, czekamy na prokuratorów. Oni mieli być od 6 godzin rannych. To oni będą teraz prowadzić dochodzenie, jeżeli chodzi o to, co było przyczyną tego strasznego wypadku.
10: Pożar zaczął się na terenie lasów prywatnych, gdzie nie ma dróg. Stąd akcja jest taka utrudniona, opowiada Mariusz Kiciński z Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Lublinie.
12: Pożar jak się rozprzestrzenił, poszedł na państwowe, więc już linia była bardzo duża i stąd trudność w opanowaniu, bo gdyby sam pożar wybuchł na lasach państwowych, mamy dojazdy, linie oddziałowe, na pewno byłoby to dużo szybciej.
10: Jak tłumaczą leśnicy, pali się m.in. odwodniony torf, a ten potrafi się tlić nawet przez kilka dni. Nagłe zatrzymanie krążenia, to jak wstępnie ustalono, było przyczyną śmierci 40-latka. Doszło do niej po interwencji policji na poznańskich Jeżycach. Kluczowe będą jednak wyniki sekcji zwłok, a ta zaplanowana jest na jutro. Sprawę badają prokuratura i Policyjne Biuro Spraw Wewnętrznych. Maturzyści właśnie zaczynają pisanie trzeciego obowiązkowego egzaminu. Dziś mierzą się z językiem obcym. Zdecydowana większość wybrała angielski i jak mówili nam przed wejściem na salę, są spokojni o dobry wynik.
13: No angielski mam w szkole od dziecka, więc myślę, że też luźno raczej, bez stresu.
14: Żeby rozszerzenia z angielskiego, to myślę, że na spokojnie.
15: W porządku będzie. Nie będzie źle na pewno.
10: Mówili maturzyści z Radomia, a pisemne egzaminy potrwają do 21 maja.
16: SK2 News, Szczecin.
9: Mateusz Tomaszewicz. Dziś maturzyści zmierzą się z egzaminem z języka obcego. Zdawać mogą m.in. z angielskiego, francuskiego, hiszpańskiego, niemieckiego, rosyjskiego, włoskiego czy ukraińskiego. Jednak zdecydowana większość maturzystów wybiera język angielski.
15: To w ogóle najłatwiejsza matura z tych wszystkich, mi się wydaje, i podstawowa, i rozszerzona.
17: Prościzna.
15: Raczej polecę na spontanie, ale jak robiłam arkusze próbne, to zawsze mi tam wychodziło ponad 90%. To powinno być dobrze.
17: Angielski to 100%.
9: To ja mogę tylko powiedzieć wszystkim maturzystom good luck.
18: Kto by pomyślał, że tak dobrze nietypowe święto zgra się z grafikiem maturalnym, bo dzisiaj mamy Światowy Dzień Tuby, a na angielskim też będą tuby ćwiczyli. Tuby or not tuby. Tak to jakoś było. Trzymamy kciuki za maturzystów i gramy wam najlepsze polskie hity. Kasia Grodzka, dzień dobry.
19: No to gramy.

kołysanie. No to dobrze, bo to kołysanka od zespołu Sumptuastic. Takie polskie hity gramy wam w Radiu SK2. Ja mam nadzieję, że maturzyści dzisiaj się elegancko wyspali i podeszli do egzaminu z języka angielskiego luzem, bo wczoraj w przypadku matematyki no, luzu nie było, a nawet jest afera. CKE unieważniło kilkanaście matur, a to dlatego, że ludzie wnosili telefony na salę. No cóż, może pomylili maturę z milionerami i liczyli na telefon do przyjaciela. SK

0: Adrenalina. Adrenalina, to ja poproszę w zestawie z kawą. Michał Szczygieł w Radiu SK2. Lekką adrenalinkę można czuć, oddając głosy w gorącej polskiej dwudziestce na swoich ulubionych artystów. Szczególnie jeśli głosujemy na kawałek z propozycji. Na przykład na nowość od Maty, czyli Echo, a później w piątek po 18 okaże się, że dzięki nam właśnie ten kawałek wskoczył do dwudziestki. Takie rzeczy też się dzieją i jak najbardziej głosowanie trwa na sk2.pl.
1: SK2. Autopromocja. Prawda po wywiadówce.
2: Mamo, ale to przecież on zaczął.
3: Prawda według faceta na pierwszej randce.
4: Wcale nie chodzi mi tylko o jedno.
5: A u nas jest ktoś, kto powie ci całą prawdę.
1: Jarząbek prawdę ci powie w Radiu SK2.
6: Kto jest lepszym kierowcą? Kobieta czy mężczyzna? Kobiety wypadają korzystniej w kwestii bezpieczeństwa na drodze.
1: Jarząbek prawdę ci powie.
3: Słuchaj codziennie po 16 i dowiedz się jeszcze więcej.
7: Autopromocja.
1: Reklama.
8: Lisk w policach. Zmieniliśmy się dla ciebie. Z tej okazji

0: 14 maja. To będzie ostatnia reklama.
1: Ma niezwykły talent, temperament wojowniczki i charakter, którego nie da się złamać. Poznaj historię Julii Szeremety, dziewczyny, która w wieku 21 lat zdobyła srebrny medal olimpijski w boksie. Chcesz wiedzieć, kim naprawdę jest zawodniczka podbijająca świat pięściarstwa i ile zakrętów miała jej droga na sportowy olimp? Przeczytaj biografię Julia Szeremeta, Polskie Złoto, autorstwa Andrzeja Kostyry i odkryj sekrety królowej ringu.
2: I po reklamie.

0: tytuł tej piosenki bardzo pasuje mi do tego, jak człowiek może się poczuć, słuchając jej. Oczywiście bardziej chodzi mi tutaj o aksamit niż kamień. Naprawdę, Marek Kościkiewicz dobrze ten kawałek sobie wymyślił. Zespół Demono, kamień i aksamit, gramy wam w Radiu SK2. Zbliża się godzina 10:00, za chwilę newsy na naszej antenie.
1: Reklama.
2: Już są Dni My Media Markt. Nawet do 15% mniej przy zakupie minimum dwóch produktów z wielu kategorii. Tylko w My Media Markt. Szczegóły w regulaminie. Media Markt.
3: To będzie ostatnia reklama.
4: A gdyby tak, cieszyć się idealną temperaturą w domu bez troski o wysokie rachunki. Nie przekraczać zaplanowanego budżetu na budowę lub remont. I zabijać nudę, a nie kwiatki w ogrodzie. Z Muratorem to proste. Praktyczne porady i sprawdzone inspiracje bez kosztownych pomyłek. Tej wiosny zapraszaj szwagra na grilla, a do budowy i remontu weź Muratora. Wejdź na murator.pl i zostań mistrzem oszczędności, wybierając prenumeratę z dwoma numerami gratis. Murator. Buduj mądrze, czytaj wygodnie.
1: I po reklamie.
5: Korkować nadal się może na S3 przy węźle Goleniu w południe w kierunku Szczecina, gdzie przypominamy, kilkadziesiąt minut temu dachowały dwa samochody osobowe. Utrudnienia mogą potrwać jeszcze kolejnych kilkadziesiąt minut. Warto uważać. W Szczecinie zwalniamy w rejonie Bramy Portowej. Na termometrach mamy 9 stopni Celsjusza, temperatura odczuwalna nieco niższa. Parasolki będą z nami do końca dnia, bo do końca dnia spodziewamy się opadów deszczu, ciśnienie stabilne.
6: Minęła 10:00, Paulina Chorbatowska, to są newsy Eski 2. Akcja gaśnicza na Lubelszczyźnie może potrwać nawet dobę. Wracamy do pożaru lasu w powiecie biłgorajskim. Na miejscu pracują kolejne zastępy straży wspierane przez policyjne Black Hawki. Starosta biłgorajski Andrzej Szarlip przekazał, że spłonęło ponad 100 hektarów lasu, a linia ognia ma około 800 metrów. Strażacy uspokajają, ogień nie zagraża zabudowaniom, jest oddalony o kilka kilometrów. Z mieszkańcami na miejscu rozmawiał nasz reporter Artur Mazurek.
7: Jak pani zareagowała na wieść o tym pożarze?
8: Oj, strasznie. Strach.
7: Kojarzy pani ten rejon?
8: Kojarzę. Wiele osób tutaj chodzi po lasach, odwiedza dużo turystów, także strach ogólnie. Coś niesamowitego.
9: No, niewesoło było, patrząc na takie zalesienie blisko budynków, jak się mieszka, to każdy czuł niepokój i niebezpieczeństwo.
10: No, szok dla mnie.
7: Czy to jakoś pana dotknęło?
11: Nie, no tak, akurat nie wiedziałem o tym, tylko wracałem.
7: To dopiero się pan dowiedział o tym?
11: Tak.
10: Okropnie, bo myśmy niedawno po sąsiedzku mieli pożar.
6: W akcji uczestniczy obecnie kilkadziesiąt zastępów Straży Pożarnej i śmigłowce. Polska umowa SAFE zaakceptowana. Władysław Kosiniak-Kamysz poinformował, że porozumienie zostało zatwierdzone. Otwiera to drogę do podpisania umowy w piątek w Warszawie. Polska jest pierwszym krajem, który osiągnął porozumienie z Brukselą w sprawie programu SAFE, o czym więcej nasz reporter Michał Rawa.
12: W piątek umowę mają podpisać ze strony Brukseli unijni komisarze Piotr Serafin i Andrius Kubilius, a ze strony polskiego rządu szefowie resortów obrony narodowej i finansów. Wicepremier Kosiniak-Kamysz podkreślił, że zaakceptowanie polskiej umowy jako pierwszej potwierdza pozycję Polski jako lidera bezpieczeństwa na wschodniej flance NATO.
13: To jest też sygnał, że najbliższe tygodnie dla wszystkich firm zbrojeniowych, szczególnie dla polskiej grupy zbrojeniowej, ale wszystkich kooperantów, to czas wytężonej pracy.
12: Polska z programu SAFE ma otrzymać ponad 43 miliardy euro. Pierwsze pieniądze, 15% zaliczka, trafią do polskiej armii w najbliższych tygodniach. Środki w 89%, według zapewnień rządu, będą wydane w Polsce.
6: A z pożyczki SAFE Polska sfinansuje kluczowe programy obronne. Rekord Polski w zwrocie butelek. 5037. Tyle jednorazowo oddał mieszkaniec Krakowa. Jak sam przyznał, zbierał je przez 2 miesiące, głównie w pracy. Wrzucanie ich do automatu zajęło mu 4 godziny. Łączna wartość to niespełna 2,5 tysiąca złotych, a rekordzista zapowiada, że pieniądze przekaże na cele charytatywne.
1: SK2 News, Szczecin.
5: Mateusz Tomaszewicz. Na najbliższej sesji Rady Miasta rajcy zdecydują o zwiększeniu deficytu w budżecie. Planowany deficyt ma wynieść 451 milionów złotych. To wzrost o ponad 211 milionów względem przyjętego w grudniu budżetu. Z kolei wydatki mają przekroczyć 5 miliardów 180 milionów złotych. Jak co roku, Juwenalia w Szczecinie rozpocznie bieg nocny. Start spod magistratu o północy z 20 na 21 maja. Meta przy rektoracie ZUT-u. To wtedy zostaną też oficjalnie przekazane studentom klucze do miasta.
0: tu Radio SK2, wasz dom polskiej muzyki w eterze. 3 minuty po godzinie 10. Może już poczuliście akcenty lata, bo jest ciepło i słonecznie, ale jak wam za mało, to w tej godzinie, do tej właśnie pory roku piechotą zabierze nas zespół Baim, a na początek tej godziny muzycznie Paweł Domagała, Kasia Grodzka, dzień dobry.
2: Bez reklam. Jeden po drugim.
1: Teraz gramy.

0: Masa energii od Golec, orkiestry i Gromiego. Górą Ty, gramy Wam w Radiu SK2. Górą też maj, który póki co bardzo ładnie nam się prezentuje. O maju w muzyce opowiada nam w tym tygodniu też i Michał Hanczak w 5 hitach na piątkę.
1: 5 hitów na piątkę w Radiu SK2.
2: Jestem, melduje się ponownie Michał Hanczak z tej strony. W tym tygodniu gram Wam piosenki o maju. Kalendarz mnie zainspirował do takiego wyboru oczywiście. A który polski hit zaczyna się od słów "To był maj, pachniała Saska Kępa"? Wiecie na pewno doskonale, to jest bardzo prosta zagadka dla każdego, kto choć trochę interesuje się polską muzyką. Wiadomo, że za chwilę na antenie Radia SK2 Małgośka, czyli wielki hit Maryli Rodowicz. Ta piosenka ma ponad 50 lat, powstała w 73 roku, a słowa napisała Agnieszka Osiecka. Początkowo ta piosenka miała mieć inną melodię, ale kompozytor uznał, że tekst do niej nie pasuje. I tak oto na jakiś czas Małgośka trafiła do szuflady. Kiedy z niej wyszła? Ano wtedy, gdy Osiecka spotkała się z Marylą Rodowicz i Katarzyną Gertner w kawiarni słynnego Grand Hotelu w Sopocie. No i Katarzyna Gertner, która inspirowała się wtedy warszawskimi kataryniarzami, skomponowała nową melodię do Małgośki i w ten oto sposób narodził się jeden z największych polskich hitów wszechczasów. Zresztą nie tylko w Polsce ten hit był kochany, bo Maryla Rodowicz nagrała też niemiecką wersję, była wydana w NRD, zaśpiewała też duet z czeską gwiazdą Heleną Wondraćkową, no i też kolejne pokolenia artystów Małgośką się inspirowały i po nią sięgały. Był na przykład remix od Wet Fingers, czyli taka wersja skrojona pod kluby i dyskoteki. To było ponad 15 lat temu. Były kolejne wykonania, nie zliczymy ich tak naprawdę nawet na palcach dwóch rąk, bo było ich mnóstwo. A nie tak dawno dostaliśmy nową wersję. Maryla Rodowicz oddała swoje wielkie hity młodym artystom, którzy zrobili je po swojemu i z Marylą na nowo nagrali. Na przykład Małgośkę po liftingu zaserwowała nam Małgośka Uściłowska, czyli Lanberry po prostu. Ale ja Wam puszczę teraz oryginalną wersję z 73 roku, tak żeby wszyscy mogli zaśpiewać, że to był maj, pachniała Saska Kępa. Mam nadzieję, że tam, gdzie teraz słuchacie radia, też ładnie wiosennie pachnie.
1: 5 hitów na piątkę w Radiu SK2.

0: jeszcze nas.
1: Szum od Kaśki Sochackiej. Gramy wam w Radiu SK2. Chociaż przy recyklomatach to raczej słychać taki trzask plastiku bardziej i sporo. Natrzaskał się pewien mieszkaniec Krakowa, który za puszki i butelki odebrał rekordowe 2341 zł właśnie z recyklomatu. Co prawda pan w ogóle zapowiedział, że ta cała kwota pójdzie na cele charytatywne, ale jednak w dobie szalejącej inflacji i takich dziwnych kryptowalut pan z Krakowa udowodnił, że portfel inwestycyjny najlepiej budować na plastiku i szkle.
2: SK2.
3: Autopromocja. Majówka, majówka i po majówce.
4: O nie, nie tym razem.
3: Najlepsza majówka jeszcze przed tobą.
4: Mazurska majówka SK2.
3: Jezioro, grill, hotel ze spa. No i polska muzyka na żywo.
5: Hej, tu Kuba i Kuba.
6: My też tam będziemy i zagramy dla was.
7: Zgłaszajcie się na sk2.pl.
8: Sponsorem konkursu jest producent Ranigastu SOS. Wyrobu medycznego na zgagę i niestrawność.
9: Autopromocja. Reklama.
10: Szukasz auta, które łączy styl, komfort i nowoczesność? Poznaj nową Toyotę Yaris Cross. Wynajem Kinto to czysta wygoda już od 799 zł miesięcznie. Bez stresu i zbędnych formalności. Wsiadasz i cieszysz się drogą. Dodatkowy bonus. Zamów auto do końca maja i odbierz je z pełnym bakiem na start. Toyota Yaris Cross w Kinto. Komfort, który się opłaca. Po szczegóły zapraszamy do salonów Toyota Kozłowski w Szczecinie i Nowogardzie.
11: Ekstra wiadomości dla uczestników Kaufland Kart Ekstra. Czekają na was ekstra rabaty, kupony, punkty korzyści. Zeskanuj Kaufland Kart Ekstra przy każdych zakupach.
12: Od poniedziałku do środy mleko UHT 2% litr, złoty 59 przy zakupie dwóch z Kaufland Kart Ekstra, 12 na osobę. A kawa rozpuszczalna Nescafe Classic 200 gramów, 21,99 z Kaufland Kart Ekstra, 6 na osobę. Kaufland.
13: Nadchodzi Kortowiada 2026, powered by Alior Bank. Festiwal, który otwiera muzyczne lato na Warmii i Mazurach. Trzy sceny, ponad 30 artystów i kilkanaście wydarzeń towarzyszących. W line-upie m.in. Guzior, Jan Rapowanie, Kacperczyk, Kizo, Maryla Rodowicz, Michał Szczygieł, Problem, Tymek, Wilki i Żabson. Karnety i bilety jednodniowe kupisz na stronie bilety.kortowiada.pl. Widzimy się od 28 do 30 maja w Olsztynie.
14: Szukasz stabilnych i wygodnych krzeseł na balkon lub do ogrodu? W Jula znajdziesz krzesła ze stali lakierowanej proszkowo tylko teraz za jedyne 59 zł, czyli o 70 zł taniej. Zapraszamy do sklepów i na jula.pl.
15: To będzie ostatnia reklama.
16: Czy wiesz, że limit VAT wzrósł do 240 tysięcy i znowu możesz korzystać ze zwolnienia? Na szczęście mój księgowy z Infaktu powiedział mi o tym od razu. Wybierz Infakt, a my bezpiecznie przeniesiemy twoją księgowość. Infakt. Satysfakcja gwarantowana albo zwrot pieniędzy.
17: I po reklamie.

0: bardzo wiosenna piosenka w gruncie rzeczy, bo jak wiadomo, wiosna jest usłana różnymi decyzjami, które musimy podjąć każdego dnia. Czy wystarczy bluza, czy brać kurtkę, jakiś szalik, a może jednak parasol, czy zostawić, czy wziąć i tak dalej, o tych decyzjach. Vito Bambino i Zalia w Radiu SK2. Zbliża się 11 i newsy, a po 11 opowiem Wam o cudzie inżynierii, który niebawem ma się pojawić w Polsce.
1: Reklama.
2: Jesteś super i znasz swój biznes, a gdy koszty prowadzenia konta firmowego biją cię po kieszeni, wiesz co robić. Masz Nestbank i to ty zbijasz koszty. Konto firmowe za zero, karta za zero, przelewy internetowe za zero. Koszty znikają na stałe, a ty oszczędzasz nawet 1000 zł rocznie na opłatach. Wejdź na nestbank.pl i przenieś konto firmowe już dziś. I tak niezwykła siła przedsiębiorców pokonuje zbędne koszty w firmie. Nestbank. Siła przedsiębiorców.
3: Przepraszam, sąsiadko, może mógłbym tu pani trochę pomalować płot?
4: A skąd sąsiadowi taki pomysł wpadł do głowy?
3: A, bo byliśmy z żoną w Brykomanii i wzięliśmy impregnat do drewna. Nie dość, że w świetnej cenie, to jeszcze taki wydajny, że mi sporo zostało. A kolor sąsiadka, widzę, ma ten sam.
5: Nie wiemy, jaki kolor wybrał twój sąsiad. Dlatego w Brykomanie mamy aż 11 kolorów impregnatu do drewna Sadolin z 7-letnią ochroną w cenie tylko 134 zł za 4,5 litra. Zajrzyj do Brykomana i poznaj wszystkie ceny zmienione na dobre. Brykoman. Zmieniamy ceny na dobre.
6: Lisk w policach. Zmieniliśmy się dla ciebie.

0: 12 maja.
1: Castorama.
2: Teoria
0: i praktyka.
2: W teorii przydałoby się wyremontować łazienkę, zmienić płytki, wannę, może meble, lustro.
0: No to w praktyce jest tylko jedno słuszne rozwiązanie. Castorama. Już teraz kupisz tu wymarzone płytki i produkty łazienkowe, a do tego dostaniesz zwrot na kupon.
2: Tak?
0: No, aż 300 zł za każde wydane 2000. Castorama. Razem najlepiej. Akcja trwa do 18 maja. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
3: To będzie ostatnia reklama.
4: Hej Ikea, super znów Cię odwiedzić. Ląduję sobie na sofach i przechadzam się między nowymi trendami. O, muszę mieć ten stolik. A na koniec wege klopsiki. Mniam.
5: Zainspiruj się w sklepie Ikea. Ikea, lepiej pomyślany dom.
6: I po reklamie.
7: Utrudnienia nadal mogą być w rejonie węzła Goleniów Południe na S3 w kierunku Szczecina. Tam 2 godziny temu dachowały 2 samochody osobowe. W związku z tym, jeżeli możecie, to wybierajcie trasę alternatywną. Dłużej postoicie także w centrum naszego miasta. Mowa tu o Gdańskiej i o Wyszyńskiego. Zwalniamy też na Matejki i w Alei Wyzwolenia. Do końca dnia spodziewamy się opadów deszczu, więc pamiętajcie o parasolkach, a na termometrach mamy 8 stopni Celsjusza.
8: 11. Paulina Chorwatowska, to są newsy SK2. Prokuratura rozpoczęła oględziny miejsca katastrofy samolotu gaśniczego na Lubelszczyźnie. To w ramach śledztwa, które właśnie ruszyło. Przypomnijmy, dromader rozbił się podczas akcji gaśniczej w Puszczy Solskiej. Zginął pilot. Na miejscu dalej trwa akcja strażaków. Pożar w szczytowym momencie obejmował 250 hektarów lasu. Widok był przerażający, relacjonuje nam jeden z mieszkańców, pan Wiesław.
9: Ten dym to taki był, ognia nie było widać, nie, bo to drzewa. Takie był bardzo przerażający, bo trzaskało to, wiatr tak zerwał się, to wszystko tak miotało, kawałki kory, wszystko tak leciało, uciekałem stamtąd, żeby nie przeszkadzać.
8: A jak sytuacja wygląda teraz? O to pytamy naszego reportera Mazurka, który jest na miejscu.
10: Jestem obecnie w Józefowie, przed chwilą byłem też w miejscowości Aleksandrów, gdzie to zadymienie jest nieco bardziej odczuwalne. Służby przypominają, żeby w miarę możliwości ograniczyć dzisiaj spacerowanie, w szczególności w tych miejscowościach w pobliżu pożaru, ale wiatr też roznosi to zadymienie po okolicy, więc nawet w nieco oddalonych miejscowościach, takich jak Aleksandrów, to zadymienie jest odczuwalne.
8: Dziękujemy, to był Artur Mazurek, a przypomnijmy, w akcji gaśniczej udział bierze też policyjny śmigłowiec Black Hawk. Pożar nie jest zagrożeniem dla domostw. Sądowy finał tragedii, która wstrząsnęła Polską. Dziś zapadnie wyrok w sprawie śmierci 8-letniego Kamilka z Częstochowy. Przed miejscowym sądem okręgowym jest nasz reporter Rafał Rożycki.
11: Po wielomiesięcznym procesie toczącym się z wyłączoną jawnością, sędziowie ogłoszą kary dla oprawców chłopca. Głównym oskarżonym jest ojczym dziecka Dawid B., któremu prokuratura zarzuca zabójstwo ze szczególnym okrucieństwem. Według aktu oskarżenia mężczyzna miał między innymi polewać dziecko wrzątkiem i kłaść na rozgrzanym piecu. Na ławie oskarżonych zasiada także matka Kamilka Magdalena B., która miała nie reagować na przemoc. Obojgu grozi kara dożywotniego pozbawienia wolności.
8: A rozprawa rozpocznie się już za pół godziny. Łatwo, szybko i sprawnie. Tak tegoroczną maturę z angielskiego oceniają uczniowie z trzeciego LO w Zielonej Górze.
12: Pierwszy wychodzę, nie to, że biję rekordy, ale tak po prostu, jak jest słuchanie, to sobie staram inne zdania też robić, nie?
13: W mailu trzeba było napisać jakieś miejsce, gdzie się było jako dziecko i się teraz do niego wróciło. I czemu się do niego wróciło?
8: Tegoroczne matury potrwają do 30 maja, a wyniki 8 lipca.
14: SK2 News, Szczecin.
7: Mateusz Tomaszewicz, Grażyna Szotkowska została pełnomocnikiem prezydenta Szczecina do spraw inwestycyjnej polityki mieszkaniowej i społecznej. Szotkowska przez lata była prezesem STBS-u. Teraz wraca z emerytury, by doradzać na przykład w kwestii budowy nowych mieszkań przeznaczonych na wynajem. W Szczecinie rozpoczynają się finały Mistrzostw Polski U17. Koszykarskie emocje odbędą się w hali przy ulicy Twardowskiego. W pierwszym meczu Pogoń Basket zagra dziś z drużyną Pyra AZS Szkoła Gortat Poznań. Start punktualnie o godzinie 18.
15: W tym mailu o miejscach z dzieciństwa, co to był do napisania na maturze z angielskiego, wystarczyłoby zacytować i też przetłumaczyć. Lubię wracać tam, gdzie byłem od pana Wodeckiego. Na pewno ktoś z komisji by docenił, bo my każdego dnia doceniamy polską muzykę w Radiu SK2. Zespół Mysłowic na początek tej godziny. Kasia Grodzka, dzień dobry, 3 minuty po 11.

0: Bardzo chętnie gramy Wam takie klasyki. Meluzyna od Małgorzaty Ostrowskiej w tej dziesiątce najlepszych polskich hitów Radia SK2. A co nas czeka już niedługo, już niebawem? No niezłe bajery, słuchajcie. Autonomiczne taksówki jeszcze w tym roku mają pojawić się na polskich ulicach. No byłby to naprawdę duży skok technologiczny. No właśnie, może by zastąpiły takie zwykłe taksówki. Choć to byłoby jeszcze większe wyzwanie dla inżynierów zaprogramować taką autonomiczną taksówkę, tak żeby co 500 metrów ciężko wzdychała i mruczała z niezadowoleniem, że to a Corsa znowu mu się wypchała.
1: SK2.
2: A wieczorami zmarnowany błądzę. Chciałbym coś poczuć, ale nie wiem co sam. Szukam i ciągle.

0: mroczne, skąpane w przestępczości Gotham od Metznera w Radiu SK2. Na szczęście nie do Gotham, a nad piękne Jezioro Mikołajskie wysyłamy Was w ramach tegorocznej mazurskiej majówki z Radiem SK2. Póki co skład bardzo mocno kobiecy. Przedwczoraj zaproszenie odebrała Basia, wczoraj Angelika. Może dzisiaj jakiś pan będzie chciał dołączyć wraz z osobą towarzyszącą. My stawiamy luksusowy hotel nad brzegiem jeziora, pełne wyżywienie, dojazd. No, będzie też grill i ognisko i w ogóle też występ duetu Kuba i Kuba. Na pewno kojarzycie ich z naszej anteny. Zgłoszenia niezmiennie zbieramy na sk2.pl. Chodzi oczywiście o mazurską majówkę z Radiem SK2.
1: SK2. Reklama.
2: Lisk w policach. Zmieniliśmy się dla Ciebie. Z tej okazji dodatkowy rabat. 25% na wszystko przy zakupie minimum 2 dowolnych produktów. Zapraszamy do sklepu Lisk. Police, ulica Morelowa 2. Promocja trwa do wtorku 12 maja.
3: Gang Świeżaków zaprasza do Biedronki po szeroki wybór świeżych owoców i warzyw z codziennych dostaw, bo w Biedronce każdy dzień jest pełen świeżości w niskich cenach. Na przykład od poniedziałku do środy pomidory na gałązce na wagę 7,99 za kilogram, a do tego tylko z aplikacją Biedronka winogrona różowe na wagę 11,99 za kilogram. Limit łączny w okresie promocji 1 kilogram na konto Moja Biedronka. Od zawsze na zawsze. Biedronka.
4: Codziennie niskie ceny.
5: A gdyby tak, cieszyć się idealną temperaturą w domu bez troski o wysokie rachunki. Nie przekraczać zaplanowanego budżetu na budowę lub remont. I zabijać nudę, a nie kwiatki w ogrodzie. Z Muratorem to proste. Praktyczne porady i sprawdzone inspiracje bez kosztownych pomyłek. Tej wiosny zapraszaj szwagra na grilla, a do budowy i remontu weź Muratora. Wejdź na murator.pl i zostań mistrzem oszczędności, wybierając prenumeratę z 2 numerami gratis. Murator. Buduj mądrze, czytaj wygodnie.
6: To będzie ostatnia reklama.
7: Castorama!
8: Teoria
7: i praktyka.
8: W teorii przydałoby się wyremontować łazienkę, zmienić płytki, wannę, może meble, lustro.
7: No to w praktyce jest tylko jedno słuszne rozwiązanie. Castorama! Już teraz kupisz tu wymarzone płytki i produkty łazienkowe, a do tego dostaniesz zwrot na kupon aż 300 zł za

0: Jak słuchałam tej piosenki od Pauli, przypomniała mi się moja matura, bo zdawałam ją w tym samym roku, w którym premierę miało od dziś, które gramy Wam w Radiu SK2, oczywiście rok 2008. Ja mam nadzieję, że i Wy zdążyliście powspominać. Tu Radio SK2, gramy Wam najlepsze polskie hity punktualnie w samo południe newsy.
1: Reklama.
2: My, pracownicy Agaty, powiemy Wam teraz, jak powstała nazwa Zobacz jak tanio.
3: Otóż kiedy nasi klienci zauważali tanie narożniki, sofy, regały, to zaskoczeni mówili: zobacz jak tanio, Maciek.
4: A Maćka w haśle nie ma, bo nie każdy klient to Maciek.
5: Teraz w Agacie promocja na wszystkie produkty. Aż 30 rat 0% ze spłatą po wakacjach. Albo 100 zł na następne zakupy za każde wydane 1000 zł. Zyskaj do 2000 zł. Tylko do 16 maja. Szczegóły na agatameble.pl.
6: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
7: Lśniące włosy z efektem tafli? Poznaj sekret azjatyckiej pielęgnacji w Hebe. Koreańskie i japońskie kosmetyki do włosów teraz do -30% przy zakupie za minimum 79 zł. Sprawdź w sklepach i na hebe.pl.
8: Czy wiesz, że limit VAT wzrósł do 240 tysięcy i znowu możesz korzystać ze zwolnienia? Na szczęście mój księgowy z Infaktu powiedział mi o tym od razu. Wybierz Infakt, a my bezpiecznie przeniesiemy Twoją księgowość. Infakt. Satysfakcja gwarantowana albo zwrot pieniędzy.
9: Ptaszki ćwierkają, czyli ja, że w Auchan są odlotowe okazje.
10: Tak, bo teraz płyn do płukania lub perełki Lenor, wybrane rodzaje, tylko 12,98. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 19,98. A sześciopak mleka łaciatego UHT 3,2% tylko 16,45. Cena sprzed pierwszego zastosowania obniżki 26,99. Promocja do 6 maja. Szczegóły na Auchan.pl. Auchan. Co zaplanuję, to kupuję.
11: To będzie ostatnia reklama.
12: Ma niezwykły talent, temperament wojowniczki i charakter, którego nie da się złamać. Poznaj historię Julii Szeremety, dziewczyny, która w wieku 21 lat zdobyła srebrny medal olimpijski w boksie. Chcesz wiedzieć, kim naprawdę jest zawodniczka podbijająca świat pięściarstwa i ile zakrętów miała jej droga na sportowy olimp? Przeczytaj biografię Julia Szeremeta, Polskie Złoto, autorstwa Andrzeja Kostyry i odkryj sekrety królowej ringu.
13: I po reklamie.
14: Na promienie słoneczne w Szczecinie dziś nie ma co liczyć. Do końca dnia dużo chmur, z których jeszcze spodziewamy się opadów deszczu, więc warto pamiętać o parasolkach przy wyjściu, na przykład z pracy. A jeżeli i tak musicie wyjść na spacer, to ciepło się ubierzcie, bo termometry pokazują aktualnie 9 stopni Celsjusza. Ciśnienie na stabilnym poziomie. Kierowcy, wy uważajcie teraz na Wyszyńskiego. Zwalniamy też na Struga. Ciasno robi się na Mieszka Pierwszego.
15: Jest 12. News SK2, Jakub Konieczkowicz. Szokujące ustalenia śledczych z Wielkopolski. 15-latek miał zabić 13-latkę z okolic Nowego Tomyśla i upozorować jej samobójstwo. Ciało dziewczynki znaleziono w lesie w marcu ubiegłego roku.
16: Funkcjonariusze z Wydziału Dochodzeniowo-Śledczego Komendy Wojewódzkiej Policji w Poznaniu zdobyli materiały dowodowe, które świadczyły o tym, że za sprawą tego zabójstwa i upozorowanego samobójstwa stoi 15-latek.
15: Przyznaje Andrzej Borowiak z Wielkopolskiej Policji. Podejrzanym zajął się sąd rodzinny. Trafił do schroniska dla nieletnich. Służby ze względu na wiek ofiary i zatrzymanego oraz charakter sprawy nie podają szczegółów. Przypomnijmy, w ubiegłym roku zaginięcie 13-latki zgłosiła rodzina. Następnego dnia w lesie odnaleziono jej ciało. Początkowe ustalenia wskazywały, że targnęła się na swoje życie. Już za moment premier Donald Tusk weźmie udział w sztabie kryzysowym z szefami służby w związku z pożarem lasów w powiecie biłgorajskim. Akcja gaśnicza na terenie Puszczy Solskiej trwa od wtorkowego popołudnia. Pożar w krótkim czasie objął 150 hektarów lasów. Lada moment mają ruszyć też policyjne oględziny miejsca katastrofy Dromadera. Wieczorem runą na ziemię w czasie akcji gaśniczej, mówi Andrzej Fijołek, rzecznik komendanta wojewódzkiego policji w Lublinie.
17: Niebawem rozpoczną się formalnie oględziny tego miejsca. Jest 5 sektorów wyznaczonych, 5 prokuratorów w każdym sektorze, oczywiście z policjantami.
15: Oględziny mogą potrwać kilka godzin. Policjanci apelują do mieszkańców o niewchodzenie do lasu. Na ruch czekają szczególnie spłacający kredyty. Dobiega końca posiedzenie Rady Polityki Pieniężnej. Poznamy po niej decyzję w sprawie stóp procentowych. W tym roku Rada obniżyła je raz o 25 punktów. Stopa referencyjna jest teraz na poziomie 3,75%.
13: SK2 News, Szczecin.
14: Mateusz Tomaszewicz, do Szczecina trafi kolejnych 20 elektrycznych autobusów. Przetarg ogłosiło SPA Klonowica. Chodzi o niskopodłogowe, zeroemisyjne pojazdy o długości 18 metrów. Termin na zgłoszenia mija 15 czerwca. Nowoczesne autobusy pojawią się na ulicach w ciągu 2 lat. Już dziś o godzinie 19 King Szczecin zagra na wyjeździe z Legią Warszawa.
18: Jesteśmy nadal głodni zwycięstw i będziemy chcieli pokazać się z jak najlepszej strony i wygrać ten mecz i zdobyć pierwsze miejsce.
14: Mówi Maciej Majcherek, trener Wilków Morskich. Trzymamy kciuki za zwycięstwo.
0: Oficjalnie wpadliśmy do drugiej połowy tygodnia. Już 2 minuty po godzinie 12 na zegarach, a i myślę, że za maturzystami już najcięższe egzaminy. Teraz już wszystkim będzie z górki. Prosto do weekendu. Lady Punk, Roxy, Faust, ich usłyszycie w tej godzinie. Kasia Grodzka, dzień dobry.
19: Bez reklam. Jeden po drugim.
20: Teraz gramy 10.

0: hit kalendarzowy. Środa, czwartek od zespołu wideo. Gramy wam w Radiu SK2, ale uwaga, trzeba być czujnym, bo Kamil Nosel to wkręca przez cały tydzień.
1: Nosel wkręca. Tak, słucham.
2: Dzień dobry, ja do pana Marka się dotelefonowałem.
1: Tak.
2: Kierowca, piętaszek przemycał po tej stronie. Ja mam pana na liście autokarowej na pielgrzymkę do Medjugorji. To jest pan?
1: Tak.
2: Dobra, proszę pana, ja teraz muszę z panem ustalić, bo albo to będą Czechy, albo to będzie Austria. Będziemy chcieli skorzystać z depozytu na koszt kanistrów. Pan mi powie, gdzie pan chcesz, żeby później nie było problemu.
1: No raz ja rozumiem, tylko jeśli to jest 50 osób w autokarze i paliwo jest drogie, to jakby wyszło 20 zł więcej, to pewnie to wyszło...
2: No właśnie nie, właśnie nie wyjdzie 20 zł więcej, proszę pani. No minimum po 150 zł tam i 150 z powrotem może wyjść. A jak my skorzystamy z depozytu i na korzyść, proszę pana, walizek, damy kanistry z paliwem, no to wtedy nie dopłacacie nic.
1: Dobra, ja trochę jestem też zdziwiony sytuacją, bo jeśli tych kanistrów będzie tam, nie wiem, 10,
2: no
1: to jest... To nie wiem, czy zgodne z przepisami, czy to bezpieczne jest do końca. No.
2: Proszę pana, ja mogę wziąć do 12 kanistrów, jeżeli są te 5-litrowe. I teraz, jeżeli ja będę miał i kanistry, i walizki, ja nie pomieszczę ani jednego, ani drugiego.
1: No tak, ale pan nie mówi mi, że nagle tak paliwo zwariowało, że pan musiał depozyt taki załatwiać, bo my jeździliśmy co roku, no kurczę, ludzie. No.
2: Pan mnie dalej nie rozumie, proszę pana. Po to biorę kanistry, żeby mieć zabezpieczenie i nie kupować gdzie indziej drogiego paliwa.
1: Jak to ma wyglądać? Zostawiamy w depozycie i co później z tymi walizkami?
2: I te walizki czekają w depozycie, jak wracacie, zabieracie, a ja mam, proszę pana, kanistry z paliwem.
1: No po co walizkę brać?
2: Jak to po co?
1: No jak biorę z ciuchami walizkę i zostawię ją w depozycie i nie mam walizki.
2: To proszę pana, możemy się domówić, że walizkę pan będzie miał do Słowenii. W Słowenii pan da do depozytu.
1: Dlatego nie rozumie pana, jak mam walizkę brać do Słowenii i ją zostawiać w Słowenii na 6 dni czy na 8 i później ją zabierać. To po co ją mam brać?
2: Proszę pana, to może pan u Faustyny to zostawi.
3: Zostałeś na to wkręcony, spokojnie.
1: No to udało wam się, no nie? Nosel wkręca.

0: Pamiętam, jak serce biło, gdy otwierało się paczkę chipsów i szukało tam Tazosa z Gwiezdnych Wojen właśnie, albo z Pokemonami. I o tym wspomnieniu Dawid Podsiadło śpiewa w Tazosach, tutaj Radio SK 2. No właśnie, a teraz, jak się okazuje, chipsy to wcale nie jest taka dobra opcja, bo jak mówią najnowsze badania, nawet ich mała porcja dziennie może zwiększyć ryzyko demencji w przyszłości. Wiadomo, lepiej być zdrowym, ale gorzej, jak ktoś zapomniał, czy wczoraj wsunął paczkę, czy nie.
1: SK 2. SK 2. Reklama.
2: Halo, cześć Ula. Słuchaj, wyskoczymy dzisiaj na weekend, co? No oczywiście, na tani weekend w Aldi.
3: Od czwartku kujawski olej rzepakowy, 1 litr. Teraz w promocji 2 plus 1 gratis. Produkt objęty limitem. A filety z tuńczyka w oleju słonecznikowym Golden Seafood 185 gramów. Teraz w promocji 2 puszki plus 2 gratis. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
4: Wybierz auto, z którego nie chce się wysiadać. Skorzystaj z wyjątkowej oferty i odkryj SUV-y Volkswagena dostępne już od 77 400 zł. Szczegóły u partnera.
5: Volkswagen. Po czym najłatwiej poznać prawdziwego fachowca?
6: To jasne, po profesjonalnym sprzęcie. Zawodowcy wiedzą, co dobre.
5: I dobrze wiedzą, gdzie to kupić.
7: Dlatego najczęściej spotkasz ich w Brikomanie, gdzie zawsze znajdują profesjonalne produkty w hurtowych ilościach i cenach zmienionych na dobre. Jak ergonomiczna szlifierka kątowa Makita o mocy 720 W w cenie tylko 227 zł. Ty też zajrzyj do Brikomana i poznaj wszystkie ceny zmienione na dobre. Brikoman. Zmieniamy ceny na dobre.
8: Skoczysz do Carrefoura?
9: Jasne, mają świeżą promkę. Łopatka wieprzowa bez kości 43% taniej. 8,99 za kilogram z apką, kartą seniora Carrefour lub Payback. Oferta ważna do 6 maja. Cena przed obniżką 15,99.
10: Hej Ikea, super znów Cię odwiedzić. Ląduję sobie na sofach i przechadzam się między nowymi trendami. O, muszę mieć ten stolik. A na koniec wege klopsiki. Mniam.
11: Zainspiruj się w sklepie Ikea. Ikea, lepiej pomyślany dom.
12: To będzie ostatnia reklama.
13: Zapłaciłeś kaucję za butelki lub puszki? Odbierz ją w Lidlu, bo w każdym Lidlu z łatwością zwrócisz plastikowe butelki i metalowe puszki. A co najlepsze, nieważne, czy mają logo systemu kaucyjnego, czy nie. Po prostu przynieś i wrzuć do butelkomatu. Za butelki plastikowe i puszki z logo systemu kaucyjnego odzyskasz 50 groszy. A za opakowanie bez logo oddane do butelkomatu otrzymasz 10 groszy do wykorzystania na zakupach. Sprawdź szczegóły w sklepach i na www.lidl.pl. Przynoś, zwracaj, odzyskuj.
11: Lidl, to się opłaca.
1: I po reklamie.

0: piosenka idealna do śpiewania przy ognisku, nad jeziorem, być może podczas mazurskiej majówki, na którą was wysyłamy w tym tygodniu. Może Kuba i Kuba zaśpiewają a cappella. To zespół Ira i Nadzieja, a po godzinie 13 na ten luksusowy mazurski wypad wysyłamy kolejnego słuchacza albo kolejną słuchaczkę. Warto zostać z Radiem SK2, a właśnie zgłoszenia cały czas na sk2.pl.
1: Reklama.
2: Dolar łabo, niskie ceny ma. W Leroy wałkujemy temat farb. Teraz biała farba do wnętrz Becker's Designer White w limitowanej ofercie już za 167 zł. 10 litrów z jednolitrową dolewką gratis. 167 zł za 11 litrów. Idealna na ściany i na sufity. A do tego przy zakupie farb za minimum 200 zł usługa malowania ścian 10% taniej. Leroy Merlin. Regulamin w sklepach i na leroymerlin.pl.
3: Poranny pośpiech dla mnie zawsze wyglądał tak samo. Kawa, dzieci, plan na dzień i nawracające zaparcia, bóle brzucha albo nagłe biegunki. Okazało się, że to zaburzenia czynnościowe jelit. Specjalista polecił mi Debutir Forte, bo w takich dolegliwościach jelita potrzebują odpowiedniego wsparcia odżywczego.
4: Debutir Forte to nowoczesny maślan sodu, który uwalnia się stopniowo i dociera aż do jelita grubego, tam gdzie jest najbardziej potrzebny.
3: Debutir Forte, mój codzienny rytuał i odżywcze wsparcie moich jelit.
4: Debutir Forte, żywność specjalnego przeznaczenia medycznego. Do postępowania dietetycznego w IBS, zaburzeniach czynnościowych jelit i innych chorobach jelit.
5: Tak już jest. Niskie ceny są codziennie.

0: plus 1 gratis oraz 3-warstwowy papier toaletowy Queen Comfort 10 rolek 11,99 za każde opakowanie przy zakupie 3 opakowań. Limit dzienny 3 opakowania na kartę. Od zawsze, na zawsze. Biedronka.
1: Szukasz auta, które łączy styl, komfort i nowoczesność? Poznaj nową Toyotę Yaris Cross. Wynajem Kinto to czysta wygoda już od 799 zł miesięcznie. Bez stresu i zbędnych formalności. Wsiadasz i cieszysz się drogą. Dodatkowy bonus. Zamów auto do końca maja i odbierz je z pełnym bakiem na start. Toyota Yaris Cross w Kinto. Komfort, który się opłaca. Po szczegóły zapraszamy do salonów Toyota Kozłowski w Szczecinie i Nowogardzie.
2: Castorama.
3: Teoria
2: i praktyka.
3: W teorii przydałoby się wyremontować łazienkę, zmienić płytki, wannę, może meble, lustro.
2: No to w praktyce jest tylko jedno słuszne rozwiązanie. Castorama. Już teraz kupisz tu wymarzone płytki i produkty łazienkowe, a do tego dostaniesz zwrot na kupon.
3: Tak?
2: No, aż 300 zł za każde wydane 2000. Castorama. Razem najlepiej. Akcja trwa do 18 maja. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
4: W salonach Empik trwają majowe promocje. Teraz 20% rabatu na zestawy Lego Botanicals z aplikacją Empik przy ich zakupie za minimum 99 zł. Do 40% zniżki na wybrane książki, a do tego nowość od Sławka Gortycha. Święto Karkonoszy za 37,49 z aplikacją. Cena regularna 49,99. A na empik.com do 40% rabatu na produkty do ogrodu, w tym meble ogrodowe, grille, baseny i wiele więcej. Empik.
2: Castorama.
3: Teoria
2: i praktyka.
3: W teorii przydałoby się wyremontować łazienkę, zmienić płytki, wannę, może meble, lustro.
2: No to w praktyce jest tylko jedno słuszne rozwiązanie. Castorama. Już teraz kupisz tu wymarzone płytki i produkty łazienkowe, a do tego dostaniesz zwrot na kupon. Aż 300 zł za każde wydane 2000. Akcja trwa do 18 maja. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl. Czekamy na Ciebie w Castoramie Smart Świnoujście.
5: To będzie ostatnia reklama.
6: My, pracownicy Agaty, powiemy Wam teraz, jak powstała nazwa Zobacz jak tanio.
7: Otóż kiedy nasi klienci zauważali tanie narożniki, sofy, regały, to zaskoczeni mówili: zobacz jak tanio, Maciek.
8: A Maćka w haśle nie ma, bo nie każdy klient to Maciek.
9: Teraz w Agacie promocja na wszystkie produkty. Aż 30 rat 0% ze spłatą po wakacjach. Albo 100 zł na następne zakupy za każde wydane 1000 zł. Zyskaj do 2000 zł. Tylko do 16 maja. Szczegóły na agatameble.pl.
10: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
11: I po reklamie.
12: Środowe popołudnie w Szczecinie. Zaczynamy od utrudnień między innymi na Mickiewicza w kierunku centrum. Zwalniamy też na Skargi. Uważajcie w Alei Wyzwolenia. Prawa część miasta. Tutaj noga z gazu na Gdańskiej, na Eskadrowej i na Leszczynowej. Termometry w Szczecinie pokazują 10 stopni Celsjusza. Temperatura odczuwalna jest nieco niższa. Dziś dużo chmur i do końca dnia może jeszcze w Szczecinie popadać, więc pamiętajcie o parasolkach. Ciśnienie jest na stabilnym średnim poziomie.
13: Jest 13. News SK2, Jakub Konieczkowicz. Jest wyrok dla ojczyma i matki 8-letniego Kamilka z Częstochowy. Skatowany chłopiec zmarł 3 lata temu. Na linii nasz reporter Rafał Różycki, który jest w częstochowskim sądzie okręgowym. Jakie wyroki usłyszeli oskarżeni?
14: Ojczym chłopca, Dawid B., którego prokuratura oskarżyła o zabójstwo ze szczególnym okrucieństwem, został skazany na 25 lat więzienia. Magdalena B., matka dziecka, spędzi w więzieniu 16 lat za pomocnictwo i nieudzielenie pomocy synowi. Uzasadnienie wyroku odbyło się bez udziału mediów, podobnie jak cały proces, który toczył się z wyłączeniem jawności.
13: Wyrok nie jest prawomocny. Przypomnijmy, jak ustalili śledczy, ojczym polewał chłopca wrzątkiem, uderzał i rzucił na rozżarzone piec węglowe. Kamilek zmarł po miesiącu walki o życie w szpitalu. Największym zagrożeniem jest teraz silny wiatr, meldują służby podczas sztabu kryzysowego z premierem. To odprawa w związku z pożarem lasu na Lubelszczyźnie. Obecnie w akcji jest ponad 370 strażaków i 50 żołnierzy Wojsk Obrony Terytorialnej. A z powodu nowego zarzewia pożaru na miejscu w Józefowie trzeba było przenieść sztab strażaków, donosi nasz reporter Artur Mazurek.
15: Cały czas jestem na miejscu w Józefowie, w pobliżu zalewu, z którego śmigłowce nabierają wodę. Robi się tu coraz bardziej siwo i szaro, coraz więcej dymu zawiewa tutaj do Józefowa. Z nieoficjalnych informacji dowiedziałem się, że ogień zbliżył się już nawet na kilometr od od tej miejscowości. Z nieba zaczyna też lecieć już popiół.
13: Przypomnę, od wczoraj strażacy walczą z pożarem lasu w powiecie biłgorajskim w Nadleśnictwie Józefów, który objął około 300 hektarów lasu. W trakcie akcji rozbił się samolot gaśniczy Dromader, zginął pilot tej maszyny. W czwartek na stacjach taniej. Znamy już maksymalne ceny paliw. Litr benzyny 95 ma kosztować nie więcej niż 6 zł i 46 groszy. Benzyny 98 6 zł i 95 groszy, a oleju napędowego 7 zł i 26 groszy.
11: SK2 News, Szczecin.
12: Mateusz Tomaszewicz, zarzuty i tymczasowy areszt dla mężczyzny podejrzanego o zabójstwo kobiety w Grzędzicach pod Stargardem. Do zdarzenia doszło w minioną sobotę. 70-letnia kobieta, według śledczych, zginęła między innymi od ran kłutych.
16: Na miejscu zdarzenia pracował prokurator. Z obecnością biegłego z zakresu medycyny sądowej przeprowadzono oględziny zwłoki miejsca zdarzenia. Powyższe czynności doprowadziły do przedstawienia podejrzanemu zarzutu.
12: Mówi prokurator Julia Szozdan z prokuratury okręgowej w Szczecinie. Mężczyźnie grozi dożywocie.
17: Prawie 3 minuty po 13, tak? Za chwilę zadzwonię i za chwilę powitamy kolejną osobę w ekipie, naszej ekipie, która na mazurską majówkę do Mikołajek wybierze się już w przyszłym tygodniu z nami, z duetem Kuba i Kuba, więc zapraszam, zgłaszajcie się na sk2.pl, a jeżeli chodzi o najlepsze polskie hity, tę dziesiątkę rozpoczyna Sylwia Grzeszczak hitem Tamta dziewczyna. Rafał Adamczak, dzień dobry.
0: Bez reklam. Jeden po drugim.

Wiesz, jaram jak tańczysz na stole, ale nie wziąłbym ciebie za żonę. Myślę, co zrobimy wieczorem, ale nie dla ciebie mam pierścionek. I mówiłem, że zadzwonię, że odpiszę potem. W przeprosinach złożę życzenia urodzinowe, bo cię lubię.

0: sumie to właśnie tak jak zespół Lemon mogą śpiewać wszyscy ci nam, ST2, którzy mają chrapkę na to, żeby na mazurskiej majówce razem z nami w Mikołajkach być. I tak będę z tobą. Lemon to jest 10 hitów jeden po drugim w Radiu SK2.
1: Sponsorem konkursu jest producent wyrobu medycznego Ranigast SOS.
0: A jeżeli chodzi o ekipę naszą mazursko-majówkową, to jest duet Kuba i Kuba. To jest nasza ekipa, ekipa SK2, ale też słuchaczka Basia, która zabiera męża, słuchaczka Angelika, która zabiera męża, męża Irka. I jest jeszcze Jakub, słuchacz, który po drugiej stronie telefonu. Dzień dobry.
2: Dzień dobry, witam was serdecznie.
0: Kuba, ty masz jakiegoś wyjątkowego pecha, jeżeli chodzi o majówki, tak napisałeś w swoim zgłoszeniu. Opowiadaj, ten pech tak od 2023 się ciągnie za twoimi majówkami.
2: Tak, dokładnie.
0: Co tam się...
2: Niestety, jak nie choroba dziecka, to musiałem zostawać w pracy, bo pilne zlecenia się pojawiały, a jak, no nie będę ukrywał, jak się ma trochę wolnego czasu, to wszyscy Polacy wtedy wiedzą, co robimy, czyli robimy jakiś remoncik.
0: A czyim pomysłem był ten remoncik, który ci majówkę 2024 przeorganizował? No tak szczerze.
2: Jedynej ukochanej w moim serduszku osoby.
0: Tak czułem. Kuba, słuchaj, ale jest teraz już 2026, pora tę pasce przerwać, pora odczarować majówkę i tak, żeby fajnie była najlepsza majówka przed nami, to będzie mazurska majówka. Co byś powiedział na to, żeby z nami być właśnie w Mikołajkach, w hotelu Amax?
2: Z olbrzymią chęcią z wami się wybiorę.
0: To słuchaj, to w takim razie zabieramy ciebie. Koniecznie będziesz tam z nami. Będzie pyszna lokalna kuchnia. Będą oczywiście lasy, jeziora, jak to na Mazurach. Będzie spa, będzie też ekskluzywny mini koncert. No i właśnie, koncert duetu Kuba i Kuba, ale ty też masz na imię Kuba, więc jak dołączysz, to to już nam się tercet zrobi.
2: Dokładnie, będę uczestniczył w tym koncercie.
0: Na pewno jeszcze będą warsztaty grillowe i inne niespodzianki. To teraz dobrze, to teraz powiedz, jak już tak zrzuciłeś winę za ten remont w majówkę 2024 na ukochaną, to kogo ze sobą na mazurską majówkę zabierasz?
2: No oczywiście swoją ukochaną. Teraz nie wykręci się żadnym remontem.
0: Ale powiem ci, jesteś dżentelmenem, jednak wyszedłeś z tego z twarzą. Kuba, już za tydzień, już w przyszłym tygodniu mazurska majówka w Mikołajkach. To jest wydarzenie, w którym ze swoją ukochaną uczestniczycie. Więc ja się bardzo, bardzo cieszę i do zobaczenia.
2: Super, dzięki, do zobaczenia.
0: Dzięki piękne. Moi drodzy, no właśnie, jeszcze kompletujemy ekipę, to jeszcze nie koniec. Jeszcze was brakuje, dokładnie. Dlaczego to właśnie wy powinniście z nami zasiąść przy mazurskim ognisku? Napiszcie nam na sk2.pl, tak się zgłaszacie. Zgłoszenia są za darmo po 13:00 i jutro znowu do kogoś zadzwonię i znowu ktoś dołączy.
1: Sponsorem konkursu był producent Ranigastu SOS, wyrobu medycznego na zgagę i niestrawność.

0: Tak jak Budka Suflera śpiewa na finał tej dziesiątki hitów jeden po drugim w Radiu SK2, do tanga trzeba dwojga, a my na mazurską majówkę potrzebujemy was, bo to musi być dobra, fajna ekipa. Zgłoszenie na sk2.pl. Przed chwilą do tej ekipy dołączył Jakub, który zawiera swoją ukochaną. 23 minuty, będzie godzina 14, już za chwileczkę miał być ślub i Monika Brodka.
1: Autopromocja.
2: Choć pytania mogą wydawać się proste,
1: to czasem, no, nie idzie jak po maśle.
3: Roślina.
4: Agawa.
3: Kolor.
4: Też agawa? Nie. Abażur.
2: Państwa miasta w Radiu SK2.
1: Zgłoś się, zagraj z Wajdą i Jarząbkiem
2: i wygraj 5 stów na twój prezent marzeń. Państwa miasta.
1: Codziennie po 8 w Radiu SK2. Autopromocja.
2: Reklama.
5: Lisk w policach. Zmieniliśmy się dla ciebie. Z tej okazji dodatkowy rabat. 25% na wszystko przy zakupie minimum 2 dowolnych produktów. Zapraszamy do sklepu Lisk. Police, ulica Morelowa 2. Promocja trwa do wtorku 12 maja.
6: Czy wiesz, że limit VAT wzrósł do 240 tysięcy i znowu możesz korzystać ze zwolnienia? Na szczęście mój księgowy z Infaktu powiedział mi o tym od razu. Wybierz Infakt, a my bezpiecznie przeniesiemy twoją księgowość. Infakt. Satysfakcja gwarantowana albo zwrot pieniędzy.
7: Lśniące włosy z efektem tafli? Poznaj sekret azjatyckiej pielęgnacji w Hebe. Koreańskie i japońskie kosmetyki do włosów teraz do minus 30% przy zakupie za minimum 79 zł. Sprawdź w sklepach i na hebe.pl. Już 30 lat Skoda Octavia pomaga w prowadzeniu biznesu. Z tej okazji mamy wyjątkową ofertę dla firm. Skoda Octavia w leasingu 100% lub leasingu niskich rat już od 727 zł netto miesięcznie. Sprawdź w salonach Skody. Skoda.
1: To będzie ostatnia reklama.
8: 3, 17, 41.
9: Co tak liczysz?
8: Liczę na szczęście w Lotto, a konkretnie to na 14 milionów w kumulacji.
9: O, ja też umiem liczyć.

0: To Jeremi Sikorski i Artur Sikorski, Młodość. Tak nam panowie zaśpiewali w Radiu SK2. To są najlepsze polskie hity, a kolejny Kuba dołączył do naszej ekipy na mazurską majówkę. Mówię kolejny, no bo będzie też duet Kuba i Kuba. Tymczasem też nasz słuchacz Kuba pojawi się na tej majówce. Oczywiście nie sam. Słuchajcie, my cały czas kompletujemy ekipę, cały czas jeszcze macie ochotę, to nawet to nie wątpię, ale szansę, żeby do nas dołączyć, więc zgłaszajcie się na sk2.pl zupełnie za darmo. Dajcie znać, dlaczego powinniście z nami zasiąść przy mazurskim ognisku. Zgłoszenia są za darmo, a ja w tej sprawie będę ponownie dzwonił jutro po godzinie 13. Tymczasem my teraz zbliżamy się do 14.
1: Reklama.
2: A gdyby tak, cieszyć się idealną temperaturą w domu bez troski o wysokie rachunki. Nie przekraczać zaplanowanego budżetu na budowę lub remont. I zabijać nudę, a nie kwiatki w ogrodzie. Z Muratorem to proste. Praktyczne porady i sprawdzone inspiracje bez kosztownych pomyłek. Tej wiosny zapraszaj szwagra na grilla, a do budowy i remontu weź Muratora. Wejdź na murator.pl i zostań mistrzem oszczędności, wybierając prenumeratę z dwoma numerami gratis. Murator. Buduj mądrze, czytaj wygodnie.
3: W muzeum Fabryka Czekolady Wedel można...
4: I to razem!
5: Przyjemnie spędzić czas.
4: Ale pachnie!
3: Spróbować czekolady.
5: Poznać jej historię i sprawdź, co jeszcze można.
4: O, wow!
3: Wejdź na fabrykaczekolady.pl i kup bilet już dzisiaj.
6: 15% na ogród potrzebujesz? Masz to w Brico. Od 6 do 9 maja kup za co najmniej 200 zł rośliny, nawozy, doniczki, meble, a nawet sprzęt ogrodowy, a my zwrócimy Ci aż 15% na kupon. Tylko dla klientów z kartą lub aplikacją Brico Marché. Brico Marché. Nasze ceny rządzą.
7: To będzie ostatnia reklama.
8: Ma niezwykły talent, temperament wojowniczki i charakter, którego nie da się złamać. Poznaj historię Julii Szeremety, dziewczyny, która w wieku 21 lat zdobyła srebrny medal olimpijski w boksie. Chcesz wiedzieć, kim naprawdę jest zawodniczka podbijająca świat pięściarstwa i ile zakrętów miała jej droga na sportowy olimp? Przeczytaj biografię Julia Szeremeta, Polskie Złoto, autorstwa Andrzeja Kostyry i odkryj sekrety królowej ringu.
5: I po reklamie.
9: Sponsorem programu jest właściciel marki NetCredit, oferujący zakupowy limit kredytowy na www.netcredit.pl.
10: Biada tym mieszkańcom Szczecina, którzy nie zabrali dzisiaj ze sobą o poranku parasolek. No, opady deszczu w naszym mieście możliwe do końca dnia. Pamiętajcie, w najcieplejszym momencie zobaczymy na termometrach 11 stopni Celsjusza, a ciśnienie cały czas znajduje się na średnim poziomie. Ruch na ulicach Szczecina już zaczyna nam się zagęszczać. Uważajcie teraz w ścisłym centrum, m.in. w Alei Wyzwolenia i Niepodległości, w rejonie Placu Żołnierza Polskiego oraz w rejonie Trasy Zamkowej w obu kierunkach.
9: Sponsorem programu był właściciel marki NetCredit, oferujący zakupowy limit kredytowy na www.netcredit.pl.
11: Jest 14. News SK2, Jakub Konieczkowicz. Strasburg nakazał dopuszczenie sędziów Trybunału Konstytucyjnego do pracy. To przełomowe orzeczenie Europejskiego Trybunału Praw Człowieka. Decyzja, jak przekazała ta instytucja, jest natychmiastowa i wiążąca dla wszystkich organów państwa. W jej uzasadnienie wczytał się nasz dziennikarz Mateusz Chłystun. Co to oznacza w praktyce?
12: Czworo sędziów, których nie uznaje prezes TK Bogdan Święczkowski, powinno natychmiast otrzymać sprawy do rozpatrywania. Te powinni też móc normalnie przychodzić do pracy w gmachu przy Alei Szucha w Warszawie, bo według orzeczenia szef Trybunału powinien stworzyć im warunki umożliwiające wykonywanie przez nich obowiązków. Przypomnę, sprawa dotyczy sędziów wybranych przez Sejm, którzy mimo powołania nie zostali dopuszczeni do orzekania. Wątpliwości w oparciu o analizę prawną w sprawie ich zaprzysiężenia miała też Kancelaria Prezydenta.
11: Mateusz Chłystun, dziękujemy. W akcji ponad 370 strażaków i 50 terytorialsów służby walczą z ogromnym pożarem lasu pod Biłgorajem w Nadleśnictwie Józefów, który objął już około 300 hektarów. Największym zagrożeniem jest silny i wzmagający się z każdą godziną wiatr. Domy, jak słyszymy, są bezpieczne, ale mieszkańcy nie ukrywają obaw.
13: Jest po prostu tragedia. Nas wszystkich spotkała.
14: No, załamuje ręce, płakać się chce.
15: Pali się tam dalej, samoloty latają.
14: Wczoraj zginął ten odważny człowiek. Dzisiaj walczą też całe zastępy tych strażaków, gdzie jesteśmy im bardzo wdzięczni. Ja jestem przerażona.
11: Na miejscu są już 4 śmigłowce Lasów Państwowych i 4 samoloty Dromader. Niedługo do działań przystąpi kolejny Black Hawk. Gwiazda FC Porto już po kolejnych zmaganiach maturalnych. Oskar Pietuszewski w białostockim liceum zdawał dziś egzamin z języka obcego.
16: Już tak naprawdę takie ostatnie nie ciężkie rzeczy, ale jeszcze trzeba tą śrubkę dokręcić.
11: Na zawodnika tuż po egzaminie terminie czekali fani. Dodajmy, Oskar Pietuszewski leci dziś do Porto na mecz ligowy, a następnie wraca do Białegostoku na matury ustne.
1: SK2 News, Szczecin.
10: Michał Zaręba. Maturzyści zakończyli maraton pisemnych egzaminów na poziomie podstawowym. Dzisiaj mierzyli się z językiem obcym. Jak im poszło?
17: Mam wrażenie, że trochę zmienili schemat w porównaniu do poprzednich matur, ale było bardzo prosto ogólnie.
18: Bardzo łatwe, naprawdę, szybciutko i łatwo. Z 90 parę na luzie, myślę.
19: 40 minut wyszedłem jako jedna z pierwszych osób.
10: Matury potrwają do 30 maja. Samorząd województwa przeznaczy 400 tysięcy złotych na profilaktykę zdrowia psychicznego oraz przeciwdziałanie uzależnieniom. Pieniądze trafią w sumie do 8 organizacji pozarządowych.
0: 3 minuty po godzinie 14. Skąd to się wzięło? Za chwilę powiem wam, skąd się wzięły bajki w telewizji. Tak chętnie oglądane również przez dorosłych. Ale też zagram najlepsze polskie hity, bo od tego tutaj jesteśmy w Radiu SK2. Będzie Happy Set, będzie Wiktoria Kida z Oskarem Cymcem, a na otwarcie Mysłowic. Dla ciebie, Rafał Adamczak, dzień dobry.

0: Obudź we mnie Venus to 16 w dziesiątce hitów jeden po drugim w Radiu SK 2. Gramy najlepsze polskie hity. Niektórzy takiego obudzenia teraz by sami potrzebowali, bo jakoś tak po południu czasami oczko poleci, jakoś tak ciężej się robi. To normalne. Kawka zrobi swoje, albo odpowiednio głośno ustawiona SK 2, 21 po drugiej.
1: Skąd to się wzięło?
0: Skąd się wzięły filmy animowane, bajki rysunkowe w telewizji i ogólnie ten cały bajkowy świat? Otóż najpierw była animacja. Na początku XX wieku twórcy zaczęli ożywiać rysunki, tworząc krótkie filmy poklatkowe. Jednym z pionierów był oczywiście Walt Disney. W latach 20-30 rozwinął technikę animacji i stworzył takie postacie jak chociażby myszka Miki. W kinach wyświetlano krótkie kreskówki przed głównym filmem. To był ich taki pierwszy dom. Potem pojawiła się telewizja. W latach 50 telewizja zaczęła trafiać do domów. Stacje potrzebowały wtedy tanich i atrakcyjnych treści. Animacje idealnie się do tego nadawały. Można je było wielokrotnie emitować i łatwo dubbingować. Jednym z przełomów był serial z Flintstonami z 1960 roku. Pierwsza kreskówka emitowana w prime time dla całych rodzin, nie tylko dla dzieciaków. W tym samym czasie studio Hanna-Barbera zaczęło produkować masowo seriale animowane specjalnie dla telewizji, na przykład Scooby-Doo, wykorzystując uproszczoną, tańszą animację. To sprawiło, że kreskówki stały się stałym elementem ramówek telewizyjnych. W Polsce bajki rysunkowe pojawiły się wraz z rozwojem telewizji, lata 60. i 70. między innymi dzięki studiom takim jak Studio Filmów Rysunkowych w Bielsku-Białej, które stworzyło kultowe serie jak Bolek i Lolek czy Reksio. Przez długi czas kreskówki w telewizji emitowano w głównie weekendowe poranki, stąd w wielu krajach, także w Polsce, powstał zwyczaj sobotnich bajek albo no właśnie wieczorynek, dobranocek. Dobranocka z TVP przez lata była świętością, emitowana codziennie o godzinie 19. A dodam jeszcze, że, bo nie wiem, czy wiecie, Bolek i Lolek na przykład był eksportowany do ponad 80 krajów. Taka nasza duma. Reksio do dziś z kolei uchodzi za jedną z najbardziej uniwersalnych polskich animacji.
1: Skąd to się wzięło?

0: O nie, nie, z tym duetem, duetem Kuba i Kuba, lato nam nie wystygnie, mazurska majówka, na którą was zabieramy, do Mikołajek też nie, bo oni też tam z nami będą, a Kuba i Kuba to nieźli dowcipni się tak naprawdę. Ostatnio, kiedy wieszali swoje zdjęcie na naszej tutaj eskowo-dwójkowej ściance pamiątkowej w studiu, podpisali jako Wiktoria Kida. Jaką osobowość przyjmą na mazurskiej majówce i co tam się wydarzy? No to się okaże, oczywiście przekonają się ci, którzy z nami będą. Dzisiaj do tego grona dołączył, proszę bardzo, kolejny Kuba, wcześniej Basia, która zabiera męża, i Angelika też jedzie z mężem. Jutro po godzinie 13 oddajemy kolejny wyjazd, kolejne miejsce w naszej majówkowej, mazurskiej ekipie. Można dołączać, dlaczego to właśnie wy powinniście być z nami i zasiąść przy mazurskim ognisku. Dopiszcie na sk2.pl, tam się zgłaszacie za darmo. Jutro po 13 w tej sprawie na pewno znowu do kogoś zadzwonię i poznamy kolejnego szczęściarza. 18 minut tymczasem do godziny 15. Mam nadzieję, że już jesteście tak powoli, powoli po robocie, a nawet jeżeli jeszcze wy, no to wiadomo, jak ta praca teraz wygląda. Nie ma co się oszukiwać. Luna, a może już za chwilę.
1: Autopromocja.
2: Prawda po wywiadówce.
3: Mamo, ale to przecież on zaczął.
1: Prawda według faceta na pierwszej randce.
4: Wcale nie chodzi mi tylko o jedno.
5: A u nas jest ktoś,
1: kto powie ci całą prawdę.
2: Jarząbek prawdę ci powie w Radiu SK2.
6: Kto jest lepszym kierowcą? Kobieta czy mężczyzna? Kobiety wypadają korzystniej w kwestii bezpieczeństwa na drodze.
2: Jarząbek prawdę ci powie.
1: Słuchaj codziennie po 16 i dowiedz się jeszcze więcej. Autopromocja.
2: Reklama.
7: Przepraszam, sąsiadko, może mógłbym tu pani trochę pomalować płot?
8: A skąd sąsiadowi taki pomysł wpadł do głowy?
7: A, bo byliśmy z żoną w Brickomanii i wzięliśmy impregnat do drewna. Nie dość, że w świetnej cenie, to jeszcze taki wydajny, że mi sporo zostało. A kolor sąsiadka, widzę, ma ten sam.
9: Nie wiemy, jaki kolor wybrał twój sąsiad. Dlatego w Brickomanii mamy aż 11 kolorów impregnatu do drewna Sadolin. Z 7-letnią ochroną w cenie tylko 134 zł za 4,5 litra. Zajrzyj do Brickomana i poznaj wszystkie ceny zmienione na dobre. Brickoman. Zmieniamy ceny na dobre.
10: Nadchodzi Kortowiada 2026, powered by Alior Bank. Festiwal, który otwiera muzyczne lato na Warmii i Mazurach. Trzy sceny, ponad 30 artystów i kilkanaście wydarzeń towarzyszących. W line-upie m.in. Guzior, Jan Rapowanie, Kacperczyk, Kizo, Maryla Rodowicz, Michał Szczygieł, Problem, Tymek, Wilki i Żabson. Karnety i bilety jednodniowe kupisz na stronie bilety.kortowiada.pl. Widzimy się od 28 do 30 maja w Olsztynie.
11: Skoczysz do Carrefoura?
12: Tak, mają promkę, drugi 80% taniej. Chipsy Crunch Chips od 130 do 140 gramów, 4,79 za opakowanie przy zakupie dwóch. Oferta ważna do 9 maja. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 7,19.
13: Poranny pośpiech dla mnie zawsze wyglądał tak samo. Kawa, dzieci, plan na dzień i nawracające zaparcia, bóle brzucha albo nagłe biegunki. Okazało się, że to zaburzenia czynnościowe jelit. Specjalista polecił mi Debutir Forte, bo w takich dolegliwościach jelita potrzebują odpowiedniego wsparcia odżywczego.
14: Debutir Forte to nowoczesny maślan sodu, który uwalnia się stopniowo i dociera aż do jelita grubego, tam gdzie jest najbardziej potrzebny.
13: Debutir Forte, mój codzienny rytuał i odżywcze wsparcie moich jelit.
14: Debutir Forte, żywność specjalnego przeznaczenia medycznego. Do postępowania dietetycznego w IBS, zaburzeniach czynnościowych jelit i innych chorobach jelit.

0: 14,99. Cena przed obniżką 20,99. A pomidory malinowe 9,99 kilo. Cena przed obniżką 17,99. Obie oferty z Delikartą. Limit 3 kilo i jedno użycie promocji. W Delikatesach Centrum.
1: Szukasz auta, które łączy styl, komfort i nowoczesność? Poznaj nową Toyotę Yaris Cross. Wynajem Kinto to czysta wygoda już od 799 zł miesięcznie. Bez stresu i zbędnych formalności. Wsiadasz i cieszysz się drogą. Dodatkowy bonus. Zamów auto do końca maja i odbierz je z pełnym bakiem na start. Toyota Yaris Cross w Kinto. Komfort, który się opłaca. Po szczegóły zapraszamy do salonów Toyota Kozłowski w Szczecinie i Nowogardzie.
2: Castorama.
3: Teoria
2: i praktyka.
3: I po majówce, to co dobre szybko się kończy.
2: W teorii, bo w praktyce super okazje w Castoramie trwają. Tylko teraz aż 150 zł zwrotu na kupon za każdy 1000 wydany na wszystkie produkty ogrodowe. Akcja trwa do 9 maja. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
4: To będzie ostatnia reklama.
5: Hej Ikea, super znów Cię odwiedzić. Ląduję sobie na sofach i przechadzam się między nowymi trendami. O, muszę mieć ten stolik. A na koniec wege klopsiki. Mniam.
6: Zainspiruj się w sklepie Ikea. Ikea, lepiej pomyślany dom.
7: I po reklamie.

0: To wszystko sprawił grzech. Tak zaśpiewał Krzysztof Krawczyk w Radiu SK2. Gramy najlepsze polskie hity. Za chwilę będzie godzina 15 i punktualnie o 15 sprawdzimy, co się dzieje w kraju, co się dzieje na świecie, co się dzieje na naszym podwórku, czyli będą najświeższe newsy w Radiu SK2.
1: Reklama. W środę w Kauflandzie nowa oferta jednodniowa. Bierz za połowę z Kaufland Card Extra. W środę winogrona czerwone 9,99 za kilogram z Kaufland Card Extra. Tak, winogrona czerwone 9,99 za kilogram z Kaufland Card Extra. I to jest codziennie nowa oferta jednodniowa. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
2: W Leroy promocja trwa. Zrób pierwszy krok do nowej podłogi. Bo teraz 200 zł na kupon w klubie dostajesz, gdy 1000 na panele laminowane, winylowe i podłogi drewniane wydajesz. A do tego usługa montażu 10% taniej przy zakupie paneli podłogowych za minimum 1000 zł. Regulamin promocji w sklepach i na leroymerlin.pl. Leroy Merlin. Z miłości do domu.
3: Lisk w policach. Zmieniliśmy się dla Ciebie. Z tej okazji dodatkowy rabat. 25% na wszystko przy zakupie minimum 2 dowolnych produktów. Zapraszamy do sklepu Lisk. Police, ulica Morelowa 2. Promocja trwa do wtorku 12 maja.
4: Lśniące włosy z efektem tafli? Poznaj sekret azjatyckiej pielęgnacji w Hebe. Koreańskie i japońskie kosmetyki do włosów teraz do minus 30% przy zakupie za minimum 79 zł. Sprawdź w sklepach i na hebe.pl.
5: Ptaszki ćwierkają, czyli ja, że w Auchan są odlotowe okazje.
6: Tak, bo teraz płyn do płukania lub perełki Lenor, wybrane rodzaje, tylko 12,98. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 19,98. A sześciopak mleka łaciatego UHT 3,2% tylko 16,45. Cena sprzed pierwszego zastosowania obniżki 26,99. Promocja do 6 maja. Szczegóły na Auchan.pl. Auchan. Co zaplanuję, to kupuję.
7: Castorama.
8: Teoria
7: i praktyka.
8: W teorii przydałoby się wyremontować łazienkę, zmienić płytki, wannę, może meble, lustro.
7: No to w praktyce jest tylko jedno słuszne rozwiązanie. Castorama. Już teraz kupisz tu wymarzone płytki i produkty łazienkowe, a do tego dostaniesz zwrot na kupon.
8: Tak?
7: No, aż 300 zł za każde wydane 2000. Castorama. Razem najlepiej. Akcja trwa do 18 maja. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
9: Tego, co wiem o samochodach, nauczył mnie tata. A tego, żeby używanych i oryginalnych części szukać na OLX, a przed zakupem konsultować się ze sprzedawcą, nauczyłam go ja. Ty też sprawdź ofertę używanych części na OLX. OLX. Każdy zyskuje.
10: To będzie ostatnia reklama.
11: To pewne. Niskie ceny są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. Od poniedziałku do środy. Chude mięso mielone z szynki wieprzowej Kraina Mięs 500 gramów. 5,99 za każde opakowanie przy zakupie 2 opakowań z kartą Moja Biedronka. Limit dzienny 4 opakowania na kartę. A z lady tradycyjnej polecamy świeżą ćwiartkę tylną kurczaka. 5,99 za kilogram. Od zawsze na zawsze. Biedronka.
12: I po reklamie.
13: Sponsorem programu jest właściciel marki NetCredit, oferujący zakupowy limit kredytowy na www.netcredit.pl.
14: Jagiellońska 5 lipca i bohaterów Warszawy to zdecydowanie czerwone punkty na zmotoryzowanej mapie naszego miasta. Postoicie także dłużej w rejonie placu Kościuszki na Śmiałego Krzywoustego oraz w rejonie placu Zwycięstwa na Wyszyńskiego czy też w rejonie Nabrzeża Wieleckiego. Prawy brzeg, noga z gazu na Gdańskiej i Energetyków, ale w kierunku centrum. Niestety do końca dnia spodziewamy się przelotnie padającego deszczu. Miejcie przy sobie parasolki w razie potrzeby, ciśnienie średnie, a na termometrach teraz zobaczymy 10 kresek.
13: Sponsorem programu był właściciel marki NetCredit, oferujący zakupowy limit kredytowy na www.netcredit.pl.
15: Jest 15. News SK2, Jakub Konieczkowicz. Wyrok w sprawie ojczyma i matki Kamilka zostanie zaskarżony, zapowiedziała rzeczniczka praw dziecka. Kara nie jest adekwatna do winy, podkreśliła po wyjściu z sali rozpraw siostra skatowanego ośmiolatka. Sąd okręgowy w Częstochowie skazał Dawida B., ojczyma chłopca, na 25 lat więzienia. Matka Kamilka ma spędzić za kratami 16 lat.
16: Oboje trafią do więzienia za znęcanie się nad Kamilkiem.
17: Jedno i drugie mają takie zarzuty.
18: Są dwa różne zarzuty?
12: ale najpoważniejszym czynem to jest to spowodowanie u małoletniego kryminalnego ciężkiego uszczerbku na zdrowie, którego następstwem była śmierć małoletniego pokrzywdzonego. Wyrok nie jest prawomocny.
15: Zaznaczał Dominik Bogacz z Sądu Okręgowego w Częstochowie, z którym rozmawiał Rafał Różycki. Przypomnijmy, ta sprawa wstrząsnęła Polską. Jak ustalili śledczy, ojczym polewał chłopca wrzątkiem, uderzał i rzucił na rozżarzony piec. Kamilek zmarł po miesiącu walki o życie w szpitalu. Silny wiatr utrudnia akcję gaśniczą. Na miejsce ściągani są kolejni strażacy i jednostki lotnicze. To najnowsze informacje w sprawie pożaru pod Biłgorajem, który, jak wynika z najnowszych meldunków, objął już około 300 hektarów lasu.
16: Zdecydowaliśmy z panem komendantem głównym o wprowadzeniu dodatkowych jednostek. Ustawiana jest kolejna linia obrony przez Straż Pożarną.
15: Mówił szef MSWiA Marcin Kierwiński. Akcję gaśniczą utrudnia też sucha ściółka leśna. 30 niepełnosprawnych uczniów zespołu szkół specjalnych z Sosnowca zdobyło szczyty Beskidu Śląskiego. Mogli wejść na górę z pomocą wolontariuszy z Fundacji Szerpowie Nadziei.
17: Ruszamy.
18: Jak ci idzie?
17: Dobrze.
18: Dasz radę?
17: Chyba tak.
19: Kasia Hutyra. Dwie osoby były z niepełnosprawnością ruchową i potrzebowały takich specjalistycznych wózków. Dwie osoby korzystały z takich nosideł.
15: W wyprawie pomagali też przewodnicy ze Studenckiego Koła Przewodników Beskidzkich w Katowicach.
1: SK2 News, Szczecin.
14: Michał Zaręba. Jutro w Szczecinie rozpocznie się nabór do szkół ponadpodstawowych. Rekrutacja będzie prowadzona elektronicznie.
20: Na stronie systemu naboru uczniowie znajdą pełną ofertę szkół, szczegółowe zasady oraz harmonogram rekrutacji.
14: Mówi Marta Kufel ze szczecińskiego magistratu. Uczniowie będą mogli złożyć wnioski do 3 wybranych szkół. Jutro w godzinach 9:13 przed starostwem powiatowym w Policach będzie można oddać krew. Na miejscu zaparkuje krwiobóz. Dawcy powinni zabrać ze sobą dowód osobisty, zjeść lekkie śniadanie oraz pamiętać o odpowiednim nawodnieniu swojego organizmu.
0: Jak ktoś jeszcze nie zdążył, albo przespał, albo nie wiem, coś innego się wydarzyło, nacieszyć się wiosną, zachwycić się wiosną, no to będzie mógł to zrobić w tej godzinie razem z Markiem Grechutą. Będzie też Roxy, a na otwarcie Sydney, Polak i PZ otwieram wino. To jest SK2, u nas najlepsze polskie hity, 3 po 3, jak się ładnie ułożyło. Rafał Adamczak, dzień dobry.

dzisiaj rano niespodzianie zapukałam do mych drzwi wcześniej niż oczekiwałem. Przyszły te cieplejsze dni, zdjąłem z niej zmoknięte palto, posadziłem vis-a-vis.

białe wiatry już zawiały. Wiosny, lata, wszystkie znaki, po niej tylko pozostały przymarznięte dwa leżaki. Stoją w oknie, wypatruję, nagle dzwonek u mych drzwi. Zima, zima, wchodź, że żyć. Ogrzej się na parę chwil.

To jest Pletka i dwa dni. To jest SK2, u nas najlepsze polskie hity. Środowe południe, 15 po trzeciej. Też lubicie wrzucać się do tych butelkomatów, butelki i patrzeć, jak wam tam kasa rośnie. Jak przybywa, no to nieźle musiał nawrzucać się mieszkaniec Krakowa, który pobił rekord i stał się nowym rekordzistą. Oddał do butelkomatu 5683 butelki i puszki, za które otrzymał 2430 zł. Ale teraz uwaga, to jest jeszcze inna sprawa związana z tym wydarzeniem. Butelki i puszki wrzucał do automatu przez 4 godziny. Oj, to już wiem, co czuli ci, którzy stali w kolejce za nim. Ale najważniejsze na końcu mamy. Pieniądze zamierza przekazać na fundację. No bardzo ładnie, brawo, szlachetny cel, pięknie. 4 godziny wrzucał do butelkomatu te wszystkie butelki i puszki. Nieźle, co? To teraz wy pokażcie, na co was stać, ile wam z tego wyjdzie i czy wy pobijecie ten rekord? A na końcu najważniejsze, co z nim zrobicie? To już film w SC2. 16 po trzeciej.

0: Tak a propos zagrajmy, pamiętać jakieś gry z dzieciństwa, które się grało, kiedy już byliśmy po szkole i wychodziliśmy na podwórko? No właśnie. No może właśnie zagrajmy, idąc za propozycją Wiktora Waligury. To jest SK2, gramy najlepsze polskie hity. Zaraz będzie wideo, będzie Sanach z Kwiatem Jabłoni, będzie Wanda i Banda. A na zegarkach jest 15.30, właściwie już minęła, więc czas najwyższy na skrót najważniejszych newsów w SC2. Jakub Konieczkowicz.
1: Jest komunikat Narodowego Banku Polskiego. Rada Polityki Pieniężnej nie zmieniła stóp procentowych. Stopa referencyjna nadal wynosi 3,75%. Do tematu będziemy wracać. Alert RCB dla trzech województw. SMS-y trafiły do mieszkańców Lubelszczyzny, Podkarpacia i Małopolski. Rządowe Centrum Bezpieczeństwa ostrzega przed dużym zagrożeniem pożarowym lasów i apeluje o ostrożność i nieużywanie ognia. Przypomnijmy, strażacy cały czas walczą z gigantycznym pożarem w powiecie biłgorajskim, który wybuchł wczoraj. Ogień objął tam blisko 300 hektarów lasu. Będą mogli malować legalnie i to w samym centrum miasta. Graficiarze z Nowego Sącza dostali miejsce do swojej twórczości. To metalowy płot wzdłuż bulwaru Narwiku.
2: Ta brama na pewno byłaby pomalowana przez różnych przypadkowych, nazwijmy to, artystów, ale lepiej to zrobić według kontrolowanych pewnych zasad.
1: Mówił sądecki artysta magister Mors. Płot ogradza teren budowy parku handlowego.

0: Głośno teraz zagrało wasze radio albo w pracy, albo w domu, albo w samochodzie. Jak zawsze przy tym momencie, kiedy Wanda i Banda z Hi-Fi Superstar pojawia się w Radio SK2. No, to ja się bardzo cieszę. Właśnie tak miało być. Za 17 minut będzie godzina 16. Za chwilę Igo i Bruce. U nas najlepsze polskie hity.
1: Autopromocja. Majówka, majówka i po majówce.
2: O nie, nie tym razem.
3: Najlepsza majówka jeszcze przed tobą.
2: Mazurska majówka SK2.
3: Jezioro, grill, hotel ze spa. No i polska muzyka na żywo.
4: Hej, tu Kuba i Kuba. My też tam będziemy i zagramy dla was.
5: Zgłaszajcie się na sk2.pl.
6: Sponsorem konkursu jest producent Ranigastu SOS. Wyrobu medycznego na zgagę i niestrawność.
1: Autopromocja.
7: Reklama.
8: Castorama.
7: Teoria.
8: I praktyka.
7: W teorii przydałoby się wyremontować łazienkę. Zmienić płytki, wannę, może meble, lustro.
8: No to w praktyce jest tylko jedno słuszne rozwiązanie. Castorama. Już teraz kupisz tu wymarzone płytki i produkty łazienkowe, a do tego dostaniesz zwrot na kupon. Aż 300 zł za każde wydane 2000. Akcja trwa do 18 maja. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl. Czekamy na ciebie w Castoramie Smart Świnoujście.
9: Szukasz grilla gazowego? W Jula mamy grille ze stali nierdzewnej marki Burns & Barkles z trzema palnikami, jednym bocznym i rusztem żeliwnym. Teraz dla klubowiczów za jedyne 699 zł, taniej o 300 zł. Zapraszamy do sklepów i na jula.pl.
10: Kaufland jest fresh, fresh w Kauflandzie.
11: Od czwartku awokado w siatce 500 gramów tylko 2,99 z Kaufland Card Extra. Tak, tylko 2,99 z Kaufland Card Extra. A truskawki opakowanie 500 gramów tylko 5,99. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
12: To będzie ostatnia reklama.
13: 3, 17, 41.
14: Co tak liczysz?
13: Liczę na szczęście w lotto, a konkretnie to na 14 milionów w kumulacji.
14: O, ja też umiem liczyć.
15: 8, 11.
16: A teraz w lotto kumulacja, rewelacja. Graj o 14 milionów złotych. W punktach lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
17: I po reklamie.

0: Dawid Podsiadło i piosenka jego najnowsza, która miała premierę o dziko nocnej porze. To druga w nocy była. Sezon, tak nazywa się ten numer. No taki sezon, że Dawid Podsiadło też szykuje się na koncerty. Obrotowy tour już za chwilę. Koncerty i spotkania z wami, więc mam nadzieję, że kolejne fajne przeżycia od Dawida dostaniecie. Oczywiście mam nadzieję, to tylko taka gra słowna, bo mam przecież pewność, jak my wszyscy. Za chwilę będzie godzina 16, o 16 punktualnie najświeższe newsy. Potem odpalamy kolejne najlepsze polskie hity i już przygotowałem Dawida Kwiatkowskiego, zespół Jamie i Wiktorię Kidę. Będzie też Jarząbek ze swoją kolejną prawdą.
1: Reklama.
2: Po czym najłatwiej poznać prawdziwego fachowca?
3: To jasne, po profesjonalnym sprzęcie. Zawodowcy wiedzą, co dobre.
2: I dobrze wiedzą, gdzie to kupić.
4: Dlatego najczęściej spotkasz ich w Brikomanie, gdzie zawsze znajdują profesjonalne produkty w hurtowych ilościach i cenach zmienionych na dobre. Jak ergonomiczna szlifierka kątowa Makita o mocy 720 W w cenie tylko 227 zł. Ty też zajrzyj do Brikomana i poznaj wszystkie ceny zmienione na dobre. Brikoman. Zmieniamy ceny na dobre.
5: Jisk w policach. Zmieniliśmy się dla Ciebie. Z tej okazji dodatkowy rabat. 25% na wszystko przy zakupie minimum 2 dowolnych produktów. Zapraszamy do sklepu Jisk. Police, ulica Morelowa 2. Promocja trwa do wtorku 12 maja.
6: Szukasz prezentów na komunię? Zegarek czy rower? Wybór na Allegro jest o wiele większy i w świetnych cenach. Wybierz prezent, który sprawi radość i zostanie pamiątką na lata. Jak sprawdzone prezenty na komunię, to Allegro.
7: To będzie ostatnia reklama.
8: 3, 17, 41.
9: Co tak liczysz?
8: Liczę na szczęście w Lotto, a konkretnie to na 14 milionów w kumulacji.
9: O, ja też umiem liczyć.
10: 8, 11.
11: A teraz w Lotto kumulacja rewelacja. Graj o 14 milionów złotych. W punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
12: I po reklamie.
13: Sponsorem programu jest właściciel marki Netcredit, oferujący zakupowy limit kredytowy na www.netcredit.pl.
14: O tej porze szczecińscy kierowcy muszą zdjąć nogę z gazu na ofiar Oświęcimia, Staszica, ale także przy dojeździe na rondo Giedrojcia. Nieco dłużej pokręcicie się także przy rondzie Gierosa. Zwalniamy na Kusłońcu Derdowskiego oraz na Okulickiego. Prawy brzeg, tutaj miejcie się na baczności na Hangarowej Struga i Gryfińskiej oraz na Zwierzynieckiej, czy też w rejonie węzła Kijewo. Na termometrach w Szczecinie aktualnie 10 kresek, ciśnienie na średnim poziomie, niestety może jeszcze popadać.
13: Sponsorem programu był właściciel marki Netcredit, oferujący zakupowy limit kredytowy na www.netcredit.pl.
15: Jest 16. News ESKI 2, Jakub Konieczkowicz. Stopy procentowe stoją w miejscu. Rada Polityki Pieniężnej utrzymała wskaźniki na tym samym poziomie. To oznacza, że główna stopa referencyjna NBP nadal wynosi 3,75%. Ekonomiści nie są zaskoczeni, wskazują na konflikt na Bliskim Wschodzie, wzrost cen ropy i ryzyko skoku inflacji. I przyznają, że obecnie bardziej prawdopodobne są podwyżki stóp procentowych.
16: To by oznaczało, że w przypadku kredytów opartych właśnie o stawkę WIBOR 6M rata mogłaby wzrosnąć o 208 zł, a w przypadku WIBOR-u 3M o 191 zł.
15: Mówi analityk firmy Rankomat Jarosław Sadowski. Rada Polityki Pieniężnej w tym roku obniżyła stopy tylko raz, w marcu o 25 punktów bazowych. Kolejna linia obrony pozostaje w gotowości. Ponad 350 strażaków walczy z pożarem lasu pod Biłgorajem. Ogień od wczoraj objął około 300 hektarów terenu. Akcja gaśnicza jest prowadzona z ziemi i z powietrza. Utrudnia ją silny wiatr, mówi komendant główny Państwowej Straży Pożarnej, nadbrygadier Wojciech Kruczek.
17: Według naszych prognoz 17-18 godzina są to godziny, w których powinien ustać.
15: Strażacy zaznaczają, że na razie nie ma zagrożenia dla mieszkańców, ale ci nie kryją obaw.
18: Się boję o te budynki, bo tu mam te budynki drewniane wszystko.
19: Tak ciężko w ogóle się oddycha, tak duszno jest.
20: Cały czas słyszymy helikoptery nad głowami, straszne.
15: Przypomnijmy, wczoraj podczas akcji doszło do katastrofy gaśniczego dromadera. Zginął pilot. Sprawę wyjaśnia Państwowa Komisja Badania Wypadków Lotniczych. Mazurski celebryta Bocian Krutek wraz z partnerką w tym roku oczekują sporej gromadki piskląt. W ich gnieździe pojawiło się aż 5 jaj.
21: Co dobrze wróży, jeżeli udałoby się, że wszystkie jajka się wylęgną, byłby to nie lada sukces, ponieważ 5 raczki to jest naprawdę ogromna rzadkość.
15: Mówi Krzysztof Witbrot, dyrektor Mazurskiego Parku Krajobrazowego. Pisklęta mogą wyląć się już w połowie maja.
1: SK2 News, Szczecin.
14: Michał Zaręba. Używali gazu, pałek teleskopowych i grozili przedmiotem przypominającym broń. Najbliższe 3 miesiące spędzą w schronisku dla nieletnich. Mowa o 2 młodocianych sprawcach, którzy mieli atakować i okradać wybrane osoby w Szczecinie.
9: Z ustaleń wynika, że mężczyźni działali razem i wcześniej zaplanowali swoje działania.
14: Mówi Nikola Podzińska z policji w Szczecinie. Sprawcami zajmie się teraz sąd. Natalia Mędrzyk zostaje w Chemiku Police. Przyjmująca przedłużyła kontrakt do maja przyszłego roku. Mędrzyk jest także pierwszą oficjalną zawodniczką Lotto Chemika Police na nowy sezon.
0: Jeżeli używacie smartfonu albo innych elektronicznych wynalazków, to ważną prawdę będzie miał dla was za chwilę Jarząbek. Ale zanim on, to ja wam zagram oczywiście najlepsze polskie hity. Będzie Wiktoria Kida, będzie Dżem, a na początek Dawid Kwiatkowski, Café de Paris. Rafał Adamczak, dzień dobry, to już 3 po czwartej.

0: po czym poznać, że ktoś jest fanem bądź fanką Wiktorii Kidy, a potem, że teraz na przykład uśmiechnięty, bo w Wester 2 naiwna ja było. No, nawet się zrymowało. Na kogo czekacie? No oczywiście, że na Jarząbkę i oczywiście, że prawda bardzo ważna teraz będzie.
1: Jarząbek, prawdę ci powie.
2: Od 2027 roku szykuje się spora zmiana dla wszystkich, którzy korzystają ze smartfonów albo też innej elektroniki. Unia Europejska wprowadza przepisy, które mają ułatwić życie użytkownikom i trochę utrudnić producentom. Chodzi przede wszystkim o baterie. Nowe zasady są proste. Jeśli kupisz telefon, będziesz mógł samodzielnie wymienić w nim baterię. Bez wizyty w serwisie, bez specjalistycznych narzędzi i bez kombinowania. Sprzęt ma być zaprojektowany tak, żeby dało się zrobić to przy użyciu ogólnodostępnych narzędzi, a producenci będą musieli dołączyć instrukcje, jak to zrobić. Jeśli firmy się nie dostosują, to ich produkty wylatują z europejskiego rynku. A przepisy obejmą nie tylko telefony, bo również i inne urządzenia. Od okularów technologicznych po rowery elektryczne. Są wyjątki, na przykład sprzęt medyczny czy urządzenia do pracy pod wodą. Cel: mniej elektrośmieci i dłuższe życie sprzętu. Producenci będą musieli też zapewnić dostęp do części zamiennych przez kilka lat. Wygląda więc na to, że wkrótce, jak bateria będzie już nam powoli zdychała, to największym wyzwaniem będzie nie to jak, tylko czym ją wymienić, bo te małe śrubokręty to zawsze giną wtedy, gdy najbardziej są potrzebne.
1: Jarząbek, prawdę ci powie w Radiu SK2.
0: A ja to nawet znam takich, którzy śrubokręt potrafią zepsuć, więc to dopiero będzie problem. Loka, prawdziwe powietrze już teraz w Radiu SK2. Jarząbek wróci jutro po 16:00.

0: człowiek zajęty pracą albo tym, co do ogarnięcia po pracy, a to takie propozycje, więc moja miła tańcz. Tak śpiewały one. One, czyli Wiki, Gabor i Kaja, ramię w ramię. To jest SK2, u nas najlepsze polskie hity. Zaraz Szymon Wydra i Carpe Diem. Jak ja jej to powiem, tak wam zagramy, a zbliża się już 16.30, czas na skrót najważniejszych newsów w SC2. Jakub Konieczkowicz.
1: Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej alarmuje. Sytuacja zagrożenia pożarowego na Lubelszczyźnie i w sąsiednich regionach jest krytyczna. To z powodu długotrwałej suszy i wysokich temperatur. Dziś dodatkowo silny wiatr sprawia, że ogień może się rozprzestrzeniać błyskawicznie.
2: To zagrożenie będzie podlegało pewnej redukcji w ciągu kolejnych dni, niemniej jednak dalej ono będzie istotne.
1: Mówi Piotr Szuster z IMGW. Przypomnijmy, strażacy od wczoraj walczą z żywiołem na południu Lubelszczyzny. Łapówka w Pomorskiem i policja w akcji. W Pucku zatrzymano dwie osoby, w tym inspektora nadzoru budowlanego. Podejrzani mieli przyjąć 10 tysięcy złotych za pozytywną decyzję o użytkowaniu lokalu. Usłyszeli zarzuty m.in. o korupcję. Grozi im nawet 8 lat więzienia. Hubert Hurkacz bez awansu do drugiej rundy turnieju ATP. To na kortach ziemnych w Rzymie. Po ponad dwugodzinny mecz z polskim tenisistą wygrał Niemiec Janik Hanfmann.

0: O tej porze już prawie po robocie, oczy mogą być mocno zmęczone, prawda? Taki błędny wzrok, patrzący w nicość. O was mówię? To są wasze oczy? Spokojnie, też mam takie. Ale potem to my odpoczniemy, a jak odpoczniemy, to wiadomo. Cilla w Warszawa za nami, to jest Karwa, gramy najlepsze polskie hity. Za 18 minut będzie 17.
1: Reklama.
2: A gdyby tak, cieszyć się idealną temperaturą w domu bez troski o wysokie rachunki. Nie przekraczać zaplanowanego budżetu na budowę lub remont. I zabijać nudę, a nie kwiatki w ogrodzie. Z Muratorem to proste. Praktyczne porady i sprawdzone inspiracje bez kosztownych pomyłek. Tej wiosny zapraszaj szwagra na grilla, a do budowy i remontu weź Muratora. Wejdź na murator.pl i zostań mistrzem oszczędności, wybierając prenumeratę z dwoma numerami gratis. Murator. Buduj mądrze, czytaj wygodnie.
3: Wybierz auto, z którego nie chce się wysiadać. Skorzystaj z wyjątkowej oferty i odkryj SUV-y Volkswagena dostępne już od 77 400 zł. Szczegóły u partnera.
4: Volkswagen. Jak mój koci smakosz ocenia saszetki Wiejska Zagroda?
5: Doskonałe. Przyznaję im gwiazdkę Miałuszlę.
6: Wiejska Zagroda. Karma dla najbardziej wybrednych kocich smakoszy. Wiejska Zagroda, żeby twój kot dobrze miał.
7: Ekstra wiadomości dla uczestników Kaufland Karty Ekstra. Czekają na was ekstra rabaty, kupony, punkty korzyści. Zeskanuj Kaufland Karty Ekstra przy każdych zakupach.
8: Od czwartku schab wieprzowy bez kości w opakowaniu 7,99 za kilogram z Kaufland Kart Ekstra. 10 kilo na osobę. A pizza Feliciana 6,99 za opakowanie przy zakupie dwóch z Kaufland Kart Ekstra. Kaufland.
9: Już 30 lat Skoda Octavia pomaga w prowadzeniu biznesu. Z tej okazji mamy wyjątkową ofertę dla firm. Skoda Octavia w leasingu 100% lub leasingu niskich rat już od 727 zł netto miesięcznie. Sprawdź w salonach Skody.
10: Skoda.
11: To będzie ostatnia reklama.
12: Ma niezwykły talent, temperament wojowniczki i charakter, którego nie da się złamać. Poznaj historię Julii Szeremety, dziewczyny, która w wieku 21 lat zdobyła srebrny medal olimpijski w boksie. Chcesz wiedzieć, kim naprawdę jest zawodniczka podbijająca świat pięściarstwa i ile zakrętów miała jej droga na sportowy olimp? Przeczytaj biografię Julia Szeremeta, Polskie Złoto, autorstwa Andrzeja Kostyry i odkryj sekrety królowej ringu.
13: I po reklamie.

0: Mrozu i Thompson, jak nie my, to kto? No właśnie to o nas było zdecydowanie, bo kolejny dzień w pracy, w szkole albo na uczelni, albo po prostu kolejny dzień matur, który po prostu przybliża nas do wolnego. W najprostszym układzie do kolejnego weekendu mamy już za sobą i znowu daliśmy radę, bo to jest środa i za chwilę godzina 17. Po 17 z wami już Kinga Baryga i kolejne najlepsze polskie hity w Radiu SK2.
1: Reklama.
2: Szukasz auta, które łączy styl, komfort i nowoczesność? Poznaj nową Toyotę Yaris Cross. Wynajem Kinto to czysta wygoda już od 799 zł miesięcznie. Bez stresu i zbędnych formalności. Wsiadasz i cieszysz się drogą. Dodatkowy bonus. Zamów auto do końca maja i odbierz je z pełnym bakiem na start. Toyota Yaris Cross w Kinto. Komfort, który się opłaca. Po szczegóły zapraszamy do salonów Toyota Kozłowski w Szczecinie i Nowogardzie.
3: Kierowco, na stacjach BP czekają na Ciebie wyjątkowe urodzinowe okazje. Wejdź w aplikację BP Me, aktywuj kupon i korzystaj. Teraz w promocji pyszna oferta Wild Bean Cafe. 35% taniej do 12 maja. A do tego konkurs, w którym możesz wygrać rodzinnego kampera Sun Living by Adriamobil i ruszyć w podróż marzeń. 35. urodziny BP w Polsce. Świętuj, korzystaj, wygrywaj. Promocje nie łączą się. Szczegóły i wyłączenia na bp.pl.
4: Lisk w policach. Zmieniliśmy się dla Ciebie.

0: wtorku 12 maja.
1: Gang Świeżaków zaprasza do Biedronki po szeroki wybór świeżych owoców i warzyw z codziennych dostaw, bo w Biedronce każdy dzień jest pełen świeżości w niskich cenach. Na przykład od poniedziałku do środy pomidory na gałązce na wagę 7,99 za kilogram, a do tego tylko z aplikacją Biedronka winogrona różowe na wagę 11,99 za kilogram. Limit łączny w okresie promocji 1 kilogram na konto Moja Biedronka. Od zawsze na zawsze. Biedronka.
2: Codziennie niskie ceny.
3: To będzie ostatnia reklama.
4: Tego, co wiem o samochodach, nauczył mnie tata. A tego, żeby używanych i oryginalnych części szukać na OLX, a przed zakupem konsultować się ze sprzedawcą, nauczyłam go ja. Ty też sprawdź ofertę używanych części na OLX. OLX. Każdy zyskuje.
5: I po reklamie.
6: Sponsorem programu jest właściciel marki NetCredit, oferujący zakupowy limit kredytowy na www.netcredit.pl.
7: Powroty z pracy do domu trwają w najlepsze. O tej porze musicie zwolnić jeszcze na Mickiewicza i Wawrzyniaka. Podobnie jak w rejonie 26 kwietnia przy Turzynie. Prawy brzeg miejcie się cały czas na baczności na Pomorskiej Łubinowej Batalionów Chłopskich, ale także na Gdańskiej i Energetyków w kierunku centrum. Na termometrach w Szczecinie aktualnie zobaczymy 10 stopni Celsjusza. No niestety do końca dnia może przelotnie padać deszcz, ciśnienie na średnim poziomie.
6: Sponsorem programu był właściciel marki NetCredit, oferujący zakupowy limit kredytowy na www.netcredit.pl.
8: Jest 17. News Eski 2, Jakub Konieczkowicz. Sytuacja jest trudna. Straż pożarna ustawia kolejne linie obrony. To informacje w sprawie pożaru lasu pod Biłgorajem. Z żywiołem, który objął już około 300 hektarów, walczy ponad 350 strażaków. Ze szczegółami nasz reporter Michał Skolimowski. Jak długo jeszcze może potrwać akcja gaśnicza?
9: Nikt nie chce deklarować, ile jeszcze mogą potrwać te działania. Najpewniej będzie to wiele godzin. Akcję utrudnia silny wiatr, który zgodnie z prognozami powinien w najbliższych kilkudziesięciu minutach się uspokoić. Odległość domów od pożaru jest bezpieczna, okoliczni mieszkańcy są jednak pełni obaw.
10: Budynki drewniane, wszystko.
11: Bardzo przeżywam, bo to zakłady z drzewem związane.
9: Prewencyjnie mieszkańcy kilku domów ze względu na duże zadymienie mogą zostać przeniesieni czasowo w inne miejsce.
8: Michał Skolimowski, dziękujemy. Niezbędne są kolejne badania. Sekcja zwłok 40-latka, który zmarł podczas policyjnej interwencji w Poznaniu, nie wyjaśnia jednoznacznie przyczyny śmierci. Biegły potwierdził jednak wstępne ustalenia.
12: Charakter samoistny chorobowy, ale żeby to ostatecznie potwierdzić, potrzebne są poszerzone badania.
8: Mówi prokurator Łukasz Wawrzyniak z prokuratury okręgowej w Poznaniu. Śledczy zabezpieczyli również nagrania z kamer nasobnych policjantów i przesłuchali funkcjonariusze. Przypomnijmy, interwencja dotyczyła pomocy mężczyźnie z przeciętym gardłem. W trakcie działań policjanci użyli gazu wobec 40-latka, który miał przeszkadzać policjantom. Ten chwilę później stracił przytomność, po czym zmarł. Stadion w Sosnowcu jako pierwszy w Polsce będzie miał hybrydową murawę. Jest wykonana w technologii pionowego wszywania włókien syntetycznych. Podobną mogą pochwalić się najważniejsze areny Europy.
13: Wchodzimy na jeszcze wyższy poziom rozwoju technologicznego. Będziemy areną porównywalną do tych wielkich, do Barcelony, do Chelsea, do Juventusu.
8: Mówi Karina Skowronek z Zagłębiowskiego Parku Sportowego. Nowa murawa pozwoli na częstsze rozgrywanie meczów.
14: SK2 News, Szczecin.
7: Michał Zaręba. Lekarze szpitala na szczecińskich Pomorzanach przeprowadzili już 2000 operacji przy użyciu robota Da Vinci. Dla pacjentów, głównie onkologicznych, to krótsze oczekiwanie i większa precyzja zabiegów.
15: Szybszy powrót do domu, do pełnej aktywności, rozumiane jako aktywność zawodowa, sportowa, towarzyska, seksualna. W przypadku mężczyzn operowanych z powodu raka gruczołokrokowego ma to ogromne znaczenie.
7: Mówi profesor Marcin Słojewski, kierownik Kliniki Urologii i Urologii Onkologicznej. Placówka dysponuje już dwoma takimi systemami, w tym najnowocześniejszym piątej generacji.
16: 2,5 minuty po godzinie 17. Mamy środę, środa to taki mały piątek. Ta 17 to jest też taki moment, gdzie większość was opuszcza już swoje miejsca pracy. Kuba, ja wiem, nie patrz tak na mnie, ty jeszcze zostajesz, bo za godzinę wracamy z kolejnymi najlepszymi polskimi hitami też, ale najważniejszymi informacjami z kraju i ze świata. Ale zanim to nastąpi, to gramy. Cookies i piersi cały mnie. No powiedz coś, bo pomyślał, że mikrofon ci wyłączyłam.
8: Nie no, jestem, ale faktycznie będę jeszcze za godzinę.
16: Kinga Baryga, witam i zapraszam.

Was gra wasze, nasze radio, najlepsze polskie hity, Radio SK2, tak się składa, 22 minuty po godzinie 17. A dzisiaj 6 dzień maja i dzisiaj obchodzimy Międzynarodowy Dzień Bez Diety. To jest święto, którego nie można pominąć, moi drodzy, bo często jest tak, że się katujemy, że formę na lato trzeba robić, ale taki jeden dzień totalnego luzu i odpoczynku każdemu z nas się mocno przyda. Więc ja przychodzę do Was z jednym krótkim pytaniem. Gdy świętujecie ten dzień, to na co chcielibyście sobie pozwolić? Na co macie największą ochotę? Gdybyście mieli właśnie świętować ten Międzynarodowy Dzień Bez Diety. Dajcie znać na Messengerze Radio SK2. Czekam na Wasze wiadomości, czekam na Wasze głosówki. Co prawda tego jedzenia Wam może nie zagwarantuję, ale przynajmniej podzielę się kubkiem Radia SK2. SK2. A już teraz Ania Karwan i W to mi graj.

0: Vito, Bambino i Zalia. Decyzje. Tak wam gramy w Radiu SK2, to są najlepsze polskie hity. Dzisiaj obchodzimy Międzynarodowy Dzień Bez Diety i ja już za was podjęłam decyzję, że dzisiaj możecie sobie pozwolić na wiele. Na przykład na to, żeby nie liczyć kalorii. I pytałam się też was, co was dzisiaj kusi. Na jakie pokusy się skusicie, jeśli chodzi o jakiekolwiek dania i potrawy, może jakieś zachcianki. No i tutaj odezwała się Kasia, że ona wróciła z pracy i postanowiła, że usmaży schabowe. Takie polskie, prawdziwe na smalcu, jak zawsze robiła jej babcia. Ale to nie jedyna wiadomość od was, bo odezwał się też Mateusz i on napisał, że pozwoli sobie dzisiaj na hot doga z bułką. No to życzymy wam smacznego, drodzy słuchacze. Oczywiście dla was mam kubki Radia SK2. Jeśli ktoś jeszcze chciałby się podzielić tym, co dzisiaj będzie jadł, to niech pisze. Na Messengerze Radia SK2 czekam na wasze wiadomości. Gadżety Radia SK2 również czekają na was. A ja wracam do was już za chwilę, a razem ze mną Oskar Cyms i niech mówią.
1: SK2.
2: Autopromocja. Majówka, majówka i po majówce.
3: O nie, nie tym razem.
4: Najlepsza majówka jeszcze przed tobą.
1: Mazurska majówka, SK2.
4: Jezioro, grill, hotel ze spa. No i polska muzyka na żywo.
5: Hej, tu Kuba i Kuba.
6: My też tam będziemy i zagramy dla was.
7: Zgłaszajcie się na sk2.pl.
8: Sponsorem konkursu jest producent Ranigastu SOS. Wyrobu medycznego na zgagę i niestrawność.
9: Autopromocja.
10: Reklama. Już 30 lat Skoda Octavia pomaga w prowadzeniu biznesu. Z tej okazji mamy wyjątkową ofertę dla firm. Skoda Octavia w leasingu 100% lub leasingu niskich rat już od 727 zł netto miesięcznie. Sprawdź w salonach Skody.

0: Więcej bilety jednodniowe kupisz na stronie bilety.kortowiada.pl. Widzimy się od 28 do 30 maja w Olsztynie.
1: To będzie ostatnia reklama. W salonach Empik trwa festiwal polskiego obyczaju. Teraz aż 60% rabatu na drugą tańszą książkę polskich autorów. Do tego do 40% zniżki na wybrane zabawki. Od kreatywnych zestawów po gry planszowe. I 50% rabatu na drugi tańszy produkt z kolekcji Harry Potter. A na Empik.com do minus 40% na artykuły sportowe i zabawki. W tym hulajnogi, rowery, zabawki ogrodowe i wiele więcej. Empik.
2: I po reklamie.

0: A wszystko to, bo Ciebie kocham. Taki klasyk, który wszyscy bardzo lubimy. I śpiewamy głośno, często na imprezach, często w samochodzie. No jeżeli słuchacie teraz Radia SK2, to możecie śpiewać gdziekolwiek jesteście. Zbliżamy się do godziny 18 i za chwilę najnowsze informacje z kraju i ze świata, a później kolejne najlepsze polskie hity.
1: Reklama.
2: Przepraszam, sąsiadko, może mógłbym tu pani trochę pomalować płot?
3: A skąd sąsiadowi taki pomysł wpadł do głowy?
2: A, bo byliśmy z żoną w Brickomanie i wzięliśmy impregnat do drewna. Nie dość, że w świetnej cenie, to jeszcze taki wydajny, że mi sporo zostało. A kolor sąsiadka, widzę, ma ten sam.
4: Nie wiemy, jaki kolor wybrał twój sąsiad. Dlatego w Brickomanie mamy aż 11 kolorów impregnatu do drewna Sadolin z 7-letnią ochroną w cenie tylko 134 zł za 4,5 litra. Zajrzyj do Brickomana i poznaj wszystkie ceny zmienione na dobre. Brickoman. Zmieniamy ceny na dobre.
5: Lisk w policach. Zmieniliśmy się dla Ciebie. Z tej okazji dodatkowy rabat. 25% na wszystko przy zakupie minimum 2 dowolnych produktów. Zapraszamy do sklepu Lisk. Police, ulica Morelowa 2. Promocja trwa do wtorku 12 maja.
6: To będzie ostatnia reklama.
7: Halo, Czesiula. Słuchaj, wyskoczymy dzisiaj na weekend, co? No oczywiście, na tani weekend w Aldi.
8: Od czwartku kujawski olej rzepakowy, 1 litr. Teraz w promocji 2 plus 1 gratis. Produkt objęty limitem. A filety z tuńczyka w oleju słonecznikowym Golden Seafood 185 gramów. Teraz w promocji 2 puszki plus 2 gratis. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
9: I po reklamie.
10: Jest 18. News SK2, Jakub Konieczkowicz. Siostra skatowanego Kamilka z Częstochowy zaskarży wyrok. Sąd okręgowy w Częstochowie skazał dziś ojczyma chłopca na 25 lat więzienia. Matka za kratkami ma spędzić 16 lat. Wyrok nie jest prawomocny.
11: Rozmawiałam z Magdą Mazurek, siostrą Kamilka i Fabianka. Na pewno ten wyrok zostanie zaskarżony. Sprawa będzie dalej prowadzona przez sąd wyższej instancji.
10: Mówi Monika Horna-Cieślak, rzeczniczka praw dziecka. Apelacji nie wyklucza też prokuratura. Przypomnijmy, Kamilek zmarł 3 lata temu po ponad miesięcznej walce o życie w szpitalu. Prezydent Karol Nawrocki skierował do Sejmu projekt ustawy o kryptoaktywach. Opiera się na 3 filarach: ochronie konsumentów i inwestorów, realnym nadzorze państwa nad rynkiem i zabezpieczeniu praw przedsiębiorców. Kwestią wprowadzenia przepisów zajmie się Sejm. Dziś poznamy drugiego finalistę piłkarskiej Ligi Mistrzów. W wielkim finale czeka Arsenal, zagra z nim Bayern lub Paris Saint-Germain. Przypomnę, mistrz Francji przed tygodniem wygrał 5-4. Pierwszy gwizdek rewanżu już o 21:00.
0: Kuba, mam do Ciebie pytanie, bo dzisiaj jest Międzynarodowy Dzień Bez Diety. Ty co prawda nie musisz być na żadnej diecie, ale chciałabym zapytać, co byś zjadł?
10: Co
0: jakbyś
10: zjadł?
0: Nie miał żadnych limitów.
10: Na chwilę obecną, bo dzisiaj bez obiadu jestem, to co by mi dali, to bym zjadł.
0: A, no dobrze, tak. To ja Cię zaraz nakarmię, a w tym czasie nakarmię słuchaczy najlepszymi polskimi hitami w Radio SK2. I Was też zachęcam, na Messengerze Radio SK2 możecie pisać wiadomości. Co byście dzisiaj zjedli i na co się skusili. A teraz gramy. Kinga Baryga, witam i zapraszam.
9: SK.

głosów w szum. W porannej prasie widzisz codziennie swoją twarz. Z możnymi tego świata o wielkie stawki grasz.

Rigotam to jest numer, który bardzo wam się podoba, tak wam gramy w Radio SK 2, 14 minut po godzinie 18. A dzisiaj z racji tego, że obchodzimy Międzynarodowy Dzień Bez Diety, to ja pytam was, na co się dzisiaj skusicie? Co dobrego zjecie? O czym marzyliście od dawna, ale wstrzymywaliście się? Bo dieta, bo trzeba robić formę na lato. I tak odezwała się do nas Karolina. Karolina napisała i wysłała też zdjęcie, więc uwierzcie mi, ja zrobiłam się głodna. Młoda kapustka na boczku. To jest dzisiaj ta zachciewa. Ale okazuje się, że Karolina nie jest jedyna. Odezwała się też do nas Ela. Ela napisała tak. Cześć, z okazji Dnia Bez Diety razem z moją mamą grzeszymy dzisiaj na słodko. No i co? Podjadają puszyste pianki, co chwilę kropiąc oczy. Dzięki, że umilacie nam czas, nic bardziej ekskluzywnego lub szalonego nam do jedzenia nie potrzeba. Elu, dajcie trochę, albo przyślijcie do radia. O, taki dzień bez diety to ja rozumiem.

0: Czujecie ten klimat? Jakby to się dobrze śpiewało przy ognisku, na przykład w Mikołajkach, już 12 maja. Brzmi jak plan, ależ oczywiście, bo najlepsza majówka dopiero przed Wami. Pogrillujemy, pośpiewamy, będzie prawdziwa petarda, będzie prawdziwy ogień. Z tego co wiem, planowane są też warsztaty. Więcej zdradzać Wam nie będę. Będzie też, no dobra, jeszcze zdradzę jedną rzecz. Będzie też prywatny koncert Kuba i Kuba, bo to oni zagrają dla Was wieczorem. Będzie klimacik. Moi drodzy, a żeby razem z nami być, bawić się razem z nami, mieć pakiet All Inclusive w hotelu, w Mikołajkach, dostać 300 na dojazd, warsztaty kulinarne z mistrzami grillowania i właśnie koncert, prywatny koncert zespołu Kuba i Kuba, no to wszystko możecie mieć. Wystarczy, że zajrzycie na sk2.pl, tam znajdziecie szczegółowe informacje, wejdziecie, wypełnicie formularz, dlaczego to właśnie wy powinniście zasiąść przy tym mazurskim ognisku razem z nami i jedziemy, i się widzimy. Będzie fajnie, obiecuję, więc wchodźcie, wypełniajcie formularz, a my będziemy się z Wami wkrótce kontaktować. A teraz gramy. Wiktor Waligura i Dryskul, 4 pory roku.
1: SK2.
0: Uwaga, dodam jeszcze, że sprawdzałam pogodę i tutaj ewidentnie będzie lato. Nie wiosna, nie jesień.

0: zmian.
1: Jego głos to miód na nasze uszy, naprawdę, na nasze serca. Gips i strach, tak wam gramy w Radiu SK2, 19 minut przed godziną 19. I tak się składa, że będziemy grać dalej, bo już za chwilę Bledka, komu miałabym powiedzieć? O ten numer często pytacie w wiadomościach prywatnych i proszę bardzo, gramy wam go tak jak chcecie.
2: SK2. Autopromocja. Choć pytania mogą wydawać się proste,
3: to czasem, no, nie idzie jak po maśle.
4: Roślina.
5: Agawa.
4: Kolor.
5: Też agawa? Nie. Abażur.
2: Państwa miasta w Radiu SK2.
3: Zgłoś się, zagraj z Wajdą i Jarząbkiem.
2: I wygraj 500 na twój prezent marzeń. Państwa miasta.
3: Codziennie po 8 w Radiu SK2. Autopromocja.
2: Reklama.
6: Uwaga! Wciąż trwa wyprzedaż aut dostawczych Toyoty z rocznika 25. Każde z gwarancją na 3 lata lub do miliona kilometrów z opcją przedłużenia nawet do 10 lat. Od ręki czekają ProAce Max, największy dostawczak, ProAce Verso, przestronny minibus oraz ProAce City Verso, rodzinny minivan. A do tego rabaty nawet do 80 tysięcy złotych netto. Wybierz samochód dla swojej firmy w atrakcyjnym finansowaniu Kinto One. Do salonów zaprasza Toyota, lider sprzedaży aut dostawczych w Polsce w 2025 roku.
3: To będzie ostatnia reklama.

0: Jaki dobry to jest numer. Stanisław Sojka, Tolerancja. Tak pięknie kończymy godzinę 18. Po 19 zabawa Nie mów tak, nie mów nie, ale także najlepsze polskie hity. Będzie m.in. Papa Dance, ale będzie też Sanach i Vito Bambino.
1: Reklama.
2: W Leroy promocja trwa. Zrób pierwszy krok do nowej podłogi, bo teraz 200 zł na kupon w klubie dostajesz, gdy 1000 na panele laminowane, winylowe i podłogi drewniane wydajesz. A do tego usługa montażu 10% taniej przy zakupie paneli podłogowych za minimum 1000 zł. Regulamin promocji w sklepach i na leroymerlin.pl. Leroy Merlin. Z miłości do domu.
3: To będzie ostatnia reklama.
4: Ptaszki ćwierkają, czyli ja, że w Auchan są odlotowe okazje.
5: Tak, bo teraz płyn do płukania lub perełki Lenor, wybrane rodzaje, tylko 12,98. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 19,98. A sześciopak mleka łaciatego UHT 3,2% tylko 16,45. Cena sprzed pierwszego zastosowania obniżki 26,99. Promocja do 6 maja. Szczegóły na Auchan.pl. Auchan. Co zaplanuję, to kupuję.
6: I po reklamie. Co? Gdzie? Kiedy?
7: Witam serdecznie po raz kolejny dzisiejszego dnia. Michał Zaremba. Tym razem sprawdzamy, co ciekawego zobaczymy w ciągu kilku najbliższych dni w szczecińskich multiplexach. Oczywiście nie brakuje premier zeszłego, ubiegłego weekendu. Wśród nich m.in. Diabeł ubiera się u Prady, część druga, ale także film o Michaelu Jacksonie zatytułowany po prostu Michael. Dla najmłodszych Pucio czy też Super Mario Galaxy. Film jest w czym wybierać. Miłego seansu.
0: 19 wybiła, tę godzinę rozpoczniemy sobie razem z Sanach i Vito Bambino. Ale jazz, ten numer wszyscy dobrze znają i większość lubi go śpiewać. Tak jak my w Radiu SK2 lubimy wam go grać. Kinga Baryga, witam i zapraszam. Już za chwilę wyjaśniam zasady naszej zabawy. Nie mów tak, nie mów nie. Kto jeszcze chętny, można się zgłaszać na Messengerze Radia SK2. Czekam, zostawcie tam swój numer telefonu. Ja mam kubki Radia SK2, którymi bardzo chętnie się podzielę.
1: SK2.

0: Ale to są dobre i mocne brzmienia, szczególnie na koniec. Virgin i Jaga, tak wam gramy w Radio SK2. To są najlepsze polskie hity. I uwaga, uwaga, przyszedł czas, aby wyjaśnić wam zasady zabawy. Zabawy nie mów tak, nie mów nie, bo to jest propozycja, z którą za chwilę do was przyjdę, wrócę, ale najpierw zasady. 6 pytań. Na te pytania odpowiadacie nie używając słowa ani tak, ani nie. Ważne też, żeby odpowiedź się nie powtarzała. Jeśli uda wam się przejść przez te wszystkie zasady, to zgarniacie ode mnie kubek Radia SK2. Czy są tutaj jacyś zainteresowani? Jeśli tak, to zapraszam. Wystarczy, że na Messengerze zostawicie swój numer telefonu, a ja już za chwilę do kogoś z was zadzwonię. A teraz gram dalej.
1: SK2.
0: Czas na pszone i złe.

0: Lor, wszystko jedno, wszystko źle. Tak wam gramy w Radio SK2, a już teraz wspólnie się pobawimy.
1: Nie mów tak.
2: Nie mów tak.
1: Nie mów nie.
0: A razem z nami będzie bawiła się Kasia. Cześć, Kasiu.
3: Cześć.
0: Na czym cię przyłapaliśmy? Co ty porabiasz?
3: Na smażeniu naleśników.
0: A, bo dzisiaj Międzynarodowy Dzień Bez Diety, więc sobie tak pozwalacie.
3: Jest. Tak jest, tak
0: i
3: jest.
0: Wszystko
3: sobie
0: jasne.
3: I jemy naleśniki z dżemem.
0: O, z dżemem. Właśnie chciałam dopytać, z czym one są, ale pycha. No, zrobiłam się głodna, przyznaję, ale dobra. My teraz nie o jedzeniu, a o zabawie, bo wspólnie będziemy bawić się w nie mów tak, nie mów nie. Czyli ja zadaję ci 6 pytań, na te 6 pytań odpowiadasz, nie używając słowa ani nie, ani tak. Ważne też, żeby te odpowiedzi się nie powtarzały i na to wszystko masz, moja droga, 30 sekund. Czy zasady są jasne?
3: Jasne.
0: Dobrze, to w takim razie zaczynajmy. Lubisz iluzjonistów?
3: Może.
0: Widziałaś kiedykolwiek iluzjonistę w telewizji?
3: Owszem.
0: A w cyrku?
3: Bywa.
0: Znasz może jakieś magiczne sztuczki?
3: Potrafię.
0: Podasz mi monetę?
3: Podam.
0: Sprawię, że zniknie, dobrze?
3: Zniknie.
0: No brawo, przed czasem, co tu się wydarzyło? Ja nie wierzę. Kasia, normalnie pobiłaś jakiś rekord, mam wrażenie. Bardzo ci dziękuję.
3: Mega
0: chyba
3: się cieszę.
0: Te naleśniki cię chyba tak natchnęły do tego. Ta energia po prostu z tych naleśników, z tych słodkości spowodowała, że tak dobrze ci poszło. Wielkie gratulacje oczywiście dla ciebie, Kubek Radio
3: SK2. Dziękuję bardzo. Dziękuję.
0: Dziękuję, trzymaj się. Dzięki. I życzę ci miłego wieczoru.
3: Pozdrawiam wszystkich, moją rodzinkę pozdrawiam, męża i Bruna i Błażejka.
0: Pozdrawiamy również całą waszą rodzinę i życzymy smacznego. Podzielcie się trochę.
3: Dzięki.
0: Dzięki, pa.
3: Pa.
1: Nie mów tak, nie mów nie. SK2.
0: No dobra, ja mogę upaść na kolana przed Kasią, bo Kasia dała radę. A już teraz druga Kasia. Kasia Cerekwicka i na kolana.

0: Vixen i Moja Pani. Tak wam gramy w Radio SK2, to są najlepsze polskie hity. Swoją drogą do godziny 20 zostało nam 21 minut. To oznacza, że raczej już te wszystkie takie domowe obowiązki zakończyliście. Przypominam, że jest środa. To jest taki półmetek. Zbliżamy się, prawie zbliżamy się do weekendu. A to oznacza, że każdy z nas potrzebuje chwili na odpoczynek. No i przypominam, że dzisiaj jest Międzynarodowy Dzień Bez Diety. To odpuśćcie. Zamówcie tą kolację, nie stójcie w kuchni, odpoczywajcie. A my będziemy grać do tego najlepsze polskie hity. W Radiu SK2 będzie m.in. Wiktoria Kida, Oskar Cyms i Księga Żywiołów, czyli Gdy Będziesz Sam. Ten numer bardzo wszyscy lubimy.
1: SK2. Reklama.
2: My, pracownicy Agaty, powiemy wam teraz, jak powstała nazwa Zobacz Jak Tanio.
3: Otóż kiedy nasi klienci zauważali tanie narożniki, sofy, regały, to zaskoczeni mówili: Zobacz jak tanio, Maciek.
4: A Maćka w haśle nie ma, bo nie każdy klient to Maciek.
5: Teraz w Agacie promocja na wszystkie produkty. Aż 30 rat 0% ze spłatą po wakacjach. Albo 100 zł na następne zakupy za każde wydane 1000 zł. Zyskaj do 2000 zł. Tylko do 16 maja. Szczegóły na agatameble.pl.
6: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
1: I po reklamie.

0: przy najlepszych polskich hitach czas płynie zdecydowanie szybciej. Przyznajcie sami, a że ten czas szybko musi lecieć do weekendu, to bardzo dobrze się składa, bo my wam gramy najlepsze polskie hity, które umilają te chwile wieczorne. Po godzinie 20 kolejne najlepsze polskie hity będzie Bledka, ale będzie też Ewa Farna czy Sobel.
1: Reklama.
2: 15% na ogród potrzebujesz? Masz to w Brico. Od 6 do 9 maja kup za co najmniej 200 zł rośliny, nawozy, doniczki, meble, a nawet sprzęt ogrodowy, a my zwrócimy Ci aż 15% na kupon. Tylko dla klientów z kartą lub aplikacją Brico Marche. Brico Marche. Nasze ceny rządzą.
3: To będzie ostatnia reklama.
4: Tego, co wiem o samochodach, nauczył mnie tata. A tego, żeby używanych i oryginalnych części szukać na OLX, a przed zakupem konsultować się ze sprzedawcą, nauczyłam go ja. Ty też sprawdź ofertę używanych części na OLX. OLX. Każdy zyskuje.
5: I po reklamie. Co? Gdzie? Kiedy?
6: Raz jeszcze dzisiaj kłaniam się nisko. Michał Zaremba. Przypominam, że w nocy z piątku na sobotę odbędzie się 7 szczeciński bieg nocny, a trasa biec będzie głównymi ulicami naszego miasta. Zawodnicy do pokonania będą mieli 5 lub 10 kilometrów. Start i meta oczywiście w miasteczku na Jasnych Płoniach. A tuż przed tym wydarzeniem odbędzie się także 3 szczeciński bieg świetlików. Na Jasnych Płoniach mali biegacze zmierzą się z dystansami 200, 400, 600 i 1000 metrów.
0: Wybiła 20, a jeśli chodzi o to, co mówiłam niedawno, że powinniśmy znaleźć czas na relaks, to odezwała się Justyna, która napisała: my właśnie wybieramy się całą rodziną na spacer. I to jest bardzo dobry pomysł. Mam nadzieję, że będziecie mieć ze sobą taki mały głośniczek albo słuchawki z najlepszymi polskimi hitami, bo na tę godzinę przygotowaliśmy naprawdę fajne numery. Bledka 2 dni, to już za chwilę, ale zanim Bledka, to Lady Punk i 7 Niebo Nienawiści. Kinga Baryga, witam i zapraszam.
7: Eska.

Sobel i kochasz. No to jak już powiecie, że kochacie, to warto by było się trochę poprzytulać. Bo eksperci mówią, że objęcia i przytulanie mogą zwalczyć depresję, złagodzić lęk, poprawić skórę i wzmocnić układ odpornościowy. Czyli jednym słowem, jeśli nie zapamiętaliście, to same plusy. Same plusy. Więc, moi drodzy, bierzemy partnera, bierzemy partnerkę i przytulamy się, bo to przytulanie robi dużo dobrego, ale to samo robią najlepsze polskie hity. I jeszcze tak się playlista ułożyła, że jak już się poprzytulacie, to później, tak jak kombi, możecie pośpiewać o naszym randewu. SK2. No daję wam powody, żebyście byli romantyczni wzajemnie do siebie. Proszę to odpowiednio wykorzystać, a my gramy.

Ania wyszkoni lampa i sofa. To jest takie połączenie idealne na wieczór. 26 minut po godzinie 20. Najlepsze polskie hity, Radio SK2 i lampa i sofa. Można odpoczywać, można poleżeć. Można sobie pomyśleć, że jeszcze tylko 2 dni i rozpoczynamy weekend. Chociaż pogoda się troszeczkę jutro zepsuje, to mimo wszystko będzie ciepło. Spokojnie przetrwamy te takie troszeczkę gorsze dni i później znów wróci słońce. Ale całe szczęście. Najlepsze polskie hity powodują to, że słońce świeci zawsze. Już teraz Zalia i Diament. No ona jest jak taki nasz

0: Marisa i Odkochaj, tak wam gramy w Radio SK2. Mam nadzieję, że wy nigdzie nie odchodzicie, że zostaniecie, że kochać nadal będziecie, bo Radio SK2 gra wam najlepsze polskie hity, a do tego organizuje bardzo fajne akcje, bo u nas majówka wcale się nie skończyła, ona trwa przez cały miesiąc. Już 12 maja możecie razem z nami pojechać do Mikołajek, a tam kieszonkowe na dojazd, super hotel ze spa, ognisko i prywatny koncert Kuby, zespołu Kuba i Kuba. Co wy na to? Myślę, że jesteście na tak, a jeśli jesteście na tak, to wchodźcie koniecznie na sk2.pl. Tam szczegółowy formularz. Wystarczy, że napiszecie, dlaczego to właśnie wy powinniście pojechać z nami. Takie proste, takie przyjemne, a gwarantuję 3 piękne dni w Mikołajkach. SK2. To co, wy się zgłaszacie, a ja gram dalej. Już za chwilę wracam do was, a razem ze mną m.in. Dawid Podsiadło i najnowszy klip.
1: Reklama.
2: W Muzeum Fabryka Czekolady Wedel można...
3: I to razem
4: przyjemnie spędzić czas.
3: Ale pachnie.
2: Spróbować czekolady.
4: Poznać jej historię i sprawdź, co jeszcze można.
3: O, wow!
2: Wejdź na fabrykaczekolady.pl i kup bilet już dzisiaj.
5: To będzie ostatnia reklama.
6: 3, 17, 41.
7: Co tak liczysz?
6: Liczę na szczęście w lotto, a konkretnie to na 14 milionów w kumulacji.
7: O, ja też umiem liczyć.
8: 8, 11.
9: A teraz w lotto kumulacja rewelacja. Graj o 14 milionów złotych w punktach lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
10: I po reklamie.

chodzi o to, by od siebie nie upaść za daleko, jak te dwa łyse kamienie nad rzeką. Chodzi o to, by pierwsze chciało słuchać, co mu to drugie powiedzieć.

0: Młodzi, przystojni, utalentowani i spokrewnieni. Jeremi Sikorski i Artur Sikorski z numerem Młodość. Tak gramy na zakończenie naszego wspólnego spotkania, ale spokojnie. Słyszymy się jutro o 17:00. Kinga Baryga, do usłyszenia.
1: Reklama.
2: 3:17:41.
3: Co tak liczysz?
2: Liczę na szczęście w lotto, a konkretnie to na 14 milionów w kumulacji.
3: O, ja też umiem liczyć.
4: 8:11.
5: A teraz w lotto kumulacja rewelacja. Graj o 14 milionów złotych w punktach lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
1: I po reklamie. Co? Gdzie? Kiedy?
2: Po raz ostatni dzisiaj kłaniam się nisko. Michał Zaręba. Przypominam, że Święto Wszystkich Żaków zbliża się wielkimi krokami. Juwenalia w Szczecinie odbędą się w dniach od 21 do 23 maja. No, wisienką na torcie będą oczywiście koncerty. W czwartek m.in. Dawid Kwiatkowski, Wideo, Golec Orkiestra. Piątek to hip-hop, czyli Żabson, Kizo, Kaz Bałagany i Huberta. Sobota, bracia Kacperczyk, Myslowic, Problem i Wiktor Dyduła. Polecamy!
1: Magazyn muzyczny.
6: Kamil Kowalski, witam Was serdecznie i zapraszam na kolejną odsłonę naszego spotkania z Mają Kapłon i Dandesami, czyli Marcin Krynicki, Jarosław Szafaryn oraz Robert Dudkiewicz. Rozmawiamy o Waszej płycie Relacje, którą rozkładamy na części pierwsze w Radiu SK2.

0: plaża nad Wisłą, gdzie chcesz odpłynąć, gdzie chcecie odpłynąć razem, albo co topicie razem w tej Wiśle. O czym jest ten kawałek?
1: Teraz z perspektywy czasu widzę, że niekoniecznie o relacji mężczyzna-kobieta, ale o tym, że dużo chyba w życiu się trafia takich osób, które chciałyby dla nas czasem źle. Jakby to powiedzieć delikatnie.
0: Kładą kłody pod
1: Dokładnie. Nogi. To było takie moje struggle, żeby odpuścić osoby, które widziałam, że chcą utopić mnie właśnie w tej Wiśle, pozwolić im odpłynąć, zapomnieć o tych osobach, co nie jest łatwe często, jak ma się gdzieś tam długie relacje z osobami, są one ważne przez długi czas życia, potem widzisz, że najchętniej to by właśnie te kłody pod nogi ci rzuciły i zrobiły ci krzywdę, bez żadnego zastanowienia.
0: Rozumiem, że wszystkie kawałki, które tutaj znajdziemy na płycie Relacje, są twoim bagażem doświadczeń.
1: Tak, wszystko jest o moich historiach. Dokładnie tak.
0: Czyli każdy numer, który będziemy słuchać i interpretować na swój sposób, bo to jest piękne, że każdy może interpretować muzykę na swój sposób. To też jest umiejętność, którą nie każdy artysta posiada, aby utożsamiać się z utworem, niekoniecznie tak, jak on to przekazuje, ale również odnajdywać jakieś swoje sytuacje w tych kawałkach. Ale pierwsze wrażenie, które będziemy mieć, kojarzyć jakby z tobą i z twoimi doświadczeniami, rozumiem.
1: Tak, tak. Każda moja piosenka to jakaś historia, która mi się wydarzyła.
2: Maja miała taki obowiązek, powiem to wprost, żeby napisać teksty.
0: Masz siedzieć, płakać, masz tutaj zestaw chusteczek, tutaj być wrażliwą osobą i tę wrażliwość teksty. Przelać na muzykę.
2: Masz pisać teksty. My będziemy pomagać w aranżacji, my będziemy pomagać w muzyce, my będziemy dopowiadać, my będziemy pewne rzeczy proponować, ale tak naprawdę te utwory powinny być o twoich przeżyciach, nie? No bo ona jest autentyczna tylko wtedy, kiedy śpiewa o swoich własnych historiach. Jakby śpiewała utwory czyjeś, no to do końca by tak się z nimi nie utożsamiała. A jak sama napisała, no to sama wiedziała, co chce przekazać w tym utworze. To była dobra taka forma wyjścia przy tworzeniu tych utworów, bo one są przez to spójne.
0: Ale cena tego jest bardzo wysoka, prawda? Żeby utwór był dobry.
1: Tak, otworzyć się, ale ja na przykład bardzo to lubię, bo przez to, że ja się otworzyłam ze swoich emocji i dużo różnych sytuacji przeżyłam, uwielbiam, kocham wręcz pisać teksty dla innych ludzi. Kiedy mogę się z nimi spotkać, porozmawiać o tym, co im się w życiu przydarzyło, bo ja też się bardzo otwieram przed ludźmi. Nie boję się mówić o czymkolwiek, co tam w życiu odwaliłam, że tak powiem.
0: Co odwaliłaś?
1: No, spotykałam się z nieodpowiednimi osobami, szalałam.
0: Czyli byłaś niegrzeczną Mają.
1: Tak, ja jestem osobą grzeczną i miłą, ale troszkę naodwalałam w życiu sobie, samej narobiłam krzywdy. Dlatego też te piosenki o tym są, że każdy twój czyn musi być mniej więcej przemyślany, bo on wiąże za sobą konsekwencje, można kogoś zranić, można siebie zranić, bardzo prosto, nie myśląc czasem.

0: Północny wiatr.
1: Utwór, który ja przyniosłam na próbę. Napisałam go kiedyś i chciałam właśnie stworzyć go z chłopakami, bo byłam ciekawa, jak oni go przeniosą na muzykę. Zrobili to dla mnie idealnie. To jest mój ulubiony utwór, muszę przyznać się, zaraz pod plażę nad Wisłą.
2: Tak, tym bardziej, że on trochę się różni od tego aranżu, który my wykonujemy na koncertach, który jest taki mocno rockowy. Ja gram tam taką mocną gitarę w tym riffie, natomiast ten aranż pod płytę jest zrobiony zupełnie inaczej. Tu jest dużo brzmień takich elektronicznych, dużo jest mugów, takich syntezatorowych brzmieni, no i przez to też nabrał takiej magii, takiej mocy. I ja też uważam, że to jest jeden z lepszych utworów na tej płycie.
3: Tak, a to co Marcin mówi, koncerty są pod kątem aranżacyjnym, one mają być inne, bo mam wrażenie, że artyści dzielą się na dwie grupy. Ci, co grają tak samo jak na płycie i chcą odtworzyć każdą nutę, żeby po prostu ktoś jak przyjdzie na koncert, to usłyszał dokładnie to, co może usłyszeć w domu na płycie. No i dzielą się na tych, którzy chcą jednak zaproponować temu słuchaczowi coś innego, żeby ten utwór brzmiał w tym momencie, w tym dniu zupełnie inaczej niż na płycie. Aczkolwiek te same dźwięki, klimaty, te same stylistyki, natomiast utwór jest grany rzeczywiście i to większość tych utworów, które gramy na koncertach, inaczej brzmią. I one mają brzmieć inaczej, one mają mieć energetyczne, one mają być bardziej rockowe.
2: Za każdym razem inaczej brzmią, bo też jest kwestia, w jakim nastroju jest Maja na przykład, jak daną historię zinterpretuje, jak chce ją przedstawić, tak? Te utwory naprawdę różnią się od siebie.
1: Moja emocja jakby pobudza was do tego, jak zagrać finalnie.
2: Tak.
1: Bo ja bardziej śpiewam, trzymam się i tekstu, i melodii oryginalnych, ale dodaję zawsze coś od siebie. Zawsze dodaję
3: czuć od razu.
2: Tak, i ta energia gdzieś tam nas pobudza i to też jest feedback od razu ze strony publiczności. Także to...
3: Jak czujemy, że jest energetyczna improwizacja, chodzi tak. I to tak ma chyba być, no bo wtedy jest to...
1: Forma z każdemu znana.
3: Tak, więc formy musimy się trzymać, staramy się.
4: Dlatego na waszych koncertach jest fajnie, bo każdy jest inny.
3: Oczywiście, nie ma dwóch takich samych.
2: Można tak powiedzieć, tak.
4: A lubicie koncertować?
3: O, kto nie lubi?
2: O, tak. No to jest jakby koncertowanie daje to paliwo takie twórcze i ja osobiście najbardziej jednak, dużo bardziej od pracy w studio wolę pracę na scenie przed publicznością, więc to jest to, co mnie najbardziej kręci.

0: Proszę Olek, to taki jest zbuntowany numer. Dandyzm jest wyrazem buntu wobec mieszczańskiej rzeczywistości, proszę państwa. Buntujecie się czasami? Co oczywiście was denerwuje? Ale tego
1: co
0: będzie
1: mnie
0: dużo.
1: Nie denerwuje?
0: No to jak tego będzie mniej, to zacznijmy od tej strony. Co was nie denerwuje?
1: Ja chyba powiem o tym, co mnie denerwuje. Mnie też nie denerwuje niedostępność emocjonalna w ludziach. Ja bardzo często daję dużo z siebie. O tym też jest w sumie ten utwór, Proszę Olek, powstał po mojej operacji. Ludzie pomogli mi tak naprawdę przeżyć. On jest takim
0: bo ty
1: prezentem.
0: Walczyłaś o zdrowie.
1: Tak.
0: Ty walczyłaś tak o zdrowie. Jak mogłabyś nam powiedzieć?
1: Urodziłam się ze skoliozą. Bardzo, bardzo silną. Jestem trzecim największym przypadkiem skoliozy w sumie na świecie, do tej pory zanotowanym. Najcięższym był do zoperowania. Operował mnie w Stanach doktor Lenki, ale miałam ogólnie łącznie 20 operacji. 18 w Polsce i dwie ratujące życie w Stanach. Dzięki cudownym ludziom w naszym kraju i nie tylko, ale głównie w naszym kraju ludzie zebrali dla mnie kwotę 3,5 miliona złotych, która została przekazana właśnie na tą operację. A więc dzięki temu żyję i dalej mogę robić to, co chcę. Pracuję nad sobą i dalej wylewam te emocje w muzyce. I jakby prezentem dla ludzi był utwór Proszę Olek. Mm-hmm. Prezentem taką pierwszą piosenką, która została wydana po mojej operacji. Cały jakby zarobek z tej piosenki jest przekazywany na cele charytatywne. Mm-hmm. Ja zawsze staram się, żeby to było jednak właśnie w kierunku skoliozy, bo bardzo mała jest wiedza, jeżeli chodzi o skoliozę w Polsce jeszcze. Dla mnie to jest właśnie taki bardzo ważny temat, więc Proszę Olek to jest prezent, podziękowanie dla ludzi za to, że uratowali mi życie tak naprawdę.
2: Mimo, że ten utwór nie ma nic wspólnego z lekiem jako takim, jakby tak se ktoś wyobraził.
0: To jest chyba, że lek na całe zło.
2: Tak, to jest też utwór o relacjach damsko-męskich.
1: Tak, dokładnie.
2: Przekornie.
1: Nie mogłam o kimś zapomnieć i prosiłam wszechświat o lek. Jakiś
2: no
1: lek na to wszystko.
0: Zapomniałaś o nim?
1: Zapomniałam.
2: Udało się.
1: I'm proud.
0: Lek zadziałał.
1: Było ciężko, ale zapomniałam. Po prostu musiałam sobie zdać sprawę z paru moich takich...
2: No i w tym utworze na przykład... W tym utworze chyba rzeczywiście, jeśli chodzi o stylistykę muzyczną, to nawiązujemy do takich dobrych, rockowych brzmień polskiej sceny lat...
3: No tak, tak, bo tam jest 80. prosty rytm gitarowy, w refrenie trochę słychać The Beatles.
2: A może Manam? O, gdzieś tam.
3: Tak, to jest taki stricte rockowy numer, bez żadnych udziwnień, ale myślę, że on tak właśnie powinien brzmieć. Prosto, jakby żeby nie zakłócać tego przekazu, który ma Maja. I ja uważam, że ten numer, mimo że jest naprawdę bardzo prosty, to brzmi świetnie.

0: Czy wasza droga była prosta, czy kręta, jak teraz na to wszystko patrzycie, do tego, aby dojść do tego punkciku, do tego momentu, w którym aktualnie się znajdujecie? Sztormy. Były, czy nie było sztormów?
1: Są.
2: Cały czas są, tylko trzeba
1: one
2: się
1: nie
2: do tego przyzwyczaić.
0: Nie przychodzą.
1: Nie, cały czas jest pod wiatr, cały czas jest kręta droga.
0: Ale sztormy to jest taki kawałek, który ma w sobie zwycięstwo. Tak
2: to
0: mi się
2: prawda.
0: Wydaje.
1: No bo finalnie ta płyta jest zwycięstwem nad tymi sztormami. Ona nas jednoczy w tej walce właśnie o to, żeby pokazać, co chcemy muzycznie, nie? I mimo tych sztormów, mimo tych wiatrów, mimo przeciwności losu, to udało się ona nam w takiej formie, jaka jest, i jesteśmy z niej dumni. I mimo przeciwności losu, mimo tego wszystkiego, to jest jakby takim kwintesencją tego, co robiliśmy. No i oczywiście te sztormy dalej trwają i one będą trwać. To jest taki proces chyba nieunikniony, który artyści, jedni mają łatwiej, bo im tam wieje w te żagle, a drudzy mają troszeczkę pod prąd.
0: Muszą sami dmuchać.
1: My się wcale z tego powodu nie umartwiamy nad sobą.
0: Jak już dmuchać, to z uśmiechem.
3: Tak, ale to jest mój ulubiony utwór na przykład na płycie. Uważam, że sztormy są tak emocjonalne, tak delikatnie zaśpiewane. Do tego też tam nie przesadzaliśmy z aranżacją.
0: Ale ta gitara.
3: To tak słychać, że tak te sztormy nadchodzą. Jest ta kulminacja.
0: Ale ta gitara.
3: Kupa.
2: Ja się go najbardziej wstydziłam, szczerze mówiąc.
3: Ja uważam, że to jest chyba nasza najlepsza aranżacja. Najbardziej lubię ten utwór.
0: Robert
3: tak
0: też jest zadowolony, prawda? Bo tam tylko na końcu te triumfalne.
4: To właściwie tam nie miało być bębnów, ale Marcin wymógł.
5: Tutaj poprosiłem, żeby zagrał jak Phil Collins.
4: Tak było. Siedzieliśmy w studiu wtedy, Marcin nagrał. Chodź, spróbujesz, może coś tam. Będzie pasowało, będzie pasowało. Marcin, ja nam nic nie wymyślę, nic. Wierzysz i robisz. No i tak się skończyło. No.
0: Robert Dutkiewicz.
1: Robert myślał, że w tym utworze na koncercie będzie sobie schodził na te 3,5 minuty. Będzie mógł odpocząć. No nie. Nawet nie ma chwili odpoczynku.
0: Już przyjaciele.
2: Równo.
0: Koledzy.
1: Nie ma przemy.
2: Każdy zapierdziela.
0: Nie ma.

0: Maja Kapłon i Dan Dysi. Na płycie Relacje znajduje się 10 fantastycznych kawałków, o których dzisiaj rozmawiamy w Radiu SK2. Są ze mną oprócz Maji również Jarek, Marcin i Robert. Okładka waszej płyty czarno-biała, na niej dłonie, które trzymają linię tego całego pokręconego świata. Kto na to wpadł?
1: To był mój szalony pomysł. Mam koleżankę bliską, która jest mega artystką. Mhm. Jak ja zobaczyłam projekt, poczułam, że to jest to, że to jest wszystkie relacje, które są w tych utworach, są właśnie o tym. Te poplątania między ludźmi i to wszystko. Zapytałam Natalię, jest to Natalia Lipińska, autorka tego całego projektu, który jest na okładce. Czy mogę tego użyć, bo to jest jakby w mojej wyobraźni odzwierciedlenie, o czym są wszystkie te teksty. O ciężkich relacjach, od tego jak się jakby kształtuje mały człowiek w rodzinie, potem jakie błędy sobie popełnia, że ma różne schematy w życiu wyuczone i ta okładka to jest dla mnie i rodzina, i relacje, które poznajemy w życiu, ludzi, których poznajemy, z którymi musimy sobie poradzić, rozplątać te wszystkie supełki, które są w nas, żeby stworzyć prawdziwe relacje.
2: Więc nie dość, że to są relacje pomiędzy kobietą a mężczyzną, opowiadając historię właśnie w tych utworach, to ta płyta z mojej strony jest właśnie relacją pomiędzy nami. Tu jest akurat, są cztery ręce, idealnie pasuje, nie? Cztery osoby, cztery ręce, każdy ciągnie w swoją stronę, każdy ma jakiś tam swój pomysł i taki, niektóre się łączą, niektóre się przeplatają, niektóre pewnie się zasupłały pomiędzy sobą i myślę, że dlatego ta okładka przeszła tą weryfikację, no było trochę tarcia, ale przeszła. Możemy wspólnie powiedzieć, że jest odzwierciedleniem tych naszych.
3: Ja powiem od siebie, że nie do końca byłem zwolennikiem tej okładki, natomiast jak zobaczyłem właśnie to już fizycznie, no to wtedy stwierdziłem, że wow, że to jednak był dobry pomysł i tu przyznałem się do błędu i naprawdę dzisiaj uważam, że jest naprawdę bardzo, bardzo fajna. Yeah.

0: Metaforyczny dom to kolejny kawałek, dziewiąty, już przedostatni, który znajdziemy na waszym debiutanckim albumie. Maja Kapłon i Dandysi, którzy są gośćmi Radia SK2. O relacjach sobie rozmawiamy, bo taki tytuł jest tego krążka. Metaforyczny dom. Lubicie wracać w swoje rodzinne strony?
1: Oczywiście. Myślę, że każdy.
0: Cóż to są za rodzinne strony?
1: Im ktoś starszy i więcej czasu przeżył na tym świecie, tym bardziej tęskni do swojego tego metaforycznego domu, bo to nie jest już ten sam dom, co kiedyś. On już nie istnieje. To się wszystko zmienia, tak jak relacje między ludźmi. Nie możemy wrócić do tego, co było 20 lat temu albo 15, bo ci ludzie już zupełnie inaczej myślą. Są na innym etapie życia.
0: Ja pamiętam te telewizory kineskopowe. Tak,
1: tak, a wracamy do tego gdzieś tam pamięcią, wracamy uczuciem do tamtych czasów. Ten metaforyczny dom to jest nasze wyobrażenie tego, co kiedyś.
0: Waszym domem jest które miasto?
1: Naszym takim rodzimym miastem, jeśli chodzi o trzech dandysów, to jest Żyrardów.
2: A u mnie jest Teresin.
1: A u Maj jest Teresin.
3: Ja pod warszawskiej miejscowości. Tak. Gdzieś byliśmy blisko na szczęście siebie.
1: Ja na przykład już nie mieszkam w Żyrardowie. To Żyrardów zawsze będzie w moim sercu, no bo tam się człowiek nauczył, tam się człowiek wychował, tam człowiek spotkał znajomych, przyjaciół miał i funkcjonował i tam tworzyliśmy muzykę. To jest nasz ten metaforyczny dom, ale no to oczywiście jest w przenośni, bo...
0: I byście dalej biegać w podartych spodniach, czy jednak dandyzm, elegancja
1: Francji?
0: Ja
1: powiem tak, że jak ja patrzę na dzisiejszą młodzież, to chyba wolę czasy, kiedy mama otwierała okno i wołała do domu, obiad! Mamo, jeszcze chwilę!
0: Piętra moja mama krzyczała. Całe osiedle słyszało.
1: Całe osiedle i lecieli wszyscy.
0: Ja robiłem mamie na złość i pytałem, a co dziś na obiad? Wszystkie sąsiadki już wiedziały. Pomidorowa.
1: Tak jest. Niż dzisiaj, co rzeczywiście mówi się, odłóż ten telefon, idź na chwilę na dwór, idź się przebiegnij, coś zrób, pogadaj z kimś, spotkaj się. Dzisiaj mam wrażenie, że ludzie są coraz bardziej samotni. Ja uczę na co dzień, uczę grafiki komputerowej zawodowo.
2: Uczę angielskiego.
1: I rzeczywiście młodzież potrzebuje tych rodziców, tych relacji między nimi. Coraz mają tego mniej. Szukają tego cały czas. No jak nie znajdują, to uciekają w jakieś różne formy.
0: Szukają metaforycznego domu?
1: Tak. Szukają metaforycznego domu, żeby tam mogli się odnaleźć, tam zaznać spokoju i żeby ktoś wysłuchał. Tego brakuje mocno. Tak myślę.
2: Tak. Bo wiadomo, że rodzice zawsze nas wychowują najlepiej, jak potrafią, ale gdzieś tam właśnie te wszystkie braki w dzieciach na dorosłość i te problemy, w które się wplątują, zawsze są właśnie efektem tego nieprzepracowania. Ja na przykład jestem na terapii i myślę, że gdyby nie to, to dalej bym takie błędy popełniała i te właśnie sztormy na płycie i metaforyczny dom są dla mnie przynajmniej taką kokardką pracy nad sobą, że coś się zaczyna zmieniać i już nie mam takiej chęci wejść w coś, co wiem, że 10. raz na przykład sprawi, że poczuję ból, którego nie chcę czuć, że zrobię sobie krzywdę, że może mogę komuś zrobić krzywdę jakimiś decyzjami. Więc ta płyta jest takim dla mnie lekarstwem na to wszystko, taką radością, że przeszłam przez to i jestem dalej i dzieje się dalej.
1: Jak ktoś posłucha sobie tekstów, one są bardzo trudne. To są bardzo trudne i zawiłe teksty. I ma to swoje plusy i minusy. Jedni wolą kawę na ławę, a w tych utworach, żeby zrozumieć przesłanie albo dojść, o co chodziło autorce, to naprawdę trzeba się mocno wgłębić i poznać każdy kawałek tego tekstu, który tam jest. Dopiero wtedy się go zrozumie.
2: Tak. Tu jest trochę poezji ode mnie,
1: jest
2: szczerze
1: dużo
2: mówiąc.
1: Poezji.
0: Jeden numer jest dobrym materiałem na pracę magisterską z filozofii.
1: Tak myślę.
2: Trochę tak.
4: Albo z psychologii.
0: Społecznej.
2: Głównie. Tak, myślę, że głównie.
3: O psychiatrii nie wspominaj.
2: Tak. Może to płyta dopiero się nazywać Spektrum.
3: To jest bardzo dobry tytuł na kolejną płytę Spektrum.
2: Tak.
3: Świetne.
1: Zapamiętaj.
0: James Bond, tak?
3: Zapiszmy to.
1: Zapiszmy to.

0: Maja Kapłon, Jarek Szafaryn, Marcin Krynicki, Robert Dudkiewicz. Przywitaj się, Robert.
1: Czemu zawsze ja się witam?
0: Bo mówisz najwięcej. I tak dobrnęliśmy do końca, moi drodzy. Dobrnęliśmy do ostatniego utworu, który jest zwieńczeniem waszej debiutanckiej płyty Relacje Maja Kapłon i Dandysi. Ten kawałek nazywa się Dystanse, pozycja numer 10. Szybko te dystanse w tym numerze skracacie. Szybciutko no,
2: tak,
0: tutaj jest.
2: Tak. To jest chyba utwór najbardziej
3: osobisty.
2: Tak.
3: W którym jakby podkreślam całą jakby moją przemianę. Ja mam całe plecy w bliznach, pociachane i jak kocham to pokazywać, bo wiem ile kompleksów mają kobiety głównie w tym kraju, związane właśnie z ciałem, rzeczami, które ukrywają, wstydzą się i nie chcą tego robić, dlatego że boją się tej oceny. I ja stwierdziłam, że chcę być takim przykładem, który będzie na złość wszystkiemu pokazywał wszystkie mankamenty, czy moich właśnie jakichś niedojrzałych decyzji z kiedyś i śpiewał o bez żadnego zastanawiania o tym, co jest nieidealne w takiej idealnej idei. Na wszystkich koncertach, które zagrałam, miałam plecy na wierzchu. Zawsze pokazywałam te blizny. W Wojsie gdzieś tam chcieli to ukrywać, ale ja też mówiłam, że nie, że może to być, że ja chcę, żeby to było widać, bo chcę być właśnie takim przykładem, żeby po prostu te młode osoby poczuły, że to nie jest nic, co jest straszne. Tylko właśnie trzeba trochę pracy, żeby to zaakceptować. Mhm. Żeby dostrzec to, że te blizny mogą być twoim trofeum, tego, co przeżyłaś i pozwoliłaś sobie przeżyć też w tym płaczu i drodze do akceptacji siebie. No więc dystanse były dla mnie mega otworzeniem i mega też czuję siłę w tym, że powiedziałam o tym, że pokazuję blizny i te blizny są moim trofeum i właśnie chcę je pokazywać jak najczęściej i jak najwięcej.
0: Jesteś bardzo odważną kobietą.
3: Jestem. Czasem mi to przysparzało trochę problemów, dlatego że właśnie często jestem mało kompromisowa i pracuję gdzieś tam cały czas nad tym. Mam pewne wyobrażenie tego, jaka chcę być w muzyce i dla ludzi gdzieś tam w social mediach i dlatego się często upieram, bo chcę dużo dobra wynieść chyba po prostu. I tak to teraz...
2: Mało kompromisowa to jest jakby chyba kwintesencja tego, co powiedziała. Mało kompromisowa.
0: A szalona? Jest...
2: Oj, absolutnie. Szalona, ciężko ją okiełznać, żyje zupełnie w swoim świecie.
0: Trzech facetów nie daje.
2: Nie, absolutnie.

0: Jak szukacie jeszcze, zapytam a propos tych dystansów, jak szukacie jeszcze luzu w tym całym spiętym świecie?
1: Ja medytacją bardzo dużo. Mhm. Lubię medytować i dawać sobie moim myślom przepływać. No i właśnie terapia mi pomaga. Przesiewa te złe schematy z życia i pomaga zobaczyć nie jedną drogę, tylko 10 różnych rozwiązań, które można ewentualnie.
2: Mhm. A ja myślę, że jak się spotykamy w grupie, to my wtedy się właśnie dobrze luzujemy.
1: Też prawda.
2: Bo, jak, tak, ale oczywiście w dobrym tego słowa znaczeniu.
0: Oczywiście.
2: To jest fajne, nie? Za każdym razem, kiedy tam nawet się poprzytykamy nieraz, nie? Ktoś komuś tam na złość, ktoś tam pisze, pozłości, żeby drugiego wnerwić, to jak się spotykamy razem, to jakby to przechodzi, nie? I tak zaczynamy od nowa.
3: Tak, ale też generalnie ta płyta jest też o relacjach przyjacielskich, bo my na co dzień jesteśmy przyjaciółmi, tak? Znamy
2: dokładnie.
3: Się
2: od lat
3: zamierzchłych czasów, lubimy ze sobą spędzać czas.
0: A jak też, w ogóle powstali to... dandysi? Pamiętacie ten moment, kiedy się panowie spiknęliście wszyscy ze sobą?
3: Ukonstytuowaliśmy się w zasadzie w momencie, kiedy nawiązaliśmy współpracę z Mają.
2: Aha.
3: Wcześniej oczywiście w różnych projektach muzycznych od wielu, wielu lat. Natomiast ta idea dandyska zaczęła nam przyświecać tak naprawdę w momencie, kiedy pojawiła się Maja. Tchnęła tego ducha w te utwory, które już mieliśmy.
2: Część mieliśmy, część Maja miała. No to
3: I nad którymi pracowaliśmy. Także to chyba był ten moment.
2: Tak.
1: Dla mnie jest niesamowite to, że wy dalej jesteście dandysami. Cały czas macie brody. Odkąd was poznałam,
3: przyszła idea,
1: żebyście byli dandysami, ale nie mieliście wcześniej. Robert chyba nie miał. I Jarek też, jak cię poznałam, nie miałeś.
0: Robert, potwierdzasz?
2: Nie wiem, ja już nie pamiętam tego momentu.
3: Ja do dzisiaj chodzę w takich tych kreciastych płaszczach, takich brytyjskich, więc gdzieś to zostało w takim codziennym też wizerunku. I zresztą chłopaki też. Tak, żeby się powygłupiać gdzieś tam, poubierać się tak troszkę kolorowo i nie wiem, ruszyć gdzieś w miasto do restauracji, tak, czy na koncert, na jakiś spacer.
2: No ja włosów nie mam na głowie, to mam chociaż brodę, no z tego się trzeba cieszyć.
0: Jestem pod ogromnym w ogóle wrażeniem tego, że na tej płycie mogę znaleźć cząstkę każdego z was. Życzę, żeby mógł się z nią zapoznać każdy.
2: Dziękujemy bardzo.
1: Dziękujemy.
0: Jeżeli nie na płycie, to na koncercie. Każdy koncert jest wyjątkowy, zwłaszcza w waszym wykonaniu. Zapraszamy również na media społecznościowe.
1: To w sumie Facebook, Maja Kapłon i Dandysi, no i Instagram Maja Kapłon. Tam wszystkie rzeczy.
3: Tak, szczegóły dotyczące płyty i dotyczące koncertów, więc odsyłamy tak, albo na nasz zespołowy Maja i Dandysi, albo właśnie na Maję i profil na Instagramie.
0: Tam zaglądajcie i tam znajdziecie trzech sympatycznych panów brodaczy, dandysów, którzy byli gośćmi Radia SK2, Jarek Szafaryn, klawisze, Marcin Krynicki, gitary, Robert Dudkiewicz, instrumenty perkusyjne. Dziękuję wam.
3: Bardzo serdecznie dziękujemy.
0: Z którymi oczywiście śpiewa Maja Kapłon. Dziękuję ci również, że byłaś tutaj z nami.
1: Dziękuję.
0: A oni tworzą jedną wspaniałą całość, którą będziecie mogli posłuchać i doświadczyć tych cudownych wrażeń na płycie Relacje. Maja Kapłon i Dandysi dzisiaj w Radiu SK2. Dziękuję wam za spotkanie.
1: Dziękujemy bardzo.

0: polskiej muzyki.
1: W tym odcinku historii polskiej muzyki poznacie postać Anny Schmetterling, choć pewnie bardziej wykonawczynię tego hitu.
2: Ile słońca w całym mieście, nie widziałeś tego jeszcze, popatrz.
1: Możecie kojarzyć jako Annę Jantar. Zabiorę Was w muzyczną podróż do lat 70. Kasia Grodzka, ruszamy. Anna Schmetterling przyszła na świat 10 czerwca 1950 roku w Poznaniu w wieku 4 lat. Kiedy okazuje się, że dziewczynka posiada słuch absolutny, zaczyna naukę gry na fortepianie. To właśnie w swoim rodzinnym Poznaniu artystka stawiała pierwsze kroki w karierze muzycznej. Jeszcze jako licealistka uczęszczająca do średniej szkoły muzycznej w klasie fortepianu i rytmiki, w 1968 roku razem z zespołem Polne Kwiaty nagrała słynny przebój grupy No to co pod tytułem Po ten kwiat czerwony. Tak brzmiał debiut młodej artystki w poznańskim radiu.

Utwór na antenie Poznańskiego Radia pojawił się 16 grudnia 1968 roku po raz pierwszy i też po raz ostatni. Jego emisja została zablokowana. Rok później piosenkarka związała się z grupą Waganci. To tam właśnie poznała swojego przyszłego męża, Jarosława Kukulskiego, który stał się także jej menadżerem i współautorem tekstów do jej piosenek. Co ciekawe, Big Beatowi Waganci powstali na początku 1969 roku, a już latem do grupy dołączyła młoda wokalistka Anna Schmetterling. W czerwcu 1970 roku grupa pojawia się na scenie 8. Krajowego Festiwalu Piosenki Polskiej w Opolu z utworem Szła noc w koncercie Przeboje sezonu.

koncercie występuje wielu znanych wykonawców, prawdziwych gwiazd polskiej estrady, wykonujących znane przeboje. Wśród nich m.in. Urszula Sipińska, Maryla Rodowicz czy też Halina Frąckowiak. W tym czasie ogromną popularność zyskuje utwór Co ja w tobie widziałam, który zajmuje dwukrotnie pierwsze miejsce na liście Studia Rytm i drugie w plebiscycie na najpopularniejszą piosenkę miesiąca czerwca pierwszego programu Polskiego Radia.

0: co ja w tobie widziałam, sama artystka w jednym z wywiadów mówi tak. To był w zasadzie przebój, ale ta piosenka jeszcze nie szła na moje konto jako solistki, tylko na konto zespołu Waganci. Niemniej jednak dużo osób wie o tym, że ja właśnie tę piosenkę śpiewałam jeszcze nie jako Anna Jantar, ponieważ ten pseudonim nieco później obrałam tylko jako Anna Szmeterling i zespół Waganci. Warto wspomnieć, że Anna od najmłodszych lat marzyła o tym, by zostać aktorką. Marzenia odziedziczyła po ojcu, Józefie Szmeterlingu, który szczycił się nienaganną dykcją, zdolnościami aktorskimi i wielkim czarem. I co prawda Anna aktorką nie została, ale za to, jako znakomita piosenkarka, zagościła na dużym ekranie w 1971 roku razem z grupą Waganci. Chodzi o film Milion za Laurę w reżyserii Hieronima Przybyła.
1: Co się stało? O! Pani będzie zapowiadała.
2: Ja?
1: Proszę. Ale ja nie
2: dopiszcie na estradę! Dopiszcie!

To była piosenka Czujna Straż autorstwa Jarosława Kukulskiego i Lecha Konopińskiego. Chyba wielkiego spoileru nie zrobię, jeżeli wspomnę, że film opowiada o pogoni za Laurą, która to okazuje się być zabytkową gitarą. Rok później grupa przestała istnieć. 1 lutego 1972 roku artystka zdaje egzamin przed Komisją Weryfikacyjną Ministerstwa Kultury i Sztuki, uzyskując tytuł zawodowej piosenkarki, no i tym samym oficjalnie rozpoczyna karierę solową, przyjmując pseudonim sceniczny Anna Jantar. Jarosław Kukulski już jako jej mąż został kompozytorem jej największych przebojów. W roku 1972 para nawiązała współpracę z Czerwono-Czarnymi, z którymi jako ekstrawaganci, wzmocnieni Włodzimierzem Wanderem, wspólnie koncertowali po kraju i za granicą. W tym samym roku polskie nagrania wydają pierwszy samodzielny krążek Anny Jantar, tak zwaną czwórkę. I jak sama nazwa wskazuje, znajdowały się na niej cztery piosenki. Kiedy dziś patrzę na to pole...

Z zespołem Ekstrawaganci para odbywa 3-miesięczne tournée po 9 republikach Związku Radzieckiego. Sama Jantar trasę koncertową wspomina dobrze. W jednym z wywiadów stwierdza, że była ona udana. Jednak po powrocie do Polski muzycy zostali bez pracy, bo w tym czasie nikt nie chciał inwestować w zespoły, a to było potrzebne, by zapewnić na przykład sprzęt muzyczny czy też stroje. To był decydujący moment w karierze artystki, bo to właśnie wtedy zaczęła występować solo i nawiązała współpracę z wrocławską agencją artystyczną Impart. Jantar przyznaje później, że był to najtrudniejszy okres w jej karierze. Piosenkarka stawia więc na promocję. Wygrywa plebiscyty na najciekawszych nowych artystów, startuje w konkursach wokalnych, zajmując wysokie miejsca. Coraz częściej też bierze udział w nagraniach telewizyjnych, między innymi w Studio 13 z liryczną kompozycją Komu się kłaniacie, nieboskłony.

W roku 1973 przez krótki czas współpracuje z grupą 6, z którą nagrała pierwszą wersję przeboju Najtrudniejszy pierwszy krok.

Płyta odniosła niebywały sukces. Na artystkę spadł deszcz nagród, których kulminacją było wręczenie złotej płyty podczas Międzynarodowego Festiwalu w Sopocie w 1976 roku. Łącznie zdążyła Anna Jantar nagrać tylko i aż 4 albumy studyjne. 14 marca 1980 roku o godzinie 11:15 przy podchodzeniu do lądowania na warszawskim lotnisku Okęcie doszło do katastrofy samolotu z Nowego Jorku. Anna Jantar była jedną z 87 osób, które w tym wypadku zginęły. Anna Jantar swoim pięknym głosem, muzykalnością, piosenkami, niezwykłym ciepłem i życzliwością zdobyła trwałą pozycję wśród gwiazd polskiej sceny muzycznej i na zawsze zagościła w sercach fanów.

SK2 Szczecin.

0: Magazyn lokalny.
1: Kłaniam się pięknie, z tej strony Oliwia Rudnicka i informuję, że rozpoczynamy kolejny magazyn lokalny prosto ze Szczecina. Zapraszam serdecznie. Tym razem zaczniemy sobie od rozmowy, którą przygotowałam dla Was osobiście na temat mediów społecznościowych, marketingu i pracy w internecie. Poruszymy także temat marki osobistej. Zapraszam serdecznie. Cześć wszystkim, z tej strony Oliwia Rudnicka, a już teraz rozpoczynamy kolejną rozmowę. Tym razem w studiu jest ze mną Basia Kaleńczuk, która jest specjalistką od marketingu, a także od mediów społecznościowych i jest
2: szczecińską kumpelą od marketingu również. Cześć wszystkim, bardzo dziękuję za zaproszenie.
1: Dziękuję, że przyszłaś. I w takim razie na początku z grubej rury. Czy każdy może mieć markę osobistą?
2: Myślę, że każdy może mieć markę osobistą, ponieważ w każdym z nas jest coś wyjątkowego. Zresztą jeśli chodzi o samą definicję marki osobistej, to tu warto się posłużyć słowami Jeffa Bezosa, który jest jednym z najbogatszych ludzi na świecie, że marka osobista to jest to, co mówią o tobie ludzie po tym, jak wyjdziesz z pokoju. Dam ciekawostkę, ponieważ również miałam przygodę z edukowaniem studentów na jednej ze szczecińskich uczelni, że mnie nazywali studenci tą żółtą od marketingu. Więc myślę, że to już było wytworzoną przeze mnie marką osobistą w ich oczach.
1: Ale nie ma takich cech, że ktoś w ogóle jest wyautowany na starcie?
2: Możesz doprecyzować, proszę?
1: W sensie, że bo to tak brzmi idealnie, że wszyscy mogą tworzyć markę osobistą i tak jest, że naprawdę, że nic takiego nas nie może, nie wiem, przystopować w tym?
2: Wiesz co, myślę, że najważniejsze jest to, że powinniśmy sobie zadać pytanie, po co mi jest ta marka osobista? Mhm. Jeżeli znajdziemy cele, które pomoże nam zrealizować ta marka osobista, to jak najbardziej każdy tą markę osobistą może mieć, ponieważ tak naprawdę tą markę osobistą budujemy na przykład też w pracy, niekoniecznie posiadając profil na Instagramie z zasięgowym kontem, czy organizując eventy, ponieważ tworząc markę osobistą w pracy, tworzymy markę osobistą wydajnego pracownika, osoby, której warto powierzyć premię na przykład świąteczną, czy osoby, której warto powierzyć jakieś poważniejsze zadania. Także moim zdaniem markę osobistą powinien mieć każdy, ale czy pchać ją do internetu, no to już zależy od tego, jak się na to czujemy i czy jesteśmy gotowi też wyeksponować się tak światu, na przykład hejterom.
1: Czyli można powiedzieć, że marka osobista to jest taki nasz wizerunek, jak nas postrzegają.
2: Tak, marka osobista to jest nasz wizerunek, jak nas postrzegają, zarówno za zamkniętymi drzwiami, gdy wyjdziemy z pokoju, ale też energia, jaką dajemy po wejściu do pomieszczenia.
1: To jaka jest różnica między tym a influencerstwem?
2: A to jest ciekawe. Bardzo często też właśnie jak uczyłam studentów z marki osobistej, to miałam taki właśnie duży slajd, na którym było napisane z jednej strony marka osobista, z drugiej strony przekreślony znak równości influencer. Influencer to jest osoba, która wywiera wpływ na ludzi, czyli influencuje z języka angielskiego. I jest to osoba, która jest znana ze względu na przykład swoje pasje, bądź znana jest, bo jest po prostu najzwyczajniej w świecie znana. A marka osobista moim zdaniem powinna siebie pozycjonować jako eksperta w danej dziedzinie i to tak naprawdę dywersyfikuje te dwa różne zawody, tak to nazwijmy. No i też nie oszukujmy się, wychodzą co roku rankingi zaufania do zawodów i influencer nie jest zbytnio lubiany przez Polaków jako zawód.
1: No właśnie, no bo teraz coraz więcej młodych ludzi marzy o tym, żeby zostać influencerem. Czy to jest takie marzenie na wyciągnięcie ręki?
2: Ciężko powiedzieć tak naprawdę. Ja sama influencerką się nie definiuję, więc ciężko mi to zdefiniować, ale jako specjalistka od marketingu uważam, że jeżeli znajdziemy coś, co nas wyróżni na tle innych, to będziemy w stanie zostać tym influencerem, jeżeli będziemy umieli opowiadać historię, chociażby o naszym życiu. Jeżeli opowiemy w turbo ciekawy sposób to, jak zrobiliśmy poranną kawę, oblaliśmy się nią na naszą białą kamizelkę. Drodzy słuchacze, siedzę w białej kamizelce i dzisiaj to nie był ten dzień. Natomiast jeżeli będziemy w stanie ciekawie przedstawiać fakty i w jakiś sposób zarazić swoją energią, zarazić tą iskrą wokół naszych odbiorców, to jak najbardziej mamy potencjał na stanie się influencerem. Zwłaszcza, że w dzisiejszych czasach jest taki trend, że jest rekomendowane markom, by korzystały z usług bardziej mikroinfluencerów, czyli osób, które mają do 1000-2000 followersów, niż z tych influencerów większych, ze względu na to, że ci mikroinfluencerzy, czyli te osoby, które mają mniejsze zasięgi, są uznawani za bardziej autentycznych w oczach swoich odbiorców.
1: No właśnie, ta autentyczność, bo niby powinniśmy być w internecie autentyczni, ale z drugiej strony, no przynajmniej nie wiem, na Instagramie to tak wygląda, że ten świat jest taki idealny, więc w którą stronę?
2: Wiesz co, mnie to w ogóle strasznie bawi, bo jest bardzo mocno nagłaśniane to, że w dzisiejszych czasach tym trendem jest autentyczność, a ja uważam, że autentyczni powinniśmy być zawsze, ponieważ na dłuższą metę, jeżeli będziemy kogoś udawać lub kogoś grać, to po pierwsze nasi odbiorcy szybko wyczują pismo nosem, że coś tu jest nie tak, a po drugie my sami będziemy się męczyć, co będzie prowadzić do, nie wiem, jakichś zaburzeń psychicznych i tak dalej, więc tutaj to, co rekomendowałabym, to rzeczywiście wywalać kawę na ławę, bo szczerze odbiorcy będą preferowali taki styl komunikacji, jeżeli my będziemy mówili, jak to wszystko wygląda i będziemy bardziej przyziemni, ludzcy, relatable, to się nazywa w marketingu, czyli tacy, z którymi my się możemy utożsamiać, więc no ta autentyczność moim zdaniem to nie jest coś, co powinniśmy wdrażać, tylko coś, co powinno być normalnością i codziennością. Nawet taka ciekawostka, wiem, że Instagram powoli blokuje zasięgi treścią, które są zbyt mocno zmanipulowane, na przykład filtrami, które modyfikują rysy twarzy, czy nie wiem, wygładzają tą twarz, więc tutaj lepiej być szczerymi i autentycznymi ze swoimi odbiorcami, bo kto wie, może spotkają was na ulicy, albo nie wiem, zorganizujesz event jako taki odbiorca, jako taki influencer i ludzie zobaczą ciebie na żywo i zobaczą kogoś zupełnie innego, co doprowadzi tak naprawdę do kompletnej klapy i takiego kryzysu wizerunkowego, kryzysu marki osobistej. A to jest też coś, co ja powtarzam przedsiębiorcom na naszych konsultacjach, że im bardziej wy będziecie autentyczni, im bardziej pokażecie, ile serca wkładacie w ten biznes, ile was kosztuje też różnych wyzwań, tym tak naprawdę wzrasta cena waszej usługi, cena waszego produktu, bo wasi klienci zobaczą, jaką pracę musicie wykonać w stworzenie tego, co im oferujecie.
1: To, co powiedziałaś, jest ciekawe. Czy ta autentyczność też ma być w naszych zdjęciach profilowych? Bo wiadomo, jak to jest. Trochę odbiegamy od tego, jak wyglądamy w internecie.
2: Wiesz co, jeśli chodzi o zdjęcie profilowe, to jest coś, co ja zawsze rekomenduję wszystkim, zarówno przedsiębiorcom, jak i osobom na konsultacjach, że warto, żeby nasze zdjęcie profilowe przedstawiało nas, patrzących w stronę obiektywu. Najlepiej, gdybyśmy nie mieli okularów przeciwsłonecznych, żeby nic nam nie zakrywało tego spojrzenia, żebyśmy właśnie mieli tą taką iskrę w oku na tym zdjęciu i, no nie wiem, ja nie korzystam z żadnych aplikacji modyfikujących mój wygląd na moim profilowym, więc tu też ciężko mi się wypowiedzieć. Natomiast no to zdjęcie profilowe warto, żeby też się w jakiś sposób wyróżniało. Może miało jakiś charakterystyczny element kolorystyczny, tak jak u mnie jest to żółty, tak w przypadku Radia SK będzie jakieś pomarańczowe kolory. Także no tutaj starajmy się wyglądać tak, jak wyglądamy, ale z uśmiechem, z iskrą w oku, patrząc prosto w obiektyw.
1: Oczywiście. Mi bardziej chodziło, że wiesz, że nie, że nakładamy na przykład jakieś filtry czy coś, ale na przykład specjalnie wyszykowałyśmy się na sesję. Wyglądamy na bosko po prostu. No ale wiadomo, że też nie wyglądamy tak na co dzień.
2: No to jest prawda. Nawet ja mam zdjęcie profilowe z profesjonalnej sesji zdjęciowej. Natomiast no to wydarzyło się naprawdę. Okej, jesteśmy lekko zmodyfikowani, ale istnieją też sytuacje, w których podrasujemy się bardziej, jak chociażby na jakąś, nie wiem, galę biznesową, czy chociażby na wesele znajomych. Też będą nas mogli zobaczyć nasi najbliżsi w innym, bardziej wyrafinowanym, tak to nazwijmy, wcieleniu.
1: I to jest okej, jak później będziemy tą może nie gorszą wersją siebie, ale po prostu tą normalną.
2: Myślę, że tak. I tu też chciałabym, żeby słuchacze nie zrozumieli mnie w ten sposób, że takie zdjęcie z profesjonalnej sesji zdjęciowej jest wymagane w przypadku kreowania swojej marki osobistej w sieci. Jeżeli nie mamy na to na przykład odpowiednich zasobów finansowych, to nie musimy czegoś takiego robić. Wystarczy wyciągnąć aparat, telefon z ręki i cyknąć sobie to zdjęcie. Więc zarówno jest okej, gdy mamy zdjęcie zrobione telefonem, ale też jest okej, gdy mamy zdjęcie zrobione z profesjonalnej sesji zdjęciowej, bo na przykład jako marka osobista chcemy w oczach naszych odbiorców wypadać na bardziej profesjonalnych, przygotowanych.
1: Czy takim profesjonalnym zdjęciem jest na przykład zdjęcie z ręki, typowy selfiak? Czy to już wyszło z mody w internetach?
2: Wiesz co, jeżeli zrobimy zdjęcie z ręki, zrobimy dzióbek, dziwną minę, to nie będzie zbyt dobrze wyglądało. Natomiast jeżeli zrobimy to zdjęcie z ręki w taki sposób, że ani tej ręki nie będzie widać, będziemy po prostu mieli naturalny uśmiech, to będzie wszystko ok, wystarczy, żebyśmy to odpowiednio ograli. Co ja rekomenduję, to postawić telefon na statywie ze szklanki i trzech książek, żeby telefon był na wysokości wzroku, włączyć samowyzwalacz, cyknąć kilka fotek, najlepiej wykorzystując różne tła, najlepiej jedno na tle gładkiej ściany, żebyśmy mogli później to łatwo edytować przy pomocy jakiejś aplikacji to tło, żeby na przykład wrzucić ten nasz charakterystyczny kolor, albo na tle jakimś charakterystycznym dla na przykład naszego biznesu czy marki osobistej. Dla przykładu, jeżeli chcemy być marką osobistą czytelnika, to możemy sobie zrobić zdjęcie na tle regału z książkami.
1: Co oprócz koloru może być dla nas takie właśnie wyróżniające? Oprócz na przykład właśnie tych książek i tak dalej, czym możemy pokazać, że my to my?
2: W ogóle zanim zaczniemy robić taką markę osobistą i kreować ją w sieci, a raczej eksponować, to warto, żebyśmy sobie zrobili taki rachunek sumienia i przygotowali taką wstępną strategię, żebyśmy się zastanowili, jak chcemy się komunikować, jak chcemy wyglądać w oczach naszych odbiorców. I dla przykładu, tutaj odpowiadając już na twoje pytanie, ja chcę się komunikować jako szczecińska kumpela od marketingu, która pomaga biznesom nadać tą iskrę, światło, która pomaga dorzucić kilka pomysłów na eksponowanie się w sieci, więc dla mnie tym atrybutem będzie żarówka. I ja tą żarówką się komunikuję bardzo często, zarówno wykorzystując ją jako emoji w tekstach pod moimi postami, ale też na sesję zdjęciową również wzięłam żarówkę. Więc to może być jakiś atrybut, który jest związany z tym, czym my się zajmujemy. Dla prawnika będzie to toga, dla lekarza będzie to stetoskop. Także poszukajmy czegoś, co może kojarzyć się z tym, czym się zajmujemy, albo może kojarzyć się z efektem końcowym, jaki odbiorca uzyska po kontakcie z nami jako marką osobistą.
1: Ta żarówka jest mega ciekawa.
2: Mega ciekawa i bardzo się cieszę, że czasami udaje mi się zapalać ją w głowie moich klientów.
1: Bardzo ładne. Ale w ogóle powiedziałaś też o opisach. Czy opisy są teraz ważne? Hasztagi dalej są na czasie?
2: Rozróżnimy dwie rzeczy. Są opisy i są hasztagi. Hasztagi nie są już ważne. Są ważne o tyle, że pomagają nam w jakiś sposób kategoryzować te treści i je opisywać. Natomiast to, co jest teraz bardziej rekomendowane, na przykład na Instagramie, to są hasła kluczowe. Ze względu na to, że aplikacje takie jak Instagram czy TikTok coraz bardziej stają się wyszukiwarkami internetowymi i nie tylko miejscami i platformami do mediów społecznościowych. Dla przykładu, kochani, ja za każdym razem, jak chcę zawinąć tortillę, nigdy nie mogę zapamiętać, którą stroną i nie wpisuję tego w Google, tylko wpisuję to na TikToku i tam mam w bardzo szybki sposób pokazane, jak mogę to zrobić. Dlatego też powinniśmy traktować te platformy jako wyszukiwarkę, a ludzie wyszukują poprzez wpisywanie odpowiednich haseł kluczowych. Dlatego powinniśmy każdorazowo pod naszym filmem, czy zdjęciem, czy postem, czy karuzelą zdjęć na Instagramie wpisywać właśnie kilka takich haseł kluczowych, które są związane albo z naszym biznesem, a najlepiej, jeżeli są związane z naszym biznesem, ale też z tym, co przedstawiamy na naszym poście. Jeśli chodzi o opisy, myślę, że mamy teraz troszkę taką erę, gdzie te opisy wracają do łask. Już jesteśmy trochę zmęczeni tym przedopaminowaniem w filmach, w montażu i również lubimy poczytać, zwłaszcza treści, które są pisane od serca, ponieważ bardzo łatwo wyczuć, czy pisała coś sztuczna inteligencja. Natomiast ja rekomenduję wykorzystać sztuczną inteligencję, a potem doczłowieczyć to, co ta sztuczna inteligencja nam zaserwowała.
1: Czy bardzo w pracy ci się przydaje właśnie ta sztuczna inteligencja?
2: Bardzo często. To jest coś takiego, co bardzo mocno oszczędza mi czas. To jest też coś, czego uczę przedsiębiorców, żeby z tego korzystali, żeby się nie bali wykorzystywać na przykład do robienia researchu, czy jakichś innych sztucznych inteligencji. Jest taka właśnie model, który pisze świetne teksty, praktycznie nie do rozróżnienia między tym, czy napisał coś człowiek, czy sztuczna inteligencja. Dlatego ja uważam, że nie należy się wzbraniać przed tym, wręcz przeciwnie, skorzysta na tym boomie sztucznej inteligencji ta osoba, która będzie sprawnie z niej korzystała, ponieważ będzie miała więcej waluty, istotnej waluty, jaką jest czas.
1: Mhm. No ale żeby korzystać z pomocy sztucznej inteligencji, czy potrzebujemy wiedzieć, jakie hasła wpisywać? Chodzi mi o to, że mam wrażenie, że teraz jest dużo kont, które pomaga w ogóle uzyskać odpowiednią odpowiedź w sztucznej inteligencji, że po prostu tak wpisujesz hasło, żeby dostać to, co chcesz, a nie to, co akurat wyszło.
2: To prawda. warto sobie prześledzić te wszystkie konta, ale tak naprawdę możemy dojść do tego wszystkiego sami. Wystarczy, że nakarmimy tą sztuczną inteligencję odpowiednimi treściami i odpowiednimi informacjami na temat nas, ale też na temat tego, co chcemy uzyskać. Dla przykładu możemy pierwszy prompt, czyli takie polecenie do na przykład czata GPT, napisać o treści. Cześć, jestem biznesem, który oferuje to i to, albo jestem marką osobistą, która jest taka, taka i owaka. Zadaj mi 5 albo 10 pytań, które pozwolą Ci lepiej zrozumieć to, czym się zajmuję i lepiej serwować mi kolejne treści. I później, jeżeli ta sztuczna inteligencja nas zapyta, ponieważ tu też trzeba pamiętać, że to okienko, w którym my zadajemy pytania, jest nazwane jako czat, więc my tak naprawdę z tą sztuczną inteligencją gadamy i odpowiemy jej na te pytania. Następnie postarajmy się jak najlepiej zdefiniować to, co chcemy od tej sztucznej inteligencji uzyskać. Potraktujmy to trochę, jakbyśmy rozmawiali z 5-latkiem, a nie z kimś, kto świetnie czyta nasze myśli i jest telepatą.
1: Czyli w sumie wszystko, co wpiszemy, to zostaje zapamiętane na zawsze, czy też tak niekoniecznie? W sensie, bo tam są chyba różne okienka, że możesz sobie pootwierać tam chyba różne wątki, tak mi się wydaje.
2: Tak, zostaje zapamiętane. Po pierwsze, jeżeli korzystamy za darmo z tych wszystkich modeli do sztucznej inteligencji, to musimy mieć świadomość, że one wykorzystują to, co my jej serwujemy, po to, żeby móc się uczyć. Dlatego ChatGPT zaczął tyle głupot wypluwać tak naprawdę, bo już został nakarmiony przez dużą liczbę użytkowników arcyciekawymi treściami, więc tutaj należy pamiętać, że to, co wrzucamy, w ogóle co wrzucamy do internetu, nawet jeżeli usuniemy, to to gdzieś jest na serwerach, czy w serwerach Zuckerberga, Meta, Facebook, czy na serwerach właśnie OpenAI, to po pierwsze. Po drugie, możemy zaznaczyć w ustawieniach taką opcję, że zapamiętuj wszystkie moje wiadomości i ucz się na ich podstawie na mój temat. Ja ostatnio nawet zrobiłam taką ciekawą rzecz, że napisałam do czata GPT, napisz, co o mnie wiesz. I słuchajcie, on wiedział nawet, że biegam. I tu moi przyjaciele będą wdzięczni, że powiedziałam tą informację w radiu, bo się ze mnie chichrają, że wszędzie to przekazuję. Także nawet ChatGPT wiedział, że biegam, że zorganizowałam event.
1: To teraz słuchacze też wiedzą, że biegasz.
2: Tak, kochani, polecam, bardzo dobry sport.
1: Jest trochę też strach z korzystania z sztucznej inteligencji.
2: Niekoniecznie, tylko warto być po prostu czujnym, nie? Dla przykładu, jeżeli dostajemy badania lekarskie po badaniach krwi, no nie wrzucajmy ich do sztucznej inteligencji. Nie karmmy jej, nie wiem, informacjami na temat stanów naszych kont bankowych, tylko podawajmy jakieś takie wrażliwe informacje. To jest też coś, czego uczą w większych firmach, że jeżeli chcecie korzystać, po pierwsze, niektóre duże firmy w ogóle blokują pracownikom dostęp do sztucznej inteligencji po to, żeby nie wrzucali zbyt dużo poufnych i wrażliwych informacji, ale są też firmy, które mówią, hej, korzystajcie, natomiast jeżeli chcecie korzystać, to zamiast pisać nazwę firmy, na przykład zamiast pisać Radio SK, no to napiszcie Radio X, żeby ta sztuczna inteligencja nie do końca wiedziała, na jaki temat wy się komunikujecie.
1: Jasne. A powiedz tak z innej beczki, bo teraz dużo promuje się kont, które tworzą treści, ale bez pokazywania twarzy. To ma prawo bytu?
2: Jak najbardziej, jeżeli będziemy w stanie w ciekawy sposób opowiadać historię, bo tak naprawdę media społecznościowe to jest nic innego jak przeglądanie historii za historią. Więc jeżeli my będziemy umieli opowiedzieć tą historię za pomocą zdjęć na przykład z perspektywy POV, czyli punktu widzenia, jeżeli będą widoczne nasze dłonie, które, nie wiem, gotują czy robią sobie kawę, jeżeli my będziemy w stanie zaciekawić naszych odbiorców, to jak najbardziej ma to prawo bytu. Musimy zrobić sobie właśnie tą strategię, ten rachunek sumienia, w jaki sposób chcemy się komunikować jako marka osobista. Możemy się komunikować jako marka osobista bez twarzy, natomiast też przestrzegam, będzie to o wiele trudniejsze, ponieważ o wiele ciężej będzie się zżyć naszym odbiorcom z nami, ponieważ naszym największym takim atutem wizerunkowym w przypadku marki osobistej jest tak naprawdę nasza twarz. Więc tu też odpowiadając na inne pytanie, które być może się pojawi, być może nie rekomendowałabym na przykład robienia logotypu dla marki osobistej, ponieważ tym naszym znakiem graficznym powinna być nasza twarz, nasze oczy, nasz uśmiech.
1: Jasne. A czy w takim razie to nie jest tak, że jak nie widać twarzy, to jest trochę taka notka tajemnicy, tak jak na przykład pewnie kojarzysz popularnych podcasterów, którzy tworzą treści i którzy się nie pokazują.
2: Tak, no są popularni podcasterzy, jest też taki youtuber Zebo, który jak już się pokazuje w internecie, to ma maskę zebry na sobie. Jest to jakaś nutka tajemniczości, ale zobacz, wymieniłyśmy 3 czy 4 influencerów, czy 3 czy 4 osoby. Uważam, że będzie to o wiele bardziej skomplikowane i cięższe. I druga rzecz, jako marka osobista, jeżeli chcemy ją kreować, to nie chcemy jej kreować po to, żeby po prostu być popularnym, tylko po to, żeby mieć z tego jakieś korzyści. Marka osobista taką korzyść może mieć na przykład w tym, że jest zapraszana na konferencje, jest zapraszana do radia, tak jak ja dzisiaj bardzo dziękuję za zaproszenie, czy jest zapraszana, czy może pisać jakieś teksty popularno-naukowe, czy może zarabiać poprzez jakieś konsultacje. Tu wymieniłam takie cztery źródła przychodu jako marka osobista, natomiast w zasadzie każda z tych rzeczy skupia się na kontakcie z drugim człowiekiem, więc tu na koniec dnia będziemy zobligowani, jeżeli chcemy w jakiś sposób monetyzować tą naszą markę osobistą, będziemy zobligowani do tego, żeby komuś się pokazać.
1: Tak od razu pomyślałam, czy jesteśmy wówczas autentyczni, jak nie pokazujemy twarzy?
2: Tak, jeżeli powiemy, słuchajcie, nie pokazuję twarzy, bo się nie czuję na siłach, żeby ją pokazywać. Może kiedyś pokażę, ale dzisiaj chciałabym wam się pokazać jako osoba, która ma świetny intelekt i świetną wiedzę na dany temat. Wystarczy, że będziemy szczerzy z naszymi odbiorcami.
1: Właśnie, a co do takich osób, że chcę publikować, chcę to robić, ale się wstydzę?
2: Co do takich osób? Chcę publikować, ale się wstydzę. Wrzuć tą treść do internetu, wrzuć tego posta. W dzisiejszych czasach każdego dnia jest wytwarzane więcej treści niż jest ludzi tak naprawdę na świecie, więc ta twoja treść to nie jest tak, że będzie wyeksponowana na wszystkich twoich znajomych. Platformy mediów społecznościowych nie działają już tak, że pokazują wszystkie treści, tylko pokażą tą naszą treść wybrańcom, kilku osobom najpierw i zobaczysz, że jak to opublikujesz, to tak naprawdę świat nie wybuchnie, ludzie nie będą cię wyśmiewać za to, jaki jesteś, tylko tak naprawdę przełamiesz siebie. To jest trochę tak jak z przełamowaniem każdego lęku. Tak delikatnie, po troszeczku. Tak jak wchodzimy do zimnej wody, to też nie wchodzimy, nie wskakujemy cali, tylko staramy się oswoić swoje ciało. To tak samo oswoimy się z tym publikowaniem treści do internetu.
1: Wydaje mi się, że to już jest rzadziej, ale wcześniej było tak, że ludzie się bali, że właśnie, że ktoś ich oceni, że robią z siebie celebrytów i tak dalej. I to był chyba ten największy lęk przed właśnie pokazywaniem siebie.
2: No i pomyślą tak, i co z tego? Ja mam takie podejście. Ja zresztą tak naprawdę pasjonuję się marketingiem, ale też pasjonuję się w ogóle internetem i nowymi mediami tak naprawdę od czasu, jak miałam chyba 13 czy 14 lat, bo myśmy zawsze mieli komputer i internet w domu, dzięki temu, że mam starszego brata informatyka, tatę, który uczył również takich przedmiotów informatycznych na uczelni.
1: To też musiałaś skończyć w tym internecie.
2: Musiałam. Mama nawet żartuje, że do mojego taty: widzisz, Rysiu, tak na ciebie krzyczałam, że dzieciaki siedzą przy komputerach, a teraz zarabiają na tym siedzeniu przy komputerach. Ale wracając, więc od zawsze gdzieś tam miałam tą styczność chociażby z blogami. Ja też prowadziłam bloga lifestyle'owego, modowego, można powiedzieć. I od zawsze lubiłam właśnie wrzucać jakieś przemyślenia czy w ogóle treści do internetu. I szczerze, nigdy przez myśl mi nie przeszło, co ludzie pomyślą, ale to też wynika z tego, jak mnie wychowali rodzice, jaką mam w sobie pewność siebie, więc tutaj myślę, że zamiast na konsultację ze mną, to radziłabym na przykład udać się na konsultację z terapeutą, co poszło nie tak, albo co poszło tak, żeby właśnie oswoić się z tym, że jesteśmy eksponowani do świata zewnętrznego. Zresztą jesteśmy eksponowani do świata zewnętrznego, jak po prostu idziemy ulicą.
1: Czyli najpierw do terapeuty, później do ciebie.
2: Dokładnie, zapraszam, chociaż ja też chętnie wysłucham, przytulę i doradzę, jak wzmocnić biznesy. Nazwijmy mnie terapeutką dla przedsiębiorców, dla biznesów, a nie terapeutką dla ludzi i ludzkich utrapionych dusz.
1: Oczywiście, ale powiedziałaś też o blogach. Czy blogi jeszcze istnieją?
2: Wiesz co, no blogi jeszcze istnieją jak najbardziej. Są taką ciekawym narzędziem do pozycjonowania w Google, bo im więcej mamy treści na naszych stronach internetowych, a blogi są takim świetnym miejscem, na którym możemy wrzucać i aktualizować treści. Natomiast ludzie już bardziej czytają blogi, bo trafili na nie z wyszukiwarki i często te blogi są odpowiedzią na jakieś pytanie, na przykład techniczne, typu wszyscy znamy Anię Gotuje, która nas uczy, jak mamy przygotować żurek, czy pierogi, czy rozrobić ciasto na pizzę.
1: Czy jak ugotować szparagi.
2: Czy jak ugotować szparagi, dokładnie. Więc no, to jest nic innego, jak no, już bardzo rozwinięty blog, bo Ania zaczynała od właśnie bloga, a teraz to już jest wielki portal z przepisami, więc no, te blogi mają miejsce bytu, istnieją, natomiast czy są świetnym źródłem dla marki osobistej? To zależy, to jest nasze marketingowe ulubione sformułowanie. Są dobrym miejscem, żeby gdzieś recyklingować treści, które już na przykład wrzucamy do social mediów. Na przykład wrzucamy posta, w którym edukujemy naszych odbiorców i inspirujemy na przykład top 5 książek kryminalnych, które przeczytaliśmy, to warto też tę treść skopiować, przerobić troszeczkę i wrzucić w formie posta na blogu. Dlaczego? Ponieważ też tu chciałabym uczulić, że ten blog czy własna strona internetowa to będzie coś, co my będziemy mieli na zawsze i będziemy mieli do tego dostęp, a platformy w mediach społecznościowych mogą kiedyś zniknąć albo mogą nam ten profil usunąć w jakiś sposób, albo ktoś nam może się na ten profil włamać. Także blogi istnieją. Czy są świetnym źródłem na rozhulanie marki osobistej? Niekoniecznie. Natomiast są też dobrym źródłem na to, żeby gdzieś zdywersyfikować i zróżnicować miejsca, w których my pokazujemy naszą eksperckość.
1: Mhm. To w takim razie dla słuchaczy, którzy o tym myślą, jak zacząć?
2: Jak zacząć z marką osobistą? Przede wszystkim zacząć od zrobienia rachunku sumienia i zadania sobie ważnych pytań, takich jak: jaką marką osobistą chcę być, jaką energię chcę, żeby ludzie ode mnie odbierali, dla kogo i do kogo ja chcę w ogóle kierować swoje treści, bo przypominam, drodzy słuchacze, jak coś jest do wszystkiego, to jest do niczego, więc do kogo chcemy kierować swoje treści, najlepiej znaleźć jakąś taką niszę. U mnie tą niszą są na przykład szczecińskie biznesy, głównie kobiety, bo z kobietami mi się lepiej rozmawia, zresztą co widzisz, to po pierwsze. Po drugie, jak już zrobimy ten rachunek sumienia, zastanówmy się, w jakich miejscach chcemy być obecni jako marka osobista. Tu rekomendowałabym skorzystanie z takiego modelu marketingowego, on się nazywa POEM, czyli Paid, Owned i Earned Media. I to polega na tym, że powinniśmy być obecni w jednym kanale własnym, może to być na przykład jakaś platforma social media, w jednym kanale pozyskanym. Tutaj musimy zastanowić się, w jaki sposób możemy się dostać na przykład na audycję do radia, albo możemy znaleźć jakąś lokalną gazetę i napisać tam maila, że hej, chętnie podzielę się wiedzą, napiszę dla Was artykuł za darmo, nic nie musicie płacić, tylko mnie opublikujcie, więc to jest taki kanał pozyskany. I kanał płatny, czyli na przykład reklama na Facebooku, czy możemy, nie wiem, znaleźć również inną gazetę, gdzie będziemy mogli napisać artykuł, tylko tym razem już za pieniądze, czy na przykład wystąpić na jakiejś konferencji za pieniądze. Także tu rekomenduję te trzy kanały i wiadomo, możemy w ramach z duchem czasu rozwijać te kanały, założyć własny newsletter, założyć stronę internetową i szukać tak naprawdę miejsc, w których my będziemy mogli jeszcze lepiej i jeszcze łatwiej komunikować się z naszymi odbiorcami. I tu uczulam. Zastanówcie się, gdzie ci wasi odbiorcy są, gdzie oni spędzają czas. Czy oni są bardziej na TikToku, czy bardziej na Instagramie, czy być może waszą grupą odbiorców są ludzie na przykład powyżej 35 lat. No to i rekomendowałabym wtedy na przykład założenie fanpage'a na Facebooku, bo to nie jest prawda, że Facebook umiera. Nadal w raportach jest definiowany jako jedno z bardziej ulubionych mediów u Polaków.
1: Mm-hmm. A trzeba określać swój kierunek, w sensie kuchnia, podróże, lifestyle?
2: Warto by było określić ten swój kierunek, bo po pierwsze będzie nam o wiele łatwiej tworzyć treści na jeden określony temat. Po drugie, wyspecjalizujemy się też w tym jednym kierunku. I po trzecie, też o wiele łatwiej będzie nam dotrzeć do osób zainteresowanych tym mniejszym wycinkiem tak szerokiego obszaru zainteresowań. Więc no tutaj rekomendowałabym jednak skupienie się na jednej rzeczy, ale to też nie znaczy, że nie wiem, z czasem nie ewoluujemy na osobę, która będzie jeszcze się zajmowała czymś innym. Natomiast dobrze, żeby nasi odbiorcy czuli się bezpieczni i gdzieś tam spodziewali się, jakich treści mogą się spodziewać, jakich treści mogą oczekiwać od nas, które będziemy publikować. I tu też ja wiem, że znalezienie własnej niszy jest szalenie trudne. Ja zaczynałam najpierw właśnie tu blogerka lifestyle'owa, później jakieś treści modowe wrzucałam. Później jak zaczęłam się zajmować marketingiem, to był taki ogólny marketing, że bardzo ciężko mi to było znaleźć, aż w końcu zdefiniowałam i znalazłam to coś, tylko to też nie zajęło mi tygodnia, a zajęło tak naprawdę 2 lata działalności w sieci. gdzie odkryłam, z kim tak naprawdę najlepiej mi się rozmawia jako z klientem, ale też do kogo najlepiej będzie mi się komunikować jako po prostu odbiorcy.
1: Mhm. A czy ludzie się jeszcze wybijają na lifestyle?
2: Lifestyle'u? Tak, myślę, że jak najbardziej się wybijają, ale bardziej, znowu, tu marka osobista, influencer. Mamy bardzo dużo kont lifestyle'owych na TikToku, gdzie tam dziewczyny robią story time, malując się i opowiadają o jakichś rzeczach, czy nie wiem, nagrywają daily vlogi. Jest taka dziewczyna Zuzia BMW na TikToku. Ona ma bardzo duże wyświetlenia, a nic nie robi poza tym, znaczy robi dużo, bo nagrywa daily vlogi, nagrywa się telefonem i nagrywa cały swój dzień, ale robi to w tak charyzmatyczny sposób i właśnie ma tak wspaniały storytelling, czyli umiejętność opowiadania historii, że tym sobie zaskarbiła serca odbiorców. Więc jak najbardziej ten lifestyle ma jeszcze prawo bytu, natomiast dla bycia influencerem, a niekoniecznie marką osobistą.
1: I tutaj stawiamy kropkę, tym samym kończymy ten magazyn lokalny prosto ze Szczecina. Dziękuję pięknie za to, że byliście razem ze mną, że towarzyszyliście mi, no i przede wszystkim, że mnie wysłuchaliście oraz mojego gościa. Mam nadzieję, że wyciągniecie z tego coś dla siebie. Tyle ode mnie, Oliwia Rudnicka.
0: Magazyn muzyczny.
3: Do Radia SK2 zawitał wielobarwny ptak polskiej muzyki Maja Kapłon i prawdziwe orły, które tak szarpią pazurami za instrumenty, że krew zaczyna wrzeć w żyłach. Moi drodzy, Maja Kapłon i Dandysi, witam was serdecznie, cześć.
4: Witamy, cześć.
5: Witam serdecznie.
3: Dandysi, czyli Jarek Szafaryn, klawisze, Marcin Krynicki, gitary, Robert Dudkiewicz, instrumenty perkusyjne, bo dużo ich tam było. Ale gdzie to, o tym już za chwileczkę, moi drodzy. Spotkaliśmy się, aby porozmawiać o tym, na czym znacie się najlepiej. A co to takiego jest właśnie, jeżeli by mielibyście powiedzieć, w czym jesteście tak zwaną złotą rączką, Maja?
4: Ja myślę, że w przelewaniu moich doświadczeń i jakichś tam życiowych odpałów na teksty. Przelewanie wszystkich emocji po prostu na teksty.
3: Dobrze, Jarek, ja na przykład potrafię naprawić gniazdko.
6: Nie, to ja kompletnie się do tego nie nadaję. To są jakieś takie rzeczy
3: abstrakcyjne. Z elektryką zero. Tylko klawisze.
6: Komputerowo i klawiszowo.
4: I graficznie,
6: ale jeśli chodzi o sprawy manualne, to żona wie i słyszy i potakuje głowę.
5: Ja z kolei podobno dobrze gotuję, więc
3: proszę bardzo.
5: Podobno dobrze mi wychodzi.
3: Co ostatnio dobrego ugotowałeś?
5: Robiliśmy domowy kebab.
3: Proszę bardzo.
5: Dosłownie przed
3: nagraniem. Jakież to polskie?
5: Tradycyjny polski.
3: Kebab w sosie mieszanym.
5: Jak najbardziej.
3: Robert, w czym złota rączka?
7: No właśnie te gniazdka, o których mówił Jarek. Nie, tego nie robię, ja robię.
3: Naprawdę?
7: Myślę, że nieźle.
3: To na czym się znacie? Te wszystkie umiejętności połączyliście w jedno, scaliliście i w lutym 29.2024 rok wyszła wasza debiutancka płyta. Relacje. Porozmawiamy sobie o niej. Rozbierzemy na części pierwsze, aby dotrzeć do waszej takiej muzycznej wrażliwości. Czy jesteście gotowi?
4: Ready.
8: Nie poczęstuję sobą, nie poczęstuję ciebie. Nie chcę być przekąską naraz. Nie będę jak Indiana Jones, to twój mąż. Nie poszukuję wrażeń. Nie poczęstuję sobą.

0: Jak Indiana. Mocny start. Gdzie znalazłaś tych sympatycznych Indian? Każdy z nich na swój sposób jest jak Indiana Jones. Opowiadaj.
1: No, to jest trochę o moim ADHD. Ja lubię się czasem wrzucić w jakieś doświadczenia, żeby sprawdzić, jak to jest. Zanim jeszcze nie leczyłam się w sumie na to ADHD, to lubiłam się tak wrzucić w jakąś taką historię, niekoniecznie bezpieczną, niekoniecznie fajną, żeby zobaczyć, jak to jest, żeby sobie dodać trochę weny. Ale Indiana jest już o tym, że już staram się tego nie robić, że już pracuję nad tym, że nie będę jak Indiana Jones, nie będę poszukiwać wrażeń, że czas trochę
2: podejmować ryzyka jakiegoś dużego.
3: Tak, a Indianie to ją znaleźli, a nie ona Indian.
0: No to opowiadaj w takim razie. Jarek, jak ty znalazłeś te Pocahontas?
3: O, ja tą Pocahontas obok mnie, co siedzi, to znaleźliśmy się w takiej małej miejscowości.
0: 2016 rok?
3: To był albo 15.
2: Albo nawet 15.
3: No. Nawet 15. Znaleźliśmy się w takiej miejscowości Teresin. Ona jest niedaleko Warszawy, gdzie spotkaliśmy właśnie tą Pocahontas w pizzerii. Umówiliśmy się na spotkanie, absolutnie.
0: Jadła kebaba.
3: Nie jadła kebaba, nie mogę powiedzieć, co piła. I czekała na nas. No i to były pierwsze nasze relacje, które nawiązować można...
2: Ale jeszcze wcześniej był koncert wspólny. Był. To też jest istotne,
1: tak,
2: gdzie pierwszy raz usłyszeliśmy Maję i Maja
3: tak,
2: pierwszy raz usłyszała nas.
3: No i od tego momentu...
0: Ten koncert graliście?
3: Też w Teresinie, właśnie w Teresinie. Ona występowała przed nami, jako taki ala support,
0: dobra,
3: nie, wtedy.
2: Jeszcze tak bardzo młoda osoba.
3: Po tym Marcin właśnie do mnie mówi, słuchaj, słyszałeś tą dziewczynę, no super śpiewa, nie? Może warto byłoby się z nią spotkać i pogadać, może coś zrealizujemy razem wspólnie. My, jako te stare dziady, nie? Bo różnica wiekowa jest jednak spora. Słuchając, co widać, słychać i czuć, nie? Siwa broda i te sprawy, nie? A tu młoda osoba, kompletnie.
1: To właśnie doszło wam tych siwych takich.
3: No,
1: jak was poznałam,
3: nie ubyło. Znaczy mi włosów ubyło, ja już nie mam w ogóle, nie? Ale rzeczywiście z Mają wtedy, żeśmy się spotkali pierwszy raz, zaprosiliśmy ją do projektu i w przeciągu chyba miesiąca albo półtora, jak zaczęliśmy pierwszą próbę, to powstało najwięcej utworów z tej płyty, a wtedy mieliśmy taką wenę i taką chemię muzyczną, to była po prostu taka magia,
2: tak, że sypaliśmy
3: to po prostu, siadaliśmy jeden utwór za drugim utworem, Maja pisała teksty, muzykę i to powstawała rzeczywiście wspólny proces twórczy był.
1: Inspirowała wasza muzyka, mega, tak do tego stopnia, że ja byłam w stanie od razu coś napisać i wylać. To no było dla mnie mocne wszystko.
3: I rzeczywiście to był miesiąc, dwa albo nawet trzy takiej absolutnie kompatybilnej współpracy muzycznej. Oczywiście te utwory później ewoluowały, zmieniały się, coś żeśmy dodawali, zmienialiśmy, ale szkic, jakby forma tego była wtedy skomponowana. To był jakby ten proces takiej najbardziej aktywnej naszej pracy twórczej.
0: Czyli początki, jak spotkaliście się.
3: Tak, tak.
0: Dobra, a jakie muzyczne wrażenia znajdziemy w tej waszej muzycznej dandyskiej kulturze? Płyta, gdzie jest mnóstwo nurtów muzycznych.
3: Absolutnie.
2: To chyba, sorry, że wchodzę w słowo, wynika z tego, że każdy z nas jakby gdzieś wychował się w innym klimacie muzycznym i
0: dobra,
2: to jest słyszalne, tak?
0: Okay. No to po kolei w takim razie, niech będzie. Robert, kogo słuchał?
4: Ciężkiego metalu. Tak? Tak, co prawda nie gram, tak? Ale wychowałem się na Def, na Cannibal Corpse, tego pokroju zespoły, nie?
0: Dobra, a twój ulubiony bębniarz?
4: O! Nie pytaj bębniarza o to, bo...
0: Okej, bo siedzi tutaj koło mnie.
4: Wiesz, litania, ale myślę, że Gene Hoglan z Defa, z Testamentu, na pewno Lars, pewnie bębniarze powiedzą Lars, no ale to za młodych lat. No i polskie podwórko, Czarek Konrad, Michał Dąbrówka, mistrzowie, nie?
0: A Marcin Krynicki, gitary?
2: No ja generalnie wychowałem się na bluesie i na takiej czarnej muzyce, natomiast no też zawsze słuchałem muzyki rockowej, mocnej, takiej hard rockowej, więc no to też te riffy, które są tu na płycie, stąd się biorą u mnie.
0: Dobra. Ty jesteś człowiekiem odpowiadającym za charakter bluesowy na tej płycie. Okej, a Jarek?
3: A u mnie to było wszystko.
0: On kombinował.
3: Ja kombinowałem, oczywiście nie mógłbym sobie podarować, jakbym nie powiedział o Queenie. Taki zespół absolutnie topowy dla mnie. I jak ktoś usłyszy, że Michael Jackson, to każdy powie, tak, Michael Jackson dla mnie to jest geniusz muzyczny, nie? I nie ukrywam tego. Oczywiście można byłoby mnożyć tych artystów takich z pierwszej półki. Ja słuchałem muzyki środka. Mi była muzyka i bliska jak Destruction właśnie muzyki heavy metalowej, a zarazem mogłem słuchać Phila Collinsa, nie? Więc ja zawsze patrzyłem na muzykę, że mi się utwór podobał albo nie podobał. Niekoniecznie zależało to, kto to wykonywał. Albo George Michael śpiewał wspaniale, nie? I dla mnie były jego utwory też fantastyczne, więc ciężko by się było określić do jednego artysty.
0: This is the man's world. A jak to wygląda, jeżeli chodzi o ten pierwiastek kobiecy?
1: U mnie jest taka ciężka mieszanka, dualizm, bo ja kocham, ale to kocham techno i eurodance.
0: Proszę
1: eurodance
0: bardzo.
1: To była w ogóle moja pierwsza miłość muzyczna.
0: Ja cię kręcę.
2: Też oczywiście kochamy.
0: Ja też chodziłem na taki,
2: ja też
0: zaczęłam koncerty.
1: Lata 2000, w których ja byłam po prostu dzieciakiem i to wchłaniałam, ja słuchałam Radia Eski.
0: Sunrise pewnie.
1: Tak, ja słuchałam kaset. To jest w ogóle hit, bo ja nagrałam sobie, jak skakałam na tapczanie do Radia SK i nagrałam na te kasety, to były taty kasety oryginalne, nagrałam jak śpiewam i śpiewam sobie pod te piosenki. Oczywiście były awantury o to straszne, że zagrałam swoimi wokalami, swoimi piosenkami pod Eurodance właśnie głównie na taty kasety, ale gdzieś tam to mnie najbardziej chyba pociągnęło. Ale kocham też takie bardzo przemyśleniowe kawałki, jak na przykład Micromusic, które bardzo mnie poruszają. Więc Eurodance jako elektro, ale jeżeli tekstowo, emocje, to mocno Micromusic, jeżeli chodzi o Polskę.
0: Naprawdę jesteście niezłą mieszanką, trzeba powiedzieć, muzyczną. Jeżeli chodzi o te wasze połączenia, tego, co wam w duszy gra, to jest niesamowite, ale Eurodance wygrywa.
1: To nas połączyło. Dobrze, że to dzisiaj wybrzmiało.

0: Maja Kapon oraz Dandysi, czyli Jarek Szafaryn, Marcin Krynicki i Robert Dutkiewicz są gośćmi Radia SK2. Witam was serdecznie. Maja i Dandysi. Maja Kapon i Dandysi. Dlaczego Dandysi?
1: Właśnie, Marcinku, powiedz dlaczego.
2: Dandysi dlatego, że generalnie chodzi o tą elegancję w ubiorze, w wyglądzie, ale też w brzmieniu, właśnie w szukaniu takich dźwięków, które gdzieś będą się kojarzyły z tą elegancją, i dlatego Dandysi.
1: Po drugie, ta muzyka nasza jest bądź co bądź oszczędna. Tam nie ma żadnych wodotrysków, tam nie ma żadnych jakichś super, nie wiem, zagrywek, nie wiadomo jakich. Chodziło o bardzo prostą formę przekazu, a zarazem, żeby była właśnie elegancka. I myślę, że to podsumowanie tego wszystkiego, żeby to było tak jak micro music, mało muzyki, teoretycznie, a zarazem dużo jej. To wszystko wplecione właśnie w ten klimat taki a la dandyski, jak my to nazywamy. Faceci z brodami, tacy trochę starsi, którzy już tego bluesa i
0: zakładacie
1: tego dymu.
0: Cylindry na koncertach?
1: No nie, nie zakładamy, akurat nie chcemy to mocno tak stylizować się w tej materii. Bardziej tu chodzi o to, co w duszy jest, niż na zewnątrz. Na zewnątrz czasem można i trampki założyć, ale gdzieś tam ta stylistyka właśnie muzyczna w każdym gdzieś tam z nas jest. I dlatego taki pomysł.
0: Proszę bardzo, czyli w każdym człowieku szukacie środka.
1: No,

0: Co takiego wydarzyło się na Kameralnej?
1: Kameralna to ulica w ogóle, która nie istnieje. Tylko wyobraziłam sobie po prostu moje pierwsze spotkania z moją pierwszą miłością. Właśnie na tej ulicy, ucieczki z domu, mówienie mamie, że idę do koleżanki. Taka pierwsza miłostka licealna, można powiedzieć, tak, bo to był ten okres. Czyli trochę kłamstewek rodzicom i trochę więcej gdzieś tam zanurzania się w miłość do drugiej osoby. Takie pierwsze uczucia mocne. To jest to, o czym jest ten utwór.
2: No i ten utwór, jeden z pierwszych utworów, który powstawał, dlatego że Maja przynosiła jakiś tam pomysł i mówi, słuchajcie, mam coś takiego, nie? No spróbujemy to zagrać. Jak będzie to fajnie brzmiało, to to zostanie, a jak nie, no to idziemy dalej.
3: Tak, i to trzeba powiedzieć, że to jest chyba jedyny na płycie numer, gdzie Maja skomponowała też muzykę. Tutaj jest tekst i muzyka, bo to jest 100%
2: tak, gdzie ona miała taką wizję miała mniej więcej. My żeśmy oczywiście dodali aranżację, zrobiliśmy tutaj jakieś swoje brzmienia. Rzeczywiście Maja to miała pomysł na ten utwór. Tak od początku do końca i też staraliśmy się go tutaj zaszczepić.
0: Kłócicie się czasami, czy nie?
2: Jest no, was sporo. Tak.
0: Naprawdę, jak
3: tak, ale twórczo się kłócimy. Okay. Konflikty są twórcze, czyli coś wynika z nich zawsze pozytywne. Mm-hmm.
0: A jak szukacie kompromisu?
1: Zawsze te emocje wszystkie jakoś tak wypłyną, potem jest okres ciszy, a potem już to tak się uspokaja, jak wszystko się z siebie wyleje.
2: Ja mam wrażenie, że Robert później coś wpisuje śmiesznego na grupie, bo mamy swoją grupę.
1: To rozluźnia.
2: I to nagle tak zupełnie zmienia oblicze naszej trudnej rozmowy.

0: Jakie to było wrażenie, kiedy otrzymaliście ten krążek zapakowany w folię? Nie każdy spełnia swoje marzenie pod postacią wow, wydałem
1: płytę. Ja przygotowałem projekt koncepcyjny cały i widziałem tą płytę w komputerze od początku do końca, od okładki jednej wewnątrz i na druku na płytę. Ale dopiero jak przyjedzie to z drukarni, z tłoczni, zafoliowane, jak się to otworzy, to dopiero jest wow, ale to fajne
2: można
1: jest
2: to
1: naprawdę.
2: Powąchać,
1: takie, tak. Coś takiego no, wyjątkowego. I rzeczywiście, mimo że na co dzień się tym zajmuję, bo prowadzę studio projektowe i robię tego typu rzeczy bardzo często, to jednak w

0: mówił, że ten utwór to nie jest dobry na tą płytę, albo że go trzeba zagrać tak, albo nie inaczej, bo się nie sprzeda, albo że jest za długi, albo że jest za krótki, bo w radiu nie będą puszczać. Nie. To jest dokładnie nasza decyzja, jak ten utwór ma brzmieć. I on tak brzmi.
1: Dla mnie to było mega wzruszające, jak zobaczyłam Fizyka, bo te piosenki, wiadomo, były w wyobraźni, były na trakach, były gdzieś tam w jakiejś przestrzeni niefizycznej. I jak zobaczyłam tą płytę, zdałam sobie sprawę, że gdzieś te wszystkie teksty i melodie, które nam siedziały w głowie, one realnie fizycznie są. Dla mnie to było takie mega, mega wzruszające, że to fizycznie jest na tej świecie.
0: Jeszcze jedną chcę rzecz powiedzieć, bo mówienie o tym, że się wydało płytę w formie cyfrowej, to jest zupełnie co innego niż ta płyta jest przed nami, leży tu i obok. To jest zupełnie inna forma. Oczywiście ktoś powie, no tak, no tu są te utwory i są w formie cyfrowej. Tak, to prawda, ale jak się wrzuci ten krążek do sprzętu odtwarzającego, to można wysłyszeć tam wszystkie rzeczy, których nie słychać w formie internetowej. Dlatego wartość tej płyty jest większa, bo rzeczywiście są tam takie artefakty muzyczne, których nie da się wysłyszeć w formie no, tej internetowej, która jest dostępna na różnych platformach.
2: Ja zawsze to będę powtarzał, że jestem bardzo dumny z tych muzyków, którzy spełniają swoje marzenia od A do Z własnym kosztem.
0: Tak, tutaj ewidentnie było tak. Wszystkie festiwale, gdzie byliśmy, gdzie zagraliśmy jakieś koncerty płatne, te pieniądze trafiały, no można powiedzieć, do szuflady i te pieniądze zostały absolutnie stuprocentowo wydane na tą płytę. Na nagranie utworów, na miksy, na mastery, na godziny siedzenia w studiu, czyli muzyka zarobiła na muzykę. Nie bieraliśmy pieniędzy z domu, tak zwanego domowego budżetu, nie szukaliśmy sponsorów, bo nie ma tam żadnego sponsora, specjalnie, żeby nie było, że jakaś firma nam tam tutaj pomaga i sponsoruje.
2: Po prostu, żeby wyprodukować to było te płycie, żeby zarabialiście na to
0: tak,
2: na koncertach.
0: Dokładnie tak. I taka była też idea tego i to, co tu jest, to jest rzeczywiście utwory muzyczne, które powstały z muzyki i finansowej, i takiej naszej mentalnej.
1: Z czystej miłości w sumie do tego, co robiliśmy sobie.
0: Czysta prawda. Płyta jest zrobiona 100% z naszych
2: pieniędzy. I koniec, kropka.
0: Koniec, kropka.
2: I koniec.

0: Trzeba czasami co nieco wypłakać. Płacz to jest też trzeci numer na waszych relacjach.
1: Po plaży nad Wisłą to był drugi utwór, który się znalazł na naszej zakładce YouTube'owskiej. No i on całkiem nieźle chyba się przyjął, bo mieliśmy bardzo pozytywny z sieci odzew odnośnie tego utworu.
2: Mimo, że jest ciężki.
1: On ma swoją stylistykę. On powstawał rzeczywiście absolutnie tutaj twórczo, bo żeśmy na próbie się spotkali, każdy zaczął grać jakimś...
0: Ale też się ciężko to śpiewa, bo tam jest cały czas płacz.
1: Tak. Tam jest spory...
2: Ja też powiem, o co tam chodziło mi. Dokładnie.
1: No ale jeśli chodzi o muzykę, to powstawała absolutnie na zasadzie takiego komponowania wspólnego, nie? Że każdy dokładał, a to rytm, a to gitarę,
3: tak,
1: a to wszystko.
3: Tak, jakiś pojawił się motyw na próbie, który rozwijaliśmy potem. Każdy od siebie coś dodawał.
1: Zrobiliśmy z tego, tak.
3: I to jest właśnie chyba najlepszy przykład takiego wspólnego wyprodukowania utworu.
1: To płacz, to absolutnie.
3: Każdy miał tutaj swój udział w tym utworze, bez wyjątku.
0: Jak w kierunku Buenos Aires, boskie Buenos, Buenos, Buenos, Buenos, Buenos, Aires, Aires, Aires, Aires. Słyszymy płacz. Tak. Jak to jest z tym płaczem, szczerze?
2: To było takie moje wyobrażenie o tym, że czasem jesteśmy już w takim momencie tego płaczu, że nie możemy złapać powietrza i już po prostu jedyną opcją, która zostaje, wyżalić się z tego wszystkiego drugiemu człowiekowi. No i tak naprawdę ta piosenka wyszła na próbie Dandesowej i ja się przed nimi obnażyłam wielką emocją, którą miałam na tamten czas i uwolnienie z tej emocji jakby
0: możemy powiedzieć, co to była za emocja?
2: Nie wiem, czy to nie było napisane od mojej przyjaciółce, takiej, z którą się przyjaźniłam 12 lat i bez żadnego powodu i gdzieś ta relacja umarła, mimo że ja wiele razy wyciągałam rękę i czułam się mega samotnie w tym wszystkim. Płaczę sobie sama, patrzę gdzieś w górę na pełnię w takim mieszkaniu mojego kolegi w Warszawie, w którym było jedno okno tylko. Ja sobie siedziałam skulona na krześle, widziałam tą pełnię i właśnie wtedy przyszła mi wizja na tekst w tej piosence. No i potem jak przyszłam na próbę i pokazałam ten tekst i miałam jakąś wstępną melodię, to chłopaki od razu podłapali te ciężkie emocje.
3: Tak, ja byłem pod wrażeniem właśnie, że Maja to była w stanie w ogóle wyśpiewać, bo to jest dykcyjnie szalenie trudny numer i to naprawdę szacunek, bo jest to zaśpiewane perfekcyjnie.
2: To była ciężka praca rzeczywiście, żeby się nauczyć to zaśpiewać.
4: Kontury mych wrażeń.

okrywa zimna rosa. Jaki wstyd, że nie ja sama. Porządek mam wielki w oczach i we włosach. Wiesz, formuję twe twarze w dymie papierosa.

0: Maja Kapłon i Dan Dysi. Na płycie Relacje znajduje się 10 fantastycznych kawałków, o których dzisiaj rozmawiamy w Radiu SK2. Są ze mną oprócz Maji również Jarek, Marcin i Robert. Parkujemy teraz swojego kabrioleta numer 4, moi drodzy. Czy Dan Dysi i pierwsza dama, która razem z nimi się wozi, buja po ulicach miasta, jeżdżą kabrioletami? Jak nie pada.
1: No, warunki klimatyczne w kraju naszym nie do końca pozwalają tym kabrioletem tak się cieszyć, jakby człowiek chciał. Dlatego myślę, że kabriolet...
0: Ale w aucie potraficie co nieco wymienić.
1: Koło może.
2: Ja nic.
3: Ja się nie będę wypowiadał.
0: Dlatego jest asystans. Ja też tak mówię. Słuchajcie, co chcielibyście wymienić w sobie? O czym jest ten numer kabriolet?
2: Kabriolet jest o szaleństwie. Chciałam, żeby to był taki luźny utwór. Tak naprawdę to było o polonezie, bo miałam kolegę, który miał starego poloneza i otwierał zawsze, jak było gorąco, szyby. Ja po prostu wystawiałam głowę, bo jestem walnięta.
1: Ja przepraszam, dopowiem tylko, że polonez to był kiedyś taki samochód, jakby ktoś nie wiedział, bo jednak ja może słuchają nas osoby, które nie pamiętają, że były
3: jesteśmy
1: takie.
3: Jesteśmy z tego pokolenia, ja osobiście jeździłem polonezem.
0: Mój dziadek też miał, też kierowałem, no pamiętam.
1: No tak, wiem, że my już starzy.
3: To już taki old school, naprawdę.
0: Ale uwaga, mój pierwszy samochód to maluch. Maluszek, Fiacik, tak. 126P. Tak. Pamiętam, jak z prawej i z lewej strony rdza go jadła.
3: Sanie w desce się wyciągało przy spieszeniu.
1: Ja już miałem ten zapalany z kluczyka.
0: Ale silnik w bagażniku.
1: Tak. Był taki dowcip, ale nie może.
0: Proszę bardzo, dowcip o maluchu.
1: Nie? O maluchu? Tak. Jak się spotkał maluch z czołgiem?
0: No jak?
1: Jeden mówi, ty tak dziwnie wyglądasz, że masz coś na czole, nie? Mówi, wolę mieć coś na czole niż
0: w bagażniku. Tak.
1: No mniej więcej.
0: A, dobra, kabriolet, czyli czołg czy maluch?
1: Utwór,
0: to jest
1: taki bardzo...
0: utwór taki coś pomiędzy. Pomiędzy czołgiem, pomiędzy maluchem.
1: Utwór tak, kabriolet, myślę, że bardzo melodyjny utwór. Bardzo klimatyczny, bardzo fajny. Jeden z moich ulubionych utworów na tej płycie to właśnie kabriolet. Jest tak przyjemnym, tak bardzo melodyjnym utworem, że jego naprawdę graliśmy nieraz nawet akustycznie.
2: Na akustycznych,
1: tak, na akustycznych koncertach, które graliśmy, czy to charytatywne, sporo było takich naszych występów. Maja zawsze namawiała publiczność do tego, żeby z nią śpiewali. Tam jest taki zaśpiewy, fajne są, no i to można ponucić. W przeciwieństwie do niektórych utworów, które nie są typowo takie melodyjne, które są bardzo trudne do śpiewania.

0: studiu Radia SK2 bardzo milutko. Takie osoby jak Maja Kapłon, ale Jarek Szafaryn, Marcin Krynicki, Robert Dudkiewicz, który nic nie mówi, ale cały czas tylko słucha, ale tworzy zespół Dandysi. Powiedz coś.
1: Dyksz.
0: Proszę bardzo. Cały Robert, moi drodzy. Rozmawiamy sobie o ich pierwszej płycie, Relacje, Maja Kapłon i Dandysi. O tych relacjach tutaj i o tej całej wrażliwości, o tej przygodzie z muzyką bardzo dużo. I moi drodzy, na tej płycie kawałek, który stał się kluczem, można by powiedzieć, chyba do wszystkiego. Plaża nad Wisłą. Historia zaczęła się
2: tak, że muzyka do tego utworu Plaży nad Wisłą powstała zanim jeszcze Maję żeśmy poznali. On nie miał takiego wyglądu, nie miał tego brzmienia, nie miał tej melodii takiej, którą ma finalnie. Dopiero jak Maja przyjechała do nas na te pierwsze próby, zaproponowaliśmy taki utwór, fragment. Pociągnęła jakby sprawę w taki sposób muzycznie, że ten utwór nagle się narodził, więc zaistniał tak naprawdę dzięki Mai. Trzeba utwór odkryć i on został odkryty w kamieniu,
3: tak,
2: wyłupany.
3: Maja tchnęła w niego się narodził, nowego ducha.
0: Tak, żeby się narodził, była potrzebna kobieta i trzech mężczyzn.
4: Absolutnie.
5: Nasze pierwsze spotkanie.
2: To było nasze
5: pierwsze spotkanie.
3: Chyba pierwszy w ogóle pierwszy utwór, utwór, jaki zrobiliśmy
5: jak
3: razem.
5: Ja, to była w ogóle pierwsza rzecz, którą wy zagraliście, jak my się spotkaliśmy. Tak. Jak ja to usłyszałam, to ja już widziałam całą historię tego kawałka. Już wiedziałam, o czym on będzie i w sumie zaczęliście grać, a ja zaśpiewam od razu ten refren. Gdy to opisz mnie. Od razu czułam, że to będzie to aż mam ciarki.
2: No tak, no bo to jak wspominamy, to rzeczywiście, to jest niesamowite. Ten utwór, który nam, można powiedzieć, jeśli tak byśmy to określili, troszeczkę pomógł w pracy, w działalności muzycznej, bo na początku jak on powstawał, no to nikt nie zdawał sobie sprawy, że on będzie kiedyś wykonywany publicznie w takim gremium telewizyjnym.
0: Jak to się stało, że wybraliście się do Polskiego Voice'a? Kto wpadł na ten pomysł?
5: Ja nikomu nie powiedziałam, zgłosiłam się, dostałam się, no i powiedziałam, ej, słuchajcie.
2: Przyjechalibyście może tak mnie tu wesprzeć, bo jestem na przesłuchaniach w ciemno.
0: Mm-hmm.
2: Ale gdzie? No w telewizji.
0: Ósma edycja Voice'a.
2: Tak. I pojechaliśmy wtedy, wzięliśmy ze sobą rodziny, znajomych, pojechaliśmy taką dużą grupą.
5: Ponad 20 osób, potem było, dali zakaz
2: było,
5: już
2: naprawdę.
0: Lubicie podróżować.
2: Tak, lubimy taką gromadą, oczywiście, więc to było pełne wsparcie. Tak jest, jak Maja zaczęła, przesłuchania w ciemno się odbyły, to ja pamiętam wtedy, tego oczywiście nie było później w telewizji, nie puszczono tego, to był fragment, że jeden z jurorów zapytał się, że o utwór jej, czy ma jakieś swoje.
5: Tak,
2: Maja mówi tak, no i zaczęła to śpiewać tak, trochę, no i widziałem, jak szeroko oczy się otworzyły tym osobom wtedy.

0: To tak kto tam siedział w jury?
1: Tam był...
2: Marysia Sadowska, Michał Szpak...
1: Piasek chyba.
2: A nie? Tak, Piasek i to tyle?
1: Nie.
3: I Baron, Baron. Thompson.
1: Thompson i Baron, tak. To była jakoś taka grupa.
2: Dokładnie tak.
0: Byłeś w drużynie?
2: Na początku była mu Michała Szpaka, a potem była mu Marysi Sadowskiej.
0: Proszę bardzo.
1: Tak i...
0: Była ósma edycja, Boże, kiedy to
1: dawno. I rzeczywiście ten voice funkcjonował według tych starych zasad. Występujący śpiewali piosenki, które im tam wybierano. To było na półfinale.
2: Finale
1: i pamiętam wtedy, jak się ważyły losy, czy Maja zaśpiewa ten utwór, czy nie zaśpiewa tego utworu.
2: To był mały przekręt, nie będę mówić, że tutaj kombinowałam, jak się da, żeby było.
0: Opowiadaj. Można powiedzieć?
1: Tak, oczywiście, że
0: opowiadaj. Jak kombinowałeś?
2: Ja powiedziałam bez
0: trudu. Zdraź tajemnicę.
2: No to w sumie to był taki przekręt bardziej wewnętrzny, bo tam trzeba było stworzyć piosenkę od początku, a ja bardzo chciałam, żeby to była taka moja właśnie dandysowa, więc ja powiedziałam produkcji, że...
1: Ja pamiętam to, jak...
2: Że wytwórnia się zgodziła, a wytwórni, że produkcja. Tak poszło. No mały przekręt.
1: Mały przekręcik poszedł.
2: Ale bardzo chciałam, żeby tak było. Bardzo chciałam tę piosenkę zaśpiewać.
1: Ale rzeczywiście był wtedy taki jakiś tam zamęt taki mocny, że nie było do końca pewne, czy to zaśpiewa, czy nie zaśpiewa. Pojechaliśmy nam do Warszawy specjalnie na ten występ półfinałowy. Nie mieliśmy chyba zaproszeń w ogóle na to, bo tam trzeba mieć zaproszenia. Ale żeśmy siedzieli sobie w takim foyer i oglądaliśmy na dużym ekranie, jak idzie ten voice na żywo i nagle Maja zaczyna śpiewać nasz utwór. To było właśnie to wrażenie. Powiedzieliśmy, że
0: nie wiedzieliście
1: to,
0: do końca.
1: Nie, to poszło, to się stało. Ona to zaśpiewała. Ludzie w Polsce mogli usłyszeć nasz utwór, który powstawał w naszej sali prób, gdzie nikt nie sądził, że tak się kiedykolwiek zdarzy. A to się zdarzyło, to była prawda. I Maja tym utworem weszła do finału.
0: Ale fajnie, mieć na płycie numer, który stał się dla ciebie przepustką tak naprawdę do finału.
1: No tak.
3: Tak? I w ogóle odbiór ze strony publiczności.
1: Tak, absolutnie. Nasz utwór, te nasze brzmienie, Marcina gitarę słychać, mój klawisz, no wszystko Robsona bębny,
0: jakiś
1: no po prostu bajka.
3: Jeszcze chciałem powiedzieć o tym, że ten utwór został od razu bardzo pozytywnie przyjęty przez publiczność, co można było na przykład stwierdzić na podstawie komentarzy gdzieś tam facebookowych czy gdziekolwiek. Zresztą tam były nawet takie opinie, że to jest najlepszy singiel ever, jaki kiedykolwiek w Voice ktokolwiek zaśpiewał. To było bardzo miłe. No i Maja w cuglach tam dostała się do tego finału i no, ta euforia była naprawdę niewyobrażalna.
0: W tym miejscu postawimy sobie kropkę, bo czas niestety nie jest z gumy. Maja Kapłon oraz dandysi Marcin Krynicki, Jarosław Szafaryn, Robert Dudkiewicz. To nie znaczy, że nie dokończymy naszej rozmowy. Jej kontynuacja już jutro. Ponownie Maja Kapłon i dandysi pojawią się w Radiu SK2.

0: autopromocja.
1: Choć pytania mogą wydawać się proste,
0: to czasem, no, nie idzie jak po maśle.
2: Roślina?
3: Agawa.
2: Kolor?
3: Też agawa? Nie.
4: Abażur?
1: Państwa miasta w Radiu SK2.
0: Zgłoś się, zagraj z Wajdą i Jarząbkiem
1: i wygraj 500 na twój prezent marzeń.

Suszę włosy, może wpadnie, podchodzę emocjonalnie zbyt. Całą Anglię zakrywają parasole, choć nie wiedzą, że to nasze łzy. Trochę hustler, schowałem klamkę w Wersalce, do środka się nie dostanie nikt. To nieładnie, śpiewać sobie kołysankę, której słowa umiesz tylko ty. Mam 27 lat.

Wiesz, jaram jak tańczysz na stole, ale nie wziąłbym ciebie za żonę. Myślę, co zrobimy wieczorem, ale nie dla ciebie mam pierścionek. I mówiłem, że zadzwonię, że odpiszę potem. W przeprosinach złożę życzenia urodzinowe.